wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedz

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

To jest Radio SK.

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Krągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
3: Dziś w Żarach chłodniej, termometry pokażą 14 kresek. Słońce ukryje się za chmurami, ale jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu możliwy przelotny deszcz, a temperatura spadnie do 13 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc parasol może okazać się przydatny.
1: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Jest to 6, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Dzień dobry, odpowiedź ma być silna i stanowcza. Trwa operacja odwetowa USA wobec Iranu za strącenie amerykańskiego śmigłowca. Celami ataków mają być obiekty wojskowe. Do zestrzelenia śmigłowca Apache doszło wczoraj nad ciśniną Ormus. Dwóch członków załogi zostało wyłowionych z wodą za pomocą drona. Zarzuty dla kierownika pociągu po dramacie w Woli Bierwieckiej. Chodzi o głośny wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do pociągu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. Kierownik pociągu usłyszał zarzut spowodowania wypadku kolejowego, ale nie tylko.
5: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
4: Mówi Aneta Guście z prokuratury okręgowej w Radomiu. Wczoraj przesłuchanie mężczyzny zostało przerwane, bo ten źle się poczuł i trafił do szpitala. Koniec brawury na A1 ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku autostrady pomiędzy Kamieńskiem a Radomskiem.
6: Dobre rozwiązanie, ponieważ jak wiemy, niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo na drodze.
7: Dla mnie to jest przegięcie, tak? Ponieważ to nie jest dla bezpieczeństwa, tylko to jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
4: Słyszymy od kierowców, a jeszcze w tym miesiącu zostaną uruchomione 3 kolejne odcinkowe pomiary prędkości.
8: SK Żary News.
9: Klaudia Mazurek. Sesja egzaminacyjna na Uniwersytecie Zielonogórskim zbliża się wielkimi krokami. Pytamy więc studentów, jak idą przygotowania.
10: Raczej bez żadnego stresu, a jeżeli o zapamiętywanie, to jak coś jest ciężkiego, tak się mnemotechniki.
11: Dużo egzaminów i tak mamy za sobą. Na sesji tam w sumie zostały tylko 2.
12: Delikatnie, powolutku. Powoli, żeby się nie przemęczać na jeden wieczór.
9: Sesja wystartuje 20 czerwca. Piknik naukowy Centrum Nauki Keplera już 27 czerwca na Zielonogórskim Starym Rynku.
13: Jankes,
14: Kama
13: i Wiktor.
14: W Radiu SK.
15: Welcome everybody. Środa jest, a my jesteśmy jak te blondynki w windzie, czyli razem. Słuchajcie, jeżeli komuś brakuje energii, to jest też kawa. I Kama.
16: Tak, to prawda, ja też jestem.
17: Kama, cudownie, wspaniale, zapraszamy!
15: Wybierz sobie teraz albo Kama z mleczkiem, albo
17: no
15: Kama
17: wiadomo,
15: z mleczkiem.
17: No wiadomo, że Kama z mleczkiem. Czy powiedziałem Kama, czy Kama? Niesamowity, pomyślałem, że powiem Kama z mleczkiem, a powiedziałem Kama z mleczkiem.
15: Słuchaj, to są meandry ludzkiego umysłu.

0: No co miałeś zawsze z fizyki?
1: No niestety 3, czasem w powiewach 4, jak nauczyciel już chciał mieć spokój, żebym się nie odzywał.
0: No dobrze, życzymy wam oczywiście samych dobrych ocen dzisiaj z samego rana i nie tylko oczywiście w środę 10 czerwca.
2: No i uwaga, mamy ważny komunikat. Nasz numer telefonu to 664-402-302 i czekamy na pierwszego słuchacza, który się do nas dodzwoni z ważnym własnym komunikatem.
1: Mamy kwiaty, mamy czerwony dywan, mamy kamę, mamy Jankesa i mamy zabawki z Toy Story, ale ich nie oddamy, bo siedzą na oknie.
0: Czy nazywasz je jako zabawki z Toy Story? Bardzo dobrze. Zapraszamy pierwszego słuchacza dnia, tak zwanego.
1: 664, 402, 302.
2: W ogóle to jest o tyle dobra sytuacja, że można powiedzieć wszystko, czyli zarówno złożyć komuś życzenia, jak i przyznać się do popełnionego błędu, chociaż wiadomo, nigdy nikt z nas nie popełnia błędów, tylko koledzy nas popełniają.
1: Dzień dobry, tu radio, ona Londyn, on Blondyn.
0: Dzień dobry, witamy.
1: Kto dzisiaj?
0: Pierwszy słuchacz dnia. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Nieśmialcy dzwonią sami.
0: No, wiesz, no. Czy milionami słuchaczy?
1: No, dobrze, przynajmniej naciągamy na impulsy ludzi. Halo.
0: Dzień dobry.
1: Halo.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Cześć. Wielkie brawo. Już sukces tak naprawdę masz zaliczony i odhaczony dzisiaj, więc pytanie, co dalej?
1: No właśnie.
3: Jeszcze raz, bo słabo coś słyszę.
0: No tak, wiadomo. To był fantastyczny komunikat, słabo słyszę. No to życzymy ci, żebyś dobrze słyszała. Wszystkiego dobrego, wspaniałego, cudownego. Jesteś rewelacyjna.
1: Ale żeś to załatwił.
0: Bałem się zadawać kolejne pytanie, jak na pierwszym się wykoleiła.
2: Co? Co mówisz? Nie słyszę.
0: Halo?
1: No, to teraz drugi słuchacz dnia.

0: I round, i round, i round. Znowu Jadzia u nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Dzień dobry, witamy, prasujemy, patrzymy, co się dzieje w gazetkach i nie tylko oczywiście. Słodka randka po rozstaniu z żoną. To Marcin Prokop jest, patrzcie, dzisiaj na pierwszej stronie w Super Ekspresie.
3: A już wiadomo, z kim randkuje?
0: Z blondynką.
2: Podobno to ciebie, Kama.
3: To nie ja.
2: A nie, to nie, a to kam stare zdjęcie ewentualnie może byś dali.
3: Słuchajcie, ale ważny dzień w historii Polski się wydarzył, bo Robert Lewandowski wybrał się na kebaba.
0: To jest kręcę, no.
3: Z Bagim i Łatwo Gangiem.
0: Bo obiecał kiedyś podczas tego streamu sławnego, powiedział, że pójdzie, no i poszedł. I patrzymy, że były żarty na kebabie, były śmiechy, a Robert nawet tak się wyluzował, słuchajcie, że w czasie tego kebaba, który był streamem jednocześnie i vlogiem, powiedział do kamery dupa.
3: Pip.
0: Tak powiedział.
2: Takiego słowa
0: naprawdę? Taki był wyluzowany, no.
2: W radiu zaraz mówią, później cytują.
1: Konkretnie, dupa wołowa. Bo prawdziwego kebaba z baraniny już nie ma.
0: Nie ma.
3: Zabrzmiało jak piosenka.
2: Dobra, lećmy dalej. Maja Chwalińska, nasza cudowna dziewczyna z Dąbrowy Górniczej, nie wiedziała, że na kortach Rolanda Garrosa oklaskiwał ją sam Brad Pitt.
0: Tak jest.
4: Całe szczęście, grałabym jeszcze gorzej.
0: No właśnie, dobrze
2: tak powiedziała.
0: Dobrze, że go nie zauważyła. No. Jadziula, ty byś się cieszyła, jakby kto cię oklaskiwał, siedział tutaj z tyłu na kanapie i nas podglądał.
1: Ja wiem. Eugeniusz Bodo albo Józef Piłsudski.
3: Ten wąs nie jednym dreszczem trząsł.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Czy by zapytał naszych słuchaczy jeszcze, gdzie oni mieli, znaczy, gdzie, to nieważne, gdzie by mieli dreszcze, ale jeśli chodzi o, no kto no, w przypadku naszych słuchaczy, jakby to by było? No? Nie potrafię nawet tego pytania złożyć.
0: Kto w was wywołuje dreszcze?
2: Dajcie znać!

0: Ale ładnie gramy, ale ładnie gramy. Jeszcze raz to powiem, ale ładnie gramy. 6:30 za chwilę.
1: Mam dreszcze, jak tak ładnie gramy. Aż.
0: Wszędzie. One też ładnie grają. Piłkarki się pojawią, no, polskie.
2: Szkoda, że tak ładnie nie zarabiają, jak ci faceci.
0: No i szkoda, że przegrały. Za chwilę o tym Marcin Procki.

0: 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Poranek w Żarach przywita nas szarym niebem i chłodem. Termometry wskażą 13 kresek. Powietrze będzie dobrej jakości, więc oddychamy spokojnie. Po południu spodziewamy się deszczu, a temperatura pozostanie na poziomie 13 stopni. Przygotujcie parasole.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: Zbliża się 6.30, czas na Jaskaniu z Marcin Procki. Zapraszam. Zarzuty dotyczące ataku przy użyciu noża w północnym Belfaście usłyszał 30-letni mężczyzna. Podejrzany to obywatel Sudanu, potwierdziło brytyjskie MSW. Jego czyn w stolicy Irlandii Północnej wywołał falę oburzenia. W mieście trwają demonstracje. A w Jaskaniu sprawdzamy sytuację na stacjach paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 96 groszy. Benzyna 98, 6,61, a olej napędowy 6 zł 40. 6 groszy. To oznacza kilkugroszowe wzrosty w porównaniu z wtorkiem.
8: SK Sport News.
7: Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w dwustopniowych barażach. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedną z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Mboko. Para ma już pierwszą wygraną na korcie i awans do drugiej rundy.
9: Wiktor w Radiu SK.
10: Halo, dzień dobry, witamy w środę 10 czerwca, w pół do siódmej już teraz.
11: Była u nas Jadzia, mówiła, że w niej dreszcze wywołuje Eugeniusz Bodo. A w was kto albo co?
12: Siemanko SK, zdecydowanie największe dreszcze wywołuje widok szefowej, która porusza się po placu szybszym krokiem niż zawsze, więc wiadomo wtedy, że coś jest nie tak. Pozdrawiam.
13: No i trzeba wtedy ruchem konika szachowego zrobić szachmat.
10: A ona krzyczy, taramaty!
14: Taramaty!
10: Męskie granie za każdym razem też we mnie wywołuje dreszcze.
15: No niby takie męskie, ale tam jednak będzie głos damski też.
16: Ja się

0: Chcecie coś wam do kawy dolali? Czy co, o co
1: nie,
0: chodzi?
1: Nie, po prostu my mamy dreszcze od samego rana i co więcej, nasi słuchacze również.
2: Zgadza się, pytamy o dreszcze.
3: Największe dreszcze wywołuje mechanik, bo nie wiesz, ile musisz zapłacić.
0: Oj tak,
4: jedziesz wymienić olej, a on mówi, proszę pana, jeszcze pół silnika trzeba.
2: I wyprostowałem panu kierownicę.
4: 6 tysięcy złotych, poproszę.
2: Słuchajcie, dreszcze to miały dziewczyny. Dziewczyny z Czech, nagie Czeszki, weszły bez ubrań do stawu po polskiej stronie Tatr u nas.
1: A chyba tak nie wolno, nie?
2: No nie wolno, złamały przepisy Tatrzańskiego Parku Narodowego, w sieci krąży nagranie. Nagie Czeszki.
4: Z dziennikarskiego obowiązku, ale tylko z dziennikarskiego obowiązku, poproszę o linka. Jankes,
1: Kama, Kama. I Wiktor. Ale wolny internet tutaj dzisiaj mamy.
5: Reklama.
6: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
7: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
6: O, to może też się wybiorę.
7: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
6: To będzie ostatnia reklama.
8: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
9: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Dreszcze to wywołuje komunikat przy kasie. Jak płacisz, transakcja została odrzucona.

0: Siekiera, siekiera, za 13 minut, 7.
1: Siekiera, siekiera, czyli Sarah James dzisiaj obchodzi urodziny.
0: Oraz Nergal dzisiaj obchodzi urodziny.
1: A gdyby oni tak ładnie razem zagrali, jakby to zabrzmiało?
2: Ja czekam na ciebie i jestem, proszę usłysz mój.
1: Tak, to jest to. No dobrze, to przejdźmy do naszej słuchaczki, która dzisiaj obchodzi urodziny też.
0: Jest też niezła artystka, Ola z nami.
3: Happy birthday to you, Ola, Ola.
4: Ola, Ola, Ola.
1: Godziny. Proszę, usłyszmy twój głos. Cześć Ola, witaj na antenie Radia
5: SK. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj Ola gra w wersji...
6: Proszę na siebie.
7: Na tak, siebie. Ale jednocześnie, Ola, ja muszę z tobą jak kobieta z kobietą porozmawiać, bo pierwsze zdanie, jakie do nas napisałaś, ja może nie zasługuję, ale mam urodziny.
1: Co to
7: jak nie zasługujesz?
1: No
7: jesteś,
1: znaczyć,
7: tak. Dziewczyno, jesteś tego warta.
1: Okej. Okay. Przekonałaś mnie, Kaba. Halo?
0: Ona jest lekko w szoku, jak Marysia u Sokoła.
5: No
0: właśnie, no.
1: Ola, jaki plan na dzisiaj? Opowiadaj.
5: No, wstałam właśnie dopiero i będę szykować się do pracy.
0: A jak ty się czujesz jako starsza o rok? Bo to jest taki moment, kiedy człowiek się budzi i sobie coś uświadamia. Co ty sobie uświadomiłaś dzisiaj o poranku, czy jeszcze nic?
5: Jeszcze nic, bo dopiero otworzyłam oczy.
1: No dobrze, a czego tobie życzyć, Olcia?
5: No, nie wiem, wszystkiego dobrego może.
1: No ale...
0: Rozchyl portfelik, okej. Okay. Zrób miejsce, bo wkładamy 100 zł.
7: Widzisz, Ola, powiedziałam na początku, jesteś tego warta.
1: Sztuka urodzinowa dla ciebie, wszystkiego dobrego, Ola. Tańcz, świętuj, uśmiechaj się, niech to będzie fantastyczny dzień dla ciebie.
0: No.
5: Dziękuję bardzo.
7: I dzisiaj możesz się spóźnić do pracy, bo masz dobrą wymówkę.
3: Radio SK.
0: Gipsy Kukon, ty masz. Wiecie, co jest dalej? Ty masz urodziny.
1: No. Dla mnie masz Tyla, dokładnie.
0: To nie to.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7. Dawid Pociadło pochodzi z Dąbrowy Górniczej, nie jest honorowym obywatelem tego miasta.
1: A być może dziewczyna z paletką za chwilę dostanie honorowe obywatelstwo.
2: Gdyby Dawid Pociadło zdobył taki wielki srebrny talerz, to może też by dostał takie obywatelstwo.
1: Ale on jej śpiewał 100 lat, 100 lat.
0: A to za mało. Nie, to co? I gdyby zaśpiewał na Rolandzie, to tak, ale nie tutaj.
1: Teraz wszyscy kochają Maję Chwalińską i o tym za chwilę w newsach.
3: Jankes,
4: Kama i Wiktor.
3: Kama i Wiktor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
6: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
5: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
6: Aha, a co, można wygrać?
5: No wiem, co do wygrania jest.
6: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
5: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
13: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
14: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Doktorze, syn znowu kaszle.
16: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
15: Co mogę zrobić?
16: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
17: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
18: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
19: Disney Plus.
20: To jest mój czas.
19: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
21: Mam propozycję.
22: To nie jest jakaś wkrętka?
19: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
23: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
24: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
25: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
28: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: W Żarach zapowiada się pochmurny poranek z temperaturą około 13 kresek. W ciągu dnia chmury nie odpuszczą, a po południu spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, co sprawi, że chłód będzie bardziej odczuwalny. Parasol może się przydać.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
3: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
2: A przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania w referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Do głosowania dojdzie prawdopodobnie we wrześniu, a swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji, kierowcy taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Po wypadku wrócił temat prawnych rozwiązań dotyczących pracy przewoźników na aplikacje. Zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domagają się związkowcy, mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy.
4: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
2: A taksówkarze domagają się na przykład wprowadzenia wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób poprzedzonych egzaminem. Są chęci, a wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki.
5: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Natomiast trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy takim tytułem byłaby zainteresowana i czy by się na to zgodziła.
2: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak, a do Rady Miejskiej wpłynął już wniosek radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Mai Chwalińskiej.
6: SK Żary News.
7: Klaudia Mazurek. Rusza nabór do Zielonogórskiej Rady Kobiet. Do 22 czerwca zgłaszać mogą się pełnoletnie mieszkanki Zielonej Góry. Studenci zmierzą się w rywalizacji podczas tegorocznych zmagań akademików. Na uczestników czekają konkurencje sprawdzające m.in. siłę i umiejętność współpracy. Całość jutro o 16.30. Lotnisko Zielona Góra Babimost notuje wzrost liczby pasażerów. W maju z portu skorzystało ponad 6 tysięcy podróżnych.
8: Dzień dobry, witamy w środę w pół do piątku, 10 czerwca.
9: Tak jest, połóweczka tygodnia, coraz bliżej do weekendu.
10: O, słowo weekend wywołuje u mnie dreszcze.
9: A u was? Co wywołuje dreszcze? Jadzia dzisiaj zdradziła, że Eugeniusz Bodo. A u was?
11: Eska, u mnie dreszcze wywołuje, gdy potrzebuję do toalety, a jej nie ma w pobliżu.
9: A, jakoś to rozchodzę.
8: No to inaczej.

0: się na zewnątrz trochę chłodniej niż wczoraj w całym kraju, no to mogą pojawić się dreszcze.
1: Cześć SK, ja jestem kierowcą zawodowym. U mnie dreszcze wywołuje widok ITD. Pozdrawiam.
2: To są tak zwane krokodylki.
0: No, rzeczywiście.
3: Mam deciki.
0: Byłaś kiedyś na takim...
3: Kiedyś chcieli ważyć mój samochód, ale powiedziałam, że dużo zjadłam i że to nie ma sensu, żebyśmy się spotkali rano na czczą.
2: Słuchajcie, ale a propos zwierząt, mam newsika krótkiego.
0: Dawaj.
2: Okazuje się, że...
0: A propos zwierząt?
2: Okej. Najnowsze badania opublikowane na łamach czasopisma Science, więc poważna gazeta. Pokazują, że, uwaga, trzmiele mają bardzo złożone myślenie i owe trzmiele potrafią rozwiązywać złożone problemy tak samo jak szympansy.
3: No w Polsce jest nawet miasto Trzmiel, ale nie ma miasta szympansów.

0: Vivaldi na antenie Eski. 4 pory roku, 15 po 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu Eska.
0: Zapraszamy oczywiście, dzwońcie 664-402-302.
2: Ach, aż normalnie dreszczy dostałam. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nasze eskowe nagrody. Trzymajcie telefon przy uchu, jedna sekunda na powiedzenie dobrej odpowiedzi.
0: No to jeszcze dla dopełnienia formalności, te nagrody to jest worek naszych gadżetów, jak zwykle odwiedziny w piwnicy i wrzucimy wam wszystko, co ma logo Eski.
2: Dzień dobry. Halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak masz na imię, osobo?
3: Kornelia.
0: Kornelia. Osoba grająca.
4: Pierwsze. Dziękujemy, że masz telefon przy uchu. Leźmy, uwaga, pierwsze.
0: W Kubusiu Puchatku, taka bajka, smutny zawsze był, uwaga, prosiaczek,
2: chrum chrum,
0: osiołek,
2: io, io.
0: Czy tygrysek?
3: Osiołek.
0: Oczywiście,
2: osiołek,
0: że
2: wesołek.
0: Osiołek.
2: No właśnie.
0: A sam Kubuś zawsze mówił, że...
5: Ach tak, chyba czas coś przekąsić. Odzywa się mój brzuszek.
4: No, uwielbiamy. Wspaniała bajka, bardzo mocno polecamy.
0: Drugie.
4: Oczywiście. Lećmy z drugim.
2: Wytłumacz zasady gry w bierki.
3: Patyczki. Żeby drugiego nie rosły z patyczka.
2: Dobrze. Bardzo prosimy, weź telefon do ucha,
4: naprawdę,
2: bo ledwo cię
4: słyszymy.
2: Słychać. No
4: za
2: właśnie.
4: Chwilę już w ogóle ciebie nie usłyszymy.
0: Trzecie.
4: Ale no, uwaga, siano i słoma to samo, tak czy nie?
3: Nie.
0: Zna się, kurde, zna się.
4: Dobrze, że jest taka poważna, dobrze.
0: Czy ta piosenka to AI, czy może śpiewa ją prawdziwy człowiek? Posłuchaj.
6: Tak kocha się tylko w filmach, a rzeczywistość jest już inna.
0: No jakbyś obstawiała, to jest prawdziwe czy oszukane?
3: Prawdziwe.
0: Niestety.
4: A nie.
0: To jest komputer, teraz takie rzeczy robi AI, niestety.
4: A myślałam, że to by czerwone gitary grają.
0: To konkretnie...
2: Tak brzmiało.
0: Wiecie, jak nazywa się ten zespół?
2: No.
0: AI-e.
4: AI-e.
0: AI-e.
4: Dziękujemy pięknie. Zapraszamy kolejną osobę. 664-402-302. Halo, halo, dzień dobry. Halo, kto tam? SK?
0: Ojej. Jezu, kosmos.
7: Halo, halo, jestem, jestem.
0: A możesz wyłączyć te zestawy głośno mówiące i słuchawkowe?
4: Albo szybę zamknij w samochodzie.
0: Albo się rozłącz.
7: Okej.
4: Słuchajcie, to jest naprawdę dla nas trudne, bo nie słyszymy was prawie w ogóle, kochani. Ale dobra, no próbujmy.
0: O, uwaga.
8: Piąte.
2: La cucaracha, to po hiszpańsku.
0: Drabina, Drabida.
2: Karaluch, czy nazwa najpopularniejszej plaży w Meksyku?
7: Karalu.
0: Dobrze, kurde, Karalu.
4: Jest taka fajna gra, planszówka.
0: Nie reklamuj, nie reklamuj.
4: Nie reklamuję,
0: tylko że jest. No.
8: Szóste.
0: Którego czerwca zacznie się kalendarzowe lato?
7: 21.
2: Brawo.
0: Dobry gość.
4: No i uwaga.
0: Uwaga.
8: Siódme.
4: Budzisz się w czwartek rano, obok ciebie leży kama. Co mówisz do niej?
7: Dzień dobry, jutro mamy piątek, piątelno, kama.
2: I tak
4: nie.
2: To można,
4: tak?
2: Widzicie, no to jest facet z klasą, to jest dżentelmen.
4: Wychodzisz od razu.
2: Fantastycznie, wielkie gratulacje, mamy dla ciebie zestaw eskowych gadżetów, tam się znajdzie torba, butelka oraz kilka innych fajnych rzeczy.
0: To
2: no
0: jest.
2: I jeszcze szybkie orędzie do narodu, co byś chciał powiedzieć Polkom i Polakom?
7: Pozdrawiam wszystkich, zaczynam właśnie urlop.
2: Rozłącz!
0: Czy ja mogę odpowiedzieć na siódme pytanie?
2: No.
0: Ejka.
4: No, prosimy.
0: Kama.
2: No.
0: My ten tego, czy nie wczoraj?
9: Asy

0: Śpiewają, mówią, rapują Kamagochi.
1: Kamagochi.
0: Kamagochi, Kamagochi. Tutaj Jankes, Kamagochi i Wiktor.
2: Bić, spać i nakarmić mnie. To wszystko się zgadza.
0: 5 minut po godzinie 7.
3: Czy my przypadkiem nie pracujemy w budżetówce? Chyba nie, nie?
0: No chyba nie.
3: Halo, panie prezesie, my jesteśmy budżetówka, czy nie?
0: Chyba nie.
2: Jakby była 13 wypłacana, to ja chętnie.
3: O podwyżkach dla budżetówki za chwilę.

0: wrzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
11: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Poranek w Żarach zacznie się od chłodniejszych temperatur, bo termometry pokażą 14 kresek. Gęste chmury będą dominować na niebie, więc słońca raczej nie zobaczymy. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura spadnie do 13 stopni. Przygotujcie parasole.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
18: Dokładnie 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wrze w Irlandii Północnej protesty wybuchły po brutalnym ataku Sudańczyka na mężczyznę, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 30-letni napastnik usłyszał już zarzuty, więcej o tym w newsach o 8. Surowa ocena rządu Donalda Tuska. 54% badanych w sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu źle oceniło jego działania. 33% wystawiło dobrą ocenę, a 13% nie ma zdania.
19: SK Sport News.
18: Ruszają zmagania w Lidze Narodów Siatkarzy. Reprezentacja Polski rywalizację zacznie od turnieju w Chinach, gdzie rozegra 4 spotkania. Pierwszym rywalem Kuba. To spotkanie już się rozpoczęło. W pierwszym secie Polacy wygrali 25-16. Trwa druga partia. W tym momencie jest 6-4 dla Polaków. A w kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. A w Hiszpanii trwa walka o transfer Juliana Alvareza. Real Madryt przekazał, że Atletico odrzuciło ofertę za piłkarza, a ta opiewała na 150 milionów euro. Klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 milionów euro. Próby ściągnięcia Alvareza podejmuje też FC Barcelona.
20: Welcome everybody, 31 minut po 7, środa, 10 dzień czerwca, tu Radio SK.
21: No i od samego rana, jakoś tak przez przypadek trochę nam wyszło, pani Jadzia zdradziła, co u niej wywołuje dreszcze.
22: Eugeniusz Bodo.
21: No i Józef Piłsudski, ale pytanie, jak tam u was?
23: Siemanko, u mnie dreszcze wywołują lekcje odrabiane z synem, najlepszy przedmiot, matematyka, zawsze ją kochałem. Pani Mario, pozdrawiam serdecznie.
21: Ciekawa jestem, jaką ocenę dostał nasz słuchacz ostatnio.
22: No wiadomo jaką.
24: Na czasie. Radio SK.
3: To może szybki teścik.
4: Ile to jest 9 razy 8?
6: 9 razy 8? O Boże, 78. Nie.
15: Nie.

0: znacie tą teorię, że wszystkie kawałki już kiedyś były i wszystko było zagrane?
1: Nie, a co?
0: Bo to jest Roxy Węgiel. Ten dzień.
2: Kim jest Jankes?
3: Wiktor będzie świetny w jaka to melodia, natomiast Jankes jest fantastyczny w zgadywaniu kim jest. No i sytuacja
0: dawaj.
3: Jest następująca.
0: Ale niech strzela już od razu. Kim jesteś? Proszę, wykorzystaj pierwszą szansę. Kim dzisiaj jesteś?
4: Kim dzisiaj jestem?
0: No?
4: Jestem człowiekiem!
0: I to jest dobra odpowiedź!
3: Yeah! Słuchajcie, na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jankes nie ma zielonego pojęcia, kim dzisiaj jest.
0: Gdzie są moje kulary? Ja to właśnie widzę!
3: Tam, ja jeszcze nie widziałam tego.
5: Mało przerabiania!
4: Pokaż! Jestem znaną postacią? Wszyscy mnie znają?
0: Tak.
4: Jestem łatwogangiem? Łatwogang?
0: Nie jesteś łatwogangiem.
3: Mogę ci powiedzieć tylko tyle, tak w kontekście dzisiejszego naszego tematu, że wywołujesz dreszcze.
4: Czyli jestem
0: kleszczem.
4: Jezusie, gdzieś powiedzieliście, że jestem człowiekiem.
0: Jesteś. To już możemy od razu powiedzieć. Jesteś człowiekiem, wszyscy cię znają. To jest na tyle, jeżeli chodzi o nasze podpowiedzi.
3: Ale teraz wy dajcie podpowiedzi Jankesowi. Na eskowym messengerku nagrywajcie podpowiedzi tak, żeby... Może najpierw nie zgadł, ale potem może, żeby zgadł.
0: Tak, żeby się kręcić dookoła, ale nie powiedzieć wprost, kim jest Jankes, bo zdjęcie jest na Instagramie, Jankes ma blokadę założoną, nie może tam wchodzić.
4: Jestem znaną... A jestem Polakiem?
0: Nie powiem ci tego.
4: To czyli nie jestem Polakiem.
0: Byłoby za dużo, za łatwo.
4: Czyli nie jestem Polakiem.
0: Przypominamy, że masz trzy szanse.
4: Jestem aktorem?
0: Od teraz masz trzy szanse wskazania konkretnych osób, konkretnych rzeczy, przedmiotów, typów. I jak spalisz swoje trzy szanse, to będziesz musiał się przebrać za tę osobę, za ten przedmiot.
4: Dobra, jestem mężczyzną, jestem znaną postacią, jestem z zagranicy. Wszyscy mnie lubią, czy nie wszyscy?
0: No nie wszyscy.
3: To się okaże.
0: Nie ma na świecie kogoś takiego, kogo lubią wszyscy.
3: Nie jesteś zupą pomidorową, pamiętaj.
0: Instagram. Reklama.
2: Amica Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
6: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo, aktywnie i z klimatem.
7: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
6: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
8: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12 albo na jackpolska.pl.
9: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła. Teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do twojego ogrodu.
10: 6, 5, 4.
11: Odliczamy do Dni Żar. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavor i Hip Hop, Orkiestra Denta, Sex

0: Ludzie, środa do was woła. Come on, chodźcie. 48 minut po siódmej.
1: Zapraszamy środę i zapraszamy Kamila Nosela. Kamil jest, no wiecie, mistrzem w różnych dziedzinach, a przede wszystkim w dziedzinie pod tytułem wkręcanie.
0: Dzisiaj Kamil stanie się kobietą. To jest niesamowite, jak on potrafi tak zmienić swój głos.
2: Ja myślę, że on codziennie rano wstaje. Jestem kobietą. Au!
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Czy ja się dotelefonowałam do pani Moniki z tego pisma odnośnie kolei do urzędu do nas? Dzień dobry, roztargnionej pana po tej stronie. Ja obsługuję, proszę pani, tę waszą sprawę. Pani mi naświetli, w czym tam jest problem u państwa?
4: Całe pole, które jest, to jest moje wokół posesji i odcina mi drogę wjazdową do drogi gminnej.
5: No dobrze, ale tam jest jakiś lokal mieszkalny? W sensie takim, że nie będzie pani mogła wejść do lokalu mieszkalnego, czy co?
4: No ja nie dojadę do posesji od drogi gminnej.
5: Bo jest też propozycja, proszę pani, postawienia ekranów akustycznych, ale widzę, że jak pani ma z tym problem, to pani też przez ekran nie przejdzie.
4: Tak, też. Właśnie, bo tu jest duży problem. To
5: no
4: też
5: to dobrze.
4: Jest problem.
5: To nie, to rozwiążemy to inaczej. Gdyby pani mogła narzucić, proszę pani, jakieś godziny przemieszczania się, proszę pani, od drogi tej lokalnej do posesji, ja po prostu sprawdzę, czy nam to światłami byłoby szybciej zrobić.
4: Nie rozumiem, jakimi światłami?
5: No, światłami kolejowymi.
4: Ale przepraszam, ale co mają światła kolejowe odnośnie mojej posesji?
5: No już mówię, jeżeli proszę pani, na przykład pani wchodzi do lokalu mieszkalnego, a pociąg jest na trasie, to pociąg się zatrzyma w momencie, kiedy pani będzie chciała opuścić lokal.
4: Czyli ja bym miała wyznaczone godziny, w których mogłabym do swojej własnej posesji dojechać?
5: O, zrozumiała pani. Gdyby pani mogła mi narzucić, to będzie, proszę pani, szybko.
4: Ale to jest, przepraszam, ale to jest absurd jakiś.
5: Proszę pani, rozkład na tej podstawie też będzie budowany.
4: To jest bardzo, bardzo niepokojące, co pani mówi, że w ogóle takie rozwiązania...
5: Proszę pani nam sugeruje, że pani ma problem z dojściem do posesji, jak będzie wybudowana kolej. No to my ten problem rozwiązujemy, dając światła kolejowe, żeby się pociąg zatrzymał, a pani doszła.
4: Wyznaczając mi godziny, w których ja mogę do mojej własnej posesji dotrzeć.
5: Żeby nie było kolizji z rozkładem jazdy, proszę pani, tak. A na przykład co roku byśmy, proszę pani, modyfikowali według pani uznania.
4: Nie, przepraszam, bo naprawdę, ja rozumiem, że pani teraz się moją sprawą zajmuje, tylko czy ja naprawdę mogłam oddzwonić? Mam umówione spotkanie w urzędzie, muszę być na 10:00. I przepraszam, bo jestem w szoku, że w ogóle cała sytuacja jest ciężka.
5: Proszę pani, jeszcze sekunda. Tak. To szokuje panią bardziej Rafał.
6: Cześć Monika, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Nie, z Rafała zabiję, ale nie, generalnie pozytywnie, uśmiałam się.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: No i pięknie, dziękujemy bardzo, zapraszamy, polecamy, jutro ciąg dalszy nastąpi. Coś jeszcze?
0: Dwa kleszcze.
1: Co dwa kleszcze? Nie dwa kleszcze, tylko dwa kuby.
0: Kuba i Kuba. Stygnie lato, no właśnie, to już za chwilę.

0: Za chwilę ósma, Ariana Grande, internet się o nią martwi, że już nie jest taka Grande, że chudnie w oczach podobno i aż tak niezdrowo, niebezpiecznie.
1: Nie, teraz miała tam problemy żołądkowe, dlatego tak.
0: Okej. Ty masz problemy z osobowością, Jankes, od kilkunastu minut.
1: W żadnym wypadku.
0: Nie wiemy, kim jesteś cały czas.
2: Na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Pamiętajcie, żeby rzucać podpowiedzi na eskowym Messengerku, tak żeby Janki w pewnym momencie zgadł, ale pomęczmy się trochę z nim, co?
0: No, chcesz pierwszą?
1: Dajcie jakąś fajną podpowiedź od słuchacza.
0: Naprawdę fajna. Jak grałeś kiedyś w gry, to będziesz wiedział.
3: Jankes, przed wyruszeniem w drogę musisz zebrać drużynę.
1: O, drużyna pierścienia.
0: Słuchaj, jak to mówi młodzież?
2: Tak myślisz?
0: Handluj z tym.
2: To źle myślisz.
1: Drużyna pierścienia. La la la la.
0: Ty sobie myśl.
1: Myślę.
2: A może to o jubilera chodzi?
1: Pierścionki, coś?
0: Czy możecie się uciszyć, bo zaraz Marcin Procki?
1: Marcin Procki.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
22: Słonecznych dni życzy sponsor programu. Właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
2: Dziś w Żarach słońce schowa się za chmurami, a temperatura spadnie do 14 kresek. Po południu możemy spodziewać się przelotnego deszczu, a termometry pokażą maksymalnie 13 stopni. To zdecydowanie chłodniejszy dzień niż wczoraj, więc warto mieć przy sobie parasol.
3: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
21: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
20: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Nawałnice pojawiły się na zachodzie kraju, a do lokalnych podtopień doszło też w Łódzkiem. Zalane zostały ulice także w miastach na Śląsku. Tu najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Bielska-Białej i w Katowicach.
24: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
20: Mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. Dziś alerty obowiązują jedynie na południu Śląska i Małopolski, tu przed intensywnym deszczem. A ponad 60 pożarów w Belfaście w Irlandii Północnej. To po zamieszkach, które wybuchły na ulicach miasta po wieczornym ataku z użyciem noża. Napastnikiem okazał się 30-letni Sudańczyk. Mężczyzna został już zatrzymany. Po ataku wybuchły zamieszki. Grupy młodych Irlandczyków podpaliły najpierw autobus, a następnie kilka budynków. Sprawca ataku ma dziś stanąć przed miejscowym sądem, a w Zakopanem awantura o apartamenty. Interweniować musiała tam policja, na miejscu pojawiła się także karetka pogotowia. Reporter SK Łukasz Bobek zna szczegóły tej sprawy.
25: Zakopiańskie służby zostały wezwane na osiedle Ciągłówka, gdzie miało dojść do zaognienia się sporu w jednym z apartamentowców. Na miejsce udało się kilka dużych radiowozów policyjnych, a także zespół ratownictwa medycznego. Zadaniem służb było nie dopuścić do eskalacji emocji. Dojazd na osiedle został zablokowany. Służbom udało się opanować sytuacji. Nikt nie został ranny.
20: Z nieoficjalnych informacji wynika, że na terenie apartamentowca doszło do sporu o własność nieruchomości.
26: SK Żary News.
27: Klaudia Mazurek. Po latach przerwy powraca ogólnopolski przegląd piosenki Włóczęga. Organizatorzy rozpoczęli nabór do tegorocznej edycji, a zgłoszenia można przesyłać do końca sierpnia. Miłośnicy dwóch kółek ponownie opanują ulicę Zielonej Góry. Już w piątek odbędzie się 17. wiosenna masa krytyczna. Na rowery przesiądą się również kibice Falubazu. Już 20 czerwca ulicami Zielonej Góry przejedzie 8. falubazowy rajd rowerowy.
28: Kolejna minuta pastwienia się nad Jankesem, który nie ma zielonego pojęcia, jakie jego przerobione zdjęcie istnieje na naszym eskowym Instagramie.
29: No, dajcie jakąś konkretną odpowiedź.
28: Proszę.
30: Masz naprawdę teraz coś, co nakieruje cię na dobre tory.
29: Dawaj.
31: Jesteś znaną postacią, jesteś łysy i jesteś Polakiem, a nie z zagranicy.
28: O, no jak teraz nie zgadniesz, to ja nie wiem.
29: Łysy Polak...
30: No, no, kim jesteś? Dawaj, no dawaj.
29: Czy jestem wysoki?
30: I tak, i nie. A.
28: Średni
30: bym powiedział.
28: Średni, nie wiem, na zdjęciu siedzisz.
30: Ty, no nigdy go nie mierzyłem, nie wiem. No.

0: Sofia. 9 minut po godzinie 8 tutaj SK.
1: Ciekawe, co słychać u Alvaro Solera. Czy dalej jest taki ładny, jak wtedy, kiedy nagrywał ten kawałek? A to już parę lat temu było.
2: No wygooglaj sobie.
0: Wygooglaj. Kiedyś byłem na Soler.
1: Spaliłeś
2: Solarze.
1: Się?
0: No jego, ale raz go byłem.
1: Nie róbcie tego. Szanujcie swoją skórę. 10 minut po godzinie 8.
2: Słuchajcie, Wiktor kiedyś był królem torrentów.
1: Tak.
2: I jest szansa, że znowu nim zostanie.
1: Ja pamiętam, kiedyś z Napstera się piosenki ściągało nawet.
2: Tak, było.
0: No, było.
2: A mówię o tym dlatego, że Polacy masowo wracają do torrentów, czyli do ściąganych nielegalnie z internetu odcinków seriali i filmów. No.
0: Ciekawe, dlaczego tak się dzieje. Ciekawe, no.

0: Słyszysz, co oni śpiewają?
1: Że o tym...
0: Mr. Know It All.
1: Mr. Youngest.
0: Czyli facet, który wie wszystko. Czyli w ogóle nie ty.
1: Ja naprawdę nie wiem, kim jestem.
2: Kim jest Youngest?
1: No rzeczywiście nie wiem, ale mam pewne... Dobra, mam pytanie. Mogę?
0: Masz trzy strzały, możesz już w ogóle wskazać konkretną
1: osobę. Jestem... Ja już ani jednego nie wykorzystałem.
0: Jeszcze nie, jeszcze masz zero.
1: Czy mam coś wspólnego ze sportem? Czy... Tak?
3: Tak.
0: Tak?
3: Tak? No oczywiście.
1: Dlaczego ty masz taką odpowiedź, że ja mam taką odpowiedź?
3: Bo on się nie zna, bo jest, jak to uznaliśmy, specyficzne.
0: Nie, po prostu
3: napiszę ci na SMS-em, Wiktor.
0: Ja wiem, już teraz wiem, o czym mówisz, tylko ta postać na tyle długo żyje, to też jest podpowiedź, że z różnymi rzeczami miała w życiu styczność.
3: Jest człowiekiem wielu talentów.
0: Dokładnie.
3: Zupełnie jak ty, Janku.
0: Faktycznie sport był w życiu tej osoby na pewnym etapie kariery.
1: Dobra. No. Czy mam coś wspólnego z muzyką? Czy jestem artystą?
3: Tak, oczywiście. Człowiek wielu talentów. No.
0: A nie chcesz podpowiedzi od słuchaczy?
1: Poproszę.
0: To masz.
4: Hej, Jankes, wszystkie dziury miłością można załatać.
0: No to takie ogólne. To następne.
1: Łatwe!
0: I z tym się wiąże też.
3: Poczekaj, ty jeszcze nie wiesz.
1: Naprawdę nie wiem teraz. No.
0: To słuchaj dalej.
1: A mam propozycję, mogę? Pierwsze.
3: Dawaj, strzał.
1: Czy jestem Szymonem Marciniakiem sędzią?
0: Pierwsza szansa nie wykorzystana.
3: Co on ma z muzyką wspólnego?
1: Miss Łysy.
0: Gra na gwizdku.
3: No dobra, to posłuchaj kolejnych podpowiedzi, może będzie łatwiej.
0: Ta jest podobna do poprzedniej.
5: Jankes, nie jedna mała przez ciebie ryczała.
1: O, rycz mała, rycz, płacz maleńka, płacz.
6: Wodo.
1: To była grupa Vox, jest takie radio.
0: A wiem, o kim myślisz.
1: Jest taka radio, Vox FM jest takie radio.
0: Myślisz o tym łysym, co w grupie Kombi gra i trąbi?
3: Ale
0: też nie jesteś.
1: Nie, nie pomyślałem o nim, ale...
0: Ja nie powiedziałem tego!
1: Idźmy dalej!
3: Proszę, rzuć kolejne podpowiedzi, bo tu dziecko we mgle jest, no.
0: Proszę.
5: Jedno z najbardziej znanych głosów.
0: O, wokal masz
3: głosów,
0: znany.
3: Głosów. Przypominamy, głosów. Jesteś łysy.
0: Oraz?
7: Dla ciebie rodzina wcale nie musi być własna.
3: To jest świetna podpowiedź.
0: No jak się wie, to jest świetna. Jak się nie wie, to nie.
3: Ma coś związanego z muzyką, ma coś związanego ze sportem, ma coś związanego z rodziną, która nie musi być własna. Jest łysy
0: i ostatnia,
3: ma fajny głos.
0: Ostatnia podpowiedź.
8: Dawaj. No ja bym, Jankes, powiedział, że jesteś osobą, która specjalizuje się w azjatyckich sztukach walki.
0: O!
3: Sport! Sport, proszę pana, mówiłam.
1: Azjatyckie sztuki walki.
3: A ja?
0: To ty może sobie pomyśl, a my coś zagramy.
1: Czy ten pan miał urodziny jakoś dwa dni temu, wczoraj, przedwczoraj, coś?
6: O kim myślisz?
0: To posłuchaj tej podpowiedzi.
9: Ten człowiek urodził się tego samego dnia, co ja, 8 czerwca.
0: A kiedy był 8 czerwca?
1: No dwa dni temu.
0: No właśnie. No, kim jesteś?
1: Ten, no.
6: Dawaj.
1: Ja jestem King Bruce Lee Karate Miss.
6: Piotrek Frączewski.
1: Tak. Piotrek Frączewski jest łysy?
0: No a nie? A
1: co, nie
0: a
1: wiem, włosy? No, nie widziałem. Wziąłeś pana Kleksa?
0: Tak.
1: Pan Kleks ma dużo włosów.
0: To jesteś ty, kochanie.
3: I wiesz co? Tak jak zawsze mówię, że wyglądasz lepiej, bo zawsze wszystkie postacie mają włosy, to jednak tym razem lepiej ci, tak jak ty wyglądasz.
0: No.
10: To ja, dziękuję. King Bruce Lee Karate Miss.

0: Jacka, 26 minut po godzinie 8. Wcześniej graliśmy Kubę i Kubę. Mm-hmm. I graliśmy też dzisiaj z Kubą.
1: Mm-hmm. Wszystko się zgadza. Poszło?
0: To tylko wie Marcin. Marcin Trocki ci powie. No zostań.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
4: Uwaga, uwaga! 8 czerwca rusza największa koncertowa impreza w Zielonej Górze. Wielkie grillowanie, food truck festiwal i tydzień niekończącej się zabawy. Na naszej scenie zagrają Problem, Kukę 2115, Artur Rojek, Zalia, DJ Sojna i inni. Szczegóły na bachanalia.pl. Na koncerty zaprasza Uniwersytet Zielonogórski oraz marka Sawicki Biżuteria, sponsor główny Bachanaliów.
5: Wujku, widziałam zebrę!
6: No to chyba normalne na drodze.
5: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
6: Co to za zoo?
5: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżo zwierzę i kapucynki.
6: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
5: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
7: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: W Żarach przed południe zapowiada się umiarkowanie ciepłe z temperaturą sięgającą 16 kresek. Możliwe są przelotne opady deszczu, ale nic intensywnego. Powietrze będzie dobrej jakości. Po południu temperatura nieco spadnie, osiągając maksymalnie 13 stopni.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
14: 8.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza na granicy z Białorusią zawieszone, przekazała prokuratura. Podejrzany o zbrodnię sprzed 2 lat Marokańczyk ukrywa się na Białorusi. Wszczęto wobec niego procedurę ekstradycyjną, ale nie został zatrzymany. Teraz historia z happy endem. 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb koło Radomska w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie.
15: Znaleźli tam 3 szczeniaki. Dodatkowo przeszukali jeszcze za pomocą kamery termowizyjnej ten teren, zlokalizowali jeszcze 4 zwierzęta.
14: Mówi rzecznik strażaków w Radomsku Marek Jezierski. Policja szuka teraz właściciela porzuconych zwierząt. Pewna wygrana polskich siatkarzy w pierwszym meczu Ligi Narodów na inaugurację podczas turnieju w Chinach pod opieczni Nikoli Grbicia 3-0 pokonali Kubę, a już jutro mecz ze Słowenią.
16: Jankes, Kama,
17: Kama i Wiktor.
16: Wiktor
17: w radiu SK.
18: No cześć mojego synka Kubusia. Dzisiaj wygraliśmy z Kubą.
19: Oczywiście. Z jakim Szatę? Kubą?
18: Kubą, a my jutro też wygramy. I bardzo
9: ja
18: dobrze.
9: Ja chciałam tylko zauważyć, że on notorycznie wygrywa z tobą, jeżeli chodzi o przespane noce. W przeciwieństwie do ciebie.
18: Wróćmy do dreszczy na chwilę, bo dzisiaj pani Jadzia powiedziała, że dreszcze wywołuje Eugeniusz Bodo w niej oraz Piłsudski. A w was?
4: U mnie dźwięk telefonu, to znaczy dzwonek mojego starego.
18: Ale to zabrzmiało.
19: Chodziło o stary telefon, czy o...
18: Ej, stary, pokaż dzwonek!

0: 8.38. Kiedyś miałem taki stary samochód i zawsze miałem dreszcze, jak jechałem na przegląd, czy się uda.
1: No.
0: Czy nie?
1: Ja miałem takiego fajnego pana, co nawet nie trzeba było samochodem przyjeżdżać.
0: Co? Co?
1: Co?
0: No, ale każdy kiedyś miał takiego pana, no.
1: Tak.
2: No. Niech mam pojęcie, o czym wy mówicie.
0: No, o pogodzie. Dzisiaj naprawdę na zewnątrz chłodniej niż wczoraj.
1: Ta.
2: I to wywołuje dreszcze, dlatego dzisiaj się was pytamy, co u was wywołuje dreszcze.
0: Halo!
3: Witam serdecznie. We mnie dreszcze wywołują panie z Urzędu Skarbowego. Wywołują dreszcze, ale nigdy nie proszę o jeszcze.
0: No i przestań, wystarczy płacić na czas.
2: Ale wiecie, jak musi być smutno paniom z urzędu, że nikt nie prosi, daj więcej. Więcej właśnie. Podatku dawaj.
1: Dostałem w tym roku zwrot, nie będę się chwalił, ale zrobili mi zwrot.
0: Kiedy? No właśnie, bo
1: jeszcze przysłali.
0: Już?
1: No, jak jeszcze nie przysłali, to już ci nie przyślą, nie łudź się.
0: Tak? To ja, bo ja miałem mieć zwrot, ale no dobra. A ktoś jeszcze w sprawie
2: dreszczy? Ale może na wspólne konto, może żona wyda.
4: Dreszcze to wywołuje komunikat przy kasie, jak płacisz. Transakcja została odrzucona.
1: O, pan też nie dostał zwrotu.
5: Jankes i Wiktor. Autopromocja.
6: Legenda powróciła
5: w Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
6: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Release już w piątek po 20
5: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
13: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
14: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, EcoBike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy Moście.
15: To będzie ostatni.

0: 11 minut i będzie z nami godzina 9. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Dzisiaj środa, wpół do piątku. Jest naprawdę przyjemnie, fajnie.
1: A teraz uwaga, kolejna wiadomość, łamiąca wiadomość prosto od Kamili.
0: Dawaj!
2: Potraficie swój PESEL na pamięć?
1: Ja potrafię. 840401.
0: Ja też 95. Co?
2: Słuchajcie, mówcie, że się to pomyliłem. Może się okazać być ważne, bo już niedługo zakup droższego zegarka czy dzieła sztuki będzie wiązał się z obowiązkowym podaniem numeru PESEL właśnie.
0: Ja nie mam takich problemów.
2: Te zasady obejmą wszystkie zakupy powyżej 10 tysięcy euro.
1: Okej. Ojejkuś. Fajnie, że to powiedziałaś, Kama. Dobrze posłuchać sobie, co by było, gdyby było mnie stać na drogie zegarki i dzieła sztuki.

0: jeśli chodzi o muzyczne przyjemności, czyli Bruno Mars. Nie mów Mars od tyłu.
1: Nie powiem.
0: Nie mów. Na Antenie Radia SK 5 minut do godziny 9.
1: Fajna ta środa, naprawdę. Takiego dnia życzymy sobie i wam, żeby jeszcze trwał do wieczora, jak dzisiejszy poranek.
2: A jak wiadomo, wszystko to, co zawsze Jankes powtarza, środa to w pół do piątku.
1: To już za chwilę. Środa to dzień na hity na czasie.
3: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
5: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
4: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
5: Aha, a co, można wygrać?
4: No wiem, co do wygrania jest.
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
4: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
4: Strzelisz coś?
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Media Expert, dalej masz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej... Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Studio Disney i Pixar prezentuje... Toy Story 5.
17: Kopelatko w boju.
18: Ty ducha we mnie masz.
16: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii. Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
19: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: To będzie ostatnia reklama.
10: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
6: Przed południe w Żarach zapowiada się mokro, bo możemy spodziewać się przelotnych opadów. Temperatura spadnie do 16 kresek, a wiatr będzie umiarkowany. Po południu termometry pokażą maksymalnie 13 stopni, więc warto przygotować się na chłodniejszy dzień.
4: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Jest 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Najpewniej jeszcze dziś poznamy decyzję prezydenta w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymirowi Zełenskiemu. W poniedziałek zebrała się w tej sprawie kapituła, która swoją opinię przesłała już Karolowi Nawrockiemu. W tle burza po decyzji ukraińskiego przywódcy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Polski prezydent zaproponowałby w związku z tym odebrano mu wspomniany order. Kryzys powinna rozwiązać strona ukraińska, przyznaje premier Donald Tusk.
8: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek. Aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przejęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach poważna perswazja.
7: Order Zełenskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich na Śląsku opóźnionych. To przez awarię urządzeń sterowania ruchem, do której doszło w Katowicach. Nie działa system kontroli położenia części rozjazdów, dlatego ruch pociągów jest wstrzymywany. Opóźnienia sięgają kilku 10 minut, a część kursów została odwołana. A już dziś José Mourinho ma poprowadzić swój pierwszy trening w Realu Madryt. Wcześniej władze klubu potwierdziły zwolnienie dotychczasowego trenera królewskich Alvaro Arbeoli. Prawdopodobnie wśród nowych członków sztabu szkoleniowego znajdzie się były obrońca Realu i reprezentacji Portugalii Pepe.
9: SK Żary News.
10: Klaudia Mazurek. Ruszył nabór do Zielonogórskiej Rady Kobiet. Kandydatki mogą zgłaszać się do 22 czerwca.
11: Będą same wychodziły z inicjatywą na przykład wszelkich działań edukacyjnych dotyczących równości, ale także zdrowotnych.
10: Mówi radna Krystyna Magdziarek. W Radzie zasiądzie 8 mieszkanek miasta. Nauka, eksperymenty i wspólne świętowanie 25-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego. W niedzielę na Placu Teatralnym odbędzie się Festiwal Nauki.
12: Oj, w Realu chyba będą porządki, coś tak czuję. Porządnie wam zagram, to mogę obiecać, bo będzie Dua Lipa, będzie Dawid Podsiadło, Rita Ora, Maciej Musiałowski i Flora, a na początek Summer i Back to Friends. Mówiłem, że będzie fajnie. 9:30 na zegarach, w SC już grają. Środa, 10 czerwca, Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Katy Perry na antenie Radio SK to Hot and Cold. W jednej z telewizji śniadaniowych, którą mi tu Janka Skama i Wiktor zostawili w spadku po poranku, wyświetlił się materiał przed chwilą. 40-lecie Mietka Szcześniaka na scenie. I tak się zastanawiamy z Marcinem Prockim z Newsów. Czy on się na tej scenie urodził? To przecież młody chłopak, świeżo wygląda, dobrze naprawdę. Sprawdzamy wiek w sieci. W lipcu Szcześniak, moi drodzy, uwaga, skończy 62 lata. Mietku drogi, nie widać, nie wiem jak to robisz, więc nauczaj. Jeszcze nie teraz przecież, ale kiedyś ta wiedza może mi się przydać. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beatwest. Za moment, później Rita Ora.
1: Radio SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
9: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
8: O, to może też się wybiorę.
9: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: I po reklamie.

0: Jonathan Bledka i Gibbs na antenie Radio SK to Róż. Czy na przyszłość polskiej męskiej siatkówki można patrzeć przez różowe okulary? Dużo wskazuje na to, że tak. Inauguracja Ligi Narodów 2026 i Polska, która dosłownie kilkadziesiąt minut temu pokonała Kubę 3-0, a grała w mocno, można powiedzieć, eksperymentalnym składzie, mocno odmłodzonym. Śmiało możemy powiedzieć, że to po prostu kolejna generacja polskich siatkarzy. I całkiem nieźle się zaprezentowali. Jak czytam, bo oglądać nie oglądałem, wszystko dzieje się w Chinach. Przed nami jeszcze w ramach tego turnieju mecze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. I jasne, że trzymamy kciuki. Fastboy, Topic, Forget You w Radiu SK za moment, a później u nas Joy, End of Beginning.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12 albo na jackpolska.pl.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
16: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
19: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
18: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
19: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
18: Ulica Żagańska 68. Żary.
19: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radę z każdej jazdy.
20: I po reklamie.
21: SK.

0: Musicie wiedzieć, że to jest u mnie bardzo rzadka sytuacja, żeby jakiś numer jarał mnie, ruszał od pierwszego odsłuchu, a tak było w tym przypadku i bardzo się cieszę, że mogę tym hitem się dzielić. Świeżynką nas na playliście Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Radiu SK tuż przed 10. Po 10 też się będę dzielił dobrocią i hitami na czasie. Selena Gomez i Marshmallow Wolves na początek.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Wujku, widziałam zebrę.
2: No to chyba normalne na drodze.
1: Nie na drodze, w ZOO, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
2: Co to za ZOO?
1: ZOO Euroregionów Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
0: ZOO w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
3: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła. Teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do Twojego ogrodu.
4: 6, 5, 4. Odliczamy do Dni Żar.
5: Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Dęta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców INGOS, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: W Żarach przedpołudnie zapowiada się deszczowo, a temperatura wyniesie około 16 kresek. Niestety, w miarę upływu dnia chłodniej, bo termometry pokażą maksymalnie 13 stopni. Wiatr umiarkowany, co może potęgować odczucie chłodu. Przygotujcie się na kapryśną aurę.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Dokładnie 10 na zegarach, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji z dróg. Kierowcy, zablokowany jest zjazd z autostrady A4 na wysokości Brzeska. Przewróciła się tam ciężarówka. Także w Małopolsce, ale na Krajowej 28 w Grybowie koło Nowego Sącza doszło do wypadku osobówki ze szkolnym autokarem. Jedna z uczennic została ranna, ruch odbywa się tam wahadłowo. Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki dotyczące mojej kandydatury. Mówi tak naszemu reporterowi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej PSL-u na prezydenta Krakowa.
13: Kampania będzie z ludźmi, wśród ludzi na krakowskich osiedlach, krakowskich dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
14: Strefa czystego transportu, jaki jest pani pomysł?
13: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne, natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy.
12: A z kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłystun. Trzeba spodziewać się kontroli, ale ważna jest też edukacja. Mówią policjanci po wprowadzeniu nowych przepisów. Od kilku dni osoby poniżej 16 roku życia muszą nosić kaski w czasie jazdy na rowerze i hulajnodze. Funkcjonariusze z Bydgoszczy chcą przypominać o tym podczas szkolnych zebrań z rodzicami.
15: Młodzież jest sprytniejsza. Rodzice mogą nie wiedzieć, że hulajnogę można odblokować, może ona się poruszać z taką prędkością.
12: Mówi nam Michał Łazur z bydgoskiej policji. W ubiegłym roku w wypadkach zginęło ponad 150 rowerzystów i 11 użytkowników elektrycznych hulajnóg.
16: SK Żary News.
17: Aleksandra Kanoniak, Adam Goliński opuścił Falubas. Dotychczasowy prezes złożył rezygnację, argumentując swoją decyzję między innymi brakiem osiągnięcia lepszych wyników sportowych. Kąpiel na CRS-ie, także w shortach. Od lat panowie mogli pływać w basenie tylko w przylegających spodenkach. Od dziś zmiana, można założyć luźniejsze shorty. Basker Tour ponownie w Zielonej Górze. Międzynarodowi artyści uliczni będą prezentować się w naszym mieście pod koniec sierpnia.
18: Bardzo dobre, energetyczne granie od Jazzy, czyli Can't Deny It za kilka chwil. Gdzie Jazzy będzie można zobaczyć festiwalowo w tym roku? Gdzieś, gdzie was wyślemy, o tym na pewno w tej godzinie. Będzie też Illenium i Ellie Goulding, będzie Sanach, będzie Alex Warren, a Selena Gomez na początek. Michał Sapkowski, witajcie!

0: Można było przez ostatnie 3 minuty pięknie odpłynąć. Mezo i Kasia Wilkę sakrą. Wcześniej Jazzy i Can't Deny It. Bo to jest tak chyba po węgiersku, że szy czyta się jako sy, a sy jako szy, prawda? Bo to jest bardzo ważna rzecz, bo pisze się Shiget, a wymawia się Siget. Jeden z najbardziej znanych chyba festiwali w Europie. Budapeszt węgierski. Połowa sierpnia, bardzo konkretnie w tym roku między 11 a 15 sierpnia. I właśnie 11 sierpnia będzie można zobaczyć i usłyszeć Jazzy, którą przed chwilą graliśmy na antenie Radia SK. Ale tam jest chyba 3 cyfrówka, jeśli chodzi o artystów. Jest Somber, jest 21 Pilots, jest Florence and the Machine, jest Louis Capaldi. I ktoś z was, a nawet ktoś z was też tam będą, bo w tym roku SK wysyła na Siget. Dokładnie tak. Ale to jeszcze nie teraz. Bądźcie z nami. Bądźcie z nami, jeśli usłyszeć chcecie The First Time. Damiano Dawid Westę za moment, a później obiecane Ilenum i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love. Radio
1: SK. Reklama. Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
2: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
1: Vito. Twój dom. Twój styl.
2: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
1: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
2: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
3: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo, aktywnie i z klimatem.
4: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
3: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

0: Dostępność od sklepu. Biedronka.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Nowa muza, jak zwykle u nas. Zaczęło się w 2024, przynajmniej jeśli chodzi o, nazwijmy to, mainstream i anteneski, od Carry You Home, a później było świetne Ordinary. Ostatnio Fever Dream, Alex Warren, szanowni państwo, wraca numerem Passenger, który chciałbym przybliżyć wam przez najbliższe 2,5 minuty. Wesce już teraz.

0: Edward Maja na antenie Radio SK i Wika Żigulina, czyli Stereo Love. Moja miłość w stereo, w mono, muzyczna miłość, czyli Kaśka Sochacka wczoraj z koncertem na warszawskim Torwarze. Ach, nikt tak pięknie nie śpiewał o smutku jak ona, naprawdę. Aż sam sobie zazdroszczę, że na tym koncercie byłem. To był koncert kończący tę trasę koncertową, ale dobre wieści są takie, że latem Kaśka Sochacka ma trasę lato w amfiteatrach. Złe wieści z kolei są takie, że na niektóre z tych koncertów no bardzo ciężko będzie dostać bilety. To na pewno. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w Radiu SK za chwilę w kilometrach, a później The Colors u nas. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
2: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12 albo na jackpolska.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Uwaga, uwaga! 8 czerwca rusza największa koncertowa impreza w Zielonej Górze. Wielkie grillowanie, Food Truck Festival i tydzień niekończącej się zabawy. Na naszej scenie zagrają Problem, Kukę 2115, Artur Rojek, Zalia, DJ Sojna i inni. Szczegóły na bachanalia.pl. Na koncerty zaprasza Uniwersytet Zielonogórski oraz marka Sawicki Biżuteria, sponsor główny bachanaliów.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.

0: Abletka? Abletka wciąż w świetnej formie. Tańcz, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 11. Po godzinie 11 wspominałem o tym numerze, więc go zagram. Alex Warren i Fever Dream rozpocznie kolejną godzinę hitów w Radiu SK. A czy ja wspominam o tym, że mam zaproszenia do kina? Nie, to wspomnę zaraz po 11.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Ruch Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
13: W Żarach dzisiaj zapowiada się mokry dzień. Przelotne opady mogą pojawić się w każdej chwili, ale temperatura będzie łagodna, osiągając maksymalnie 16 kresek. Po południu termometry pokażą około 14 stopni. Jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie.
14: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Jest 11, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Jarosław Kaczyński w ogniu pytań śledczych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stawił się prokuraturze okręgowej w Warszawie, gdzie jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Postępowanie dotyczy podejrzenia do prowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. A mamy rewolucję w rejestracji aut. Dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym znika obowiązek okazywania tablic przy przerejestrowaniu auta z rynku wtórnego. Wystarczy złożenie oświadczenia. Przy rejestracji nie trzeba będzie też już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym. A piłkarscy kibice na ten turniej czekają 4 lata. Jutro początek piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Były bramkarz polskiej reprezentacji Artur Boruc w ekipie Stanów Zjednoczonych upatruje czarnego konia mistrzostw.
16: Ma trenera, z którym pracowałem na mecie Poczetino. Potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, ci zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę. Więc myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc oczywiście.
15: Na mecz otwarcia jutro o 21:00 zagrają w nim reprezentacje Meksyku i RPA.
17: SK Żary na czasie.
18: Aleksandra Kanoniak, czas sprawdzić, co jeszcze dziś w ramach Bachanaliów, czyli święta studentów UZ-u, które trwa w najlepsze. O 13:00 ruszy gra terenowa Bachanalia Go. Początek na kampusie A przy ulicy Podgórnej, a od 18:00 afterparty w Hot Shots. Jutro z kolei między innymi zmagania akademików, czy też bachanaliowa noc planszówek, a afterparty jutro w klubie u ojca.
19: Książę Adam, Szkieletor i te sprawy. Krótko mówiąc, Władcy Pierścieni, zaproszenia do Cinema City mam dla was w tej godzinie, albo SMS-owo, albo oczywiście eskowy messenger do waszej dyspozycji. PZ Hour, Dom nad Wodą zagram na pewno, będzie Lady Gaga, a teraz Alex Wołen, Michu Sobkowski, witajcie w Esce.

0: Bausa. Pojawiają się czasem podczas SK Live Remix, to już w piątek po godzinie 20 na antenie Radia SK. No i 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, oczywiście w naszej aplikacji, specjalny stream SK Live Remix. Jutro startuje mundial w Ameryce Północnej, ten piłkarski mundial. Naszych piłkarzy zabraknie, ale nie zabraknie emocji, bo SK też ma własną piłkarską akcję na te Mistrzostwa Świata. Kompletujemy już wkrótce. Zaczniemy kompletować SK-ową drużynę i ktoś z tej drużyny, z kadry będzie na PGE Narodowym walczył, to znaczy walczyć będą wszyscy, ale ktoś na PGE Narodowym w finale zgarnie 10 tysięcy złotych. A po tej rozgrywce wszyscy wspólnie będziemy oglądać jeden z meczów Mistrzostw Świata w loży VIP PGE Narodowego w towarzystwie Sławka Peszko. Więcej szczegółów będziemy mieli dla Was już wkrótce. Na SK.pl Carla Fernandez, Weste za moment, później Kygo, Khalid i Griffin i Save My Love.
1: Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wujku, widziałam zebrę.
6: No to chyba normalne na drodze.
5: Nie na drodze, w ZOO, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
6: Co to za ZOO?
5: ZOO Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie. Bawię. Widziałam nawet jeżo zwierzę i kapucynki.
6: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
5: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
7: ZOO w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
11: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
12: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
11: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
12: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
11: Ulica Żagańska 68. Żary.
12: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
15: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
14: O, to może też się wybiorę.
15: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
16: I po reklamie.

0: Ależ to jest dobry numer. David Guetta i Sia Titanium na antenie Radio SK. Władcy Wszechświata, na taki film was wysyłałem i bardzo konkretnie wysyłam zaproszenia do Ewy.
1: Na potęgę posępnego czerepu mocy przybywaj. Jedna z moich ulubionych bajek z dzieciństwa. Nawet po podwórku biegałam z patykiem w ręku i tym cytatem na ustach. Tylko za tygrysa nie miał kto robić. Pozdrawiam.
0: No tak, tam był tygrys, który później zamieniał się w kota bojowego, czy jakoś tak. Ciekawe, Ewa, czy teraz masz kogo ujeżdżać w ten sposób. Ewa, ptaszki ćwierkają tam pięknie u ciebie. Ptaszki też ćwierkają, że zaproszenia do kina na Władcę Wszechświata są twoje. Tame Impala, Jenny West, za moment, później Purple Disco Machine i Kung, obiecuję.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Mix już w piątek po 20:00
3: i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
5: Autopromocja.
2: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12. Albo na jackpolska.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła. Teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do twojego ogrodu.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Just hit the pedal. If things go wrong, it's just incidental. My

0: Legend of Lovers, czyli nowa Katy Perry w Radiu SK, tuż przed godziną 12, po 12 razem z wami Mati Fuczyło i kolejne hity na czasie. Bledka, coś od niej zaraz po godzinie 12. Michał Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

Reklama. Najprostsza droga do sprawnego diesla tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.

0: 6, 5, 4. Odliczamy do dni żal. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na dni żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: W Żarach popołudnie zapowiada się z temperaturą około 16 kresek. Możliwe przelotne opady, więc parasol może się przydać. Wiatr będzie delikatny, nie przeszkodzi w planach. Wieczorem chmury przysłonią słońce, ale temperatura pozostanie na poziomie 16 stopni.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Szykują się spore emocje. Za niespełna godzinę ruszy sejmowa debata nad wnioskiem PiSu o odwołanie szefa MSWiA. Zaraz potem planowane jest to głosowanie. Prawo i Sprawiedliwość chce odejścia Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Patrząc na sejmową układankę, szanse na odwołanie są niewielkie. Poparcie dla ministra zadeklarowały wszystkie kluby partii tworzących koalicję rządzącą. Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji. O tym alarmuje polski rząd. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacjami i dezinformacją, między innymi związaną z programem SAFE.
8: Sprzęt trafia do Ukrainy i tutaj już niektórzy politycy się pod to podczepili i chciałbym ich przestrzec przed byciem wykorzystanym.
7: A według szefa MON w ubiegłym roku NASK zgłosił łącznie 46 tysięcy treści dezinformacyjnych, z czego tylko 12% zostało usuniętych. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedna z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Mboko. Panie mają już pierwszą wygraną na koncie i awans do drugiej rundy.
9: SK Żary na czasie.
10: Aleksandra Kanoniak dobiega końca kolejny sezon artystyczny w lubuskim teatrze. Na deskach tego miejsca do końca miesiąca jeszcze zaledwie. O tym można rozmawiać tylko z królikami. Ten spektakl 11 i 12 i słodkie lata 20, 30, 12 i 13 czerwca. A jeszcze 14 spektakl w gwiazdorskiej obsadzie Wstyd, komedia teściowie w wersji teatralnej o 2 godzinach.
11: Czy macie tak czasem, że przebudzacie się w środku nocy, bo z jakiegoś powodu zadzwonił budzik, a potem okazuje się, że to wcale nie jest środek nocy i że ten budzik nie pomylił się ani trochę? No to ja 2 minuty po 12 spróbuję was obudzić i siebie przy okazji też. Bledka, komu miałabym powiedzieć na start? To ja wam mówię, dzień dobry, Mati Fuczyła, cześć.

0: 17 czerwca zagrają w Warszawie Black Eyed Peas. A ja mam pytanie. Boicie się pająków? Takich dużych? Bo w mojej głowie właściwie nie ma osób, które się nie boją. To jest niemożliwe. Właśnie się dowiedziałem, że coraz bliżej Polski pojawia się taki nowy gatunek. Taki pająk, który pochodzi z nadmorza śródziemnego, jest spory, przy okazji wygląda groźnie i już opanował Niemcy. A to jest już całkiem niedaleko. No i najważniejsze jest to, jaką ksywę ma ten pająk. Uwaga, podaję tę ksywę Nosferatu. Czy wy też pomyśleliście już o wyjeździe na Antarktydę? 18 minut po 12.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
10: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
9: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: I po reklamie.

0: Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bezcamp i Think About Us. A ja chciałbym, abyście coś sobie wyobrazili. Wy, Stadion Narodowy, Loża VIP, Sławek Peszko i wspólne oglądanie Mundialu. To wszystko jest do zrobienia. Sławek zadba o atmosferę. Tylko uwaga, bo wcześniej ze Sławkiem szykują się karniaki. I to w sporych ilościach. Rusza SK Karniaki Cup. Możecie wybrać się na PGE Narodowy i powalczyć o 10 tysięcy złotych. Tylko że szukamy naszej eskowej jedenastki. Polska reprezentacja nie pojechała na Mistrzostwa Świata, więc my robimy swoje. Z wami. SK.pl już można się zgłaszać, a potem pokazać, że w karniakach na Narodowym jesteście lepsi od Sławka Peszki.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki Cup.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
5: Reklama. Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
6: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wujku, widziałam zebrę.
12: No, to chyba normalne na drodze.
11: Nie na drodze, w ZOO, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
12: Co to za ZOO?
11: ZOO Euroregionów Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, bawię. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
12: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
11: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
10: ZOO w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
16: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
15: O, to może też się wybiorę.
16: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
17: I po reklamie.

0: 5 minut przed 13, ale Farben, René Miller i Body Tak. Patrząc na to, co dzieje się za oknem, to dobrze, że hity na czasie dodają koloru, bo inaczej można byłoby trochę odpłynąć, prawda? Też tak macie, że gdy tylko za oknem robi się jakoś tak szaro, to od razu jakby ktoś odpiął wtyczkę. A jeżeli jeszcze pada deszcz, to już nawet łóżko nie jest potrzebne, bo spać można od razu. Gorzej, gdy wcześniej trzeba popracować swoje, prawda? I tutaj pojawia się Eska. Zagram tak, aby szarość nas nie przykryła, jak kołderka. W końcu to ma być dzień dobry. Radio
1: Eska. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Uwaga, uwaga! 8 czerwca rusza największa koncertowa impreza w Zielonej Górze. Wielkie grillowanie, Food Truck Festival i tydzień niekończącej się zabawy. Na naszej scenie zagrają Problem, Kukę 2115, Artur Rojek, Zalia, DJ Sojna i inni. Szczegóły na bachanalia.pl. Na koncerty zaprasza Uniwersytet Zielonogórski oraz marka Sawicki Biżuteria, sponsor główny Bachanaliów.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła. Teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do Twojego ogrodu.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Słonecznych dni życzy sponsor programu. Właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
15: Dziś w Żarach czeka nas umiarkowana pogoda. Słupki rtęci pokażą 16 kresek, a na niebie pojawią się ciemne chmury. Możliwe przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie umiarkowany, co może nieco ochłodzić atmosferę. Wieczorem nadal pochmurno.
13: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala. 20- i 30-latką zajmują się medycy. To po tym, jak w Skarżysku Kamiennej zderzyły się dwa auta.
17: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa.
16: Mówi Anna Sławińska z policji w Skarżysku. W sumie pomocy medycznej potrzebowały 3 osoby. Okoliczności wypadku badają teraz mundurowi. Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś, zadeklarował dziennikarz i działacz Związku Polaków w czasie wizyty w Białymstoku. Zaznaczył, że nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku. Poczobut chce wrócić jeszcze przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi.
18: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj.
16: A przypomnijmy, Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. Ceny paliw w dół, tak będzie jutro, za litr 95 trzeba będzie zapłacić maksymalnie 5,92, a za diesla 6,43.
0: SK Żary. Na czasie.
10: Aleksandra Kanoniak, już w najbliższą niedzielę w Zielonej Górze festiwal nauki organizowany przez Uniwersytet Zielonogórski, całość na Placu Teatralnym od godziny 12 do 17. Co w programie? Między innymi występy studentów i absolwentów to na scenie. Poza tym stoiska interaktywne, a na nich badania profilaktyczne, doświadczenia i pokazy naukowe, wynalazki, aktywności sportowe, gry i zabawy. Także sporo będzie się działo.
19: Polska, Włochy, Węgry, Gruzja, Nigeria, między innymi te reprezentacje nie pojadą na mundial, więc my skupmy się na sukcesach i na tym, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Miley Cyrus, Flowers, to na początek. Mati Fuczyło, 2 minutki po 13:00. Cześć.

0: Hotel Room Service to Pitbull w Radiu SK. 18 minut po 13, słuchajcie, co się wydarzyło. Wczoraj wieczorem mogliśmy obserwować, uwaga, koniunkcję Jowisza i Wenus, czyli że te dwie planety były bardzo blisko siebie, na niebie. No jeszcze dziś też będą, ale według niektórych takie wydarzenie zapowiada najszczęśliwszy dzień w roku. Czy też tak macie, że czekaliście na jakiś taki znak, jakiś przypadkowy przelew na miliony albo coś takiego? Byłoby miło, prawda? Tylko że wygląda na to, że ten znak już przyszedł. Jowisz i Wenus zrobiły swoje, no to teraz czas na konto bankowe. Radio SK. Damiano David, Born With A Broken Heart, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje? To w euro!
6: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, EcoBike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
13: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
12: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
13: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
12: Ulica Żagańska 68, Żary.
13: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
14: I po reklamie.

0: Only Girl in the World, Rihanna. 22 minuty już do 14. A kojarzycie to uczucie, gdy dzieje się coś, czego byście się nie spodziewali? Ale rzeczywiście to się dzieje. Na przykład na koncertach, kiedy widzicie i słyszycie kogoś, kogo lubicie i okazuje się, że ta osoba naprawdę istnieje. Dziwne uczucie, prawda? Ale fajne. I my takie fajne uczucie możemy wam zagwarantować. 17 czerwca, dokładnie za tydzień, do Warszawy przyjedzie ekipa The Black Eyed Peas. To w ramach Warsaw Music Festival i wy możecie poczuć to, o czym mówiłem. Spojrzeć na nich, usłyszeć. Okaże się, że Will.i.am naprawdę istnieje. Można powiedzieć wow, można potańczyć i tak dalej, bo rozdajemy wam podwójne zaproszenie na tę imprezę. SK.pl, tam się zgłaszacie i Radio SK tutaj słuchacie, bo jeszcze dziś ktoś zgarnie wejściówki. Radio SK. A za chwilę Kaśka Sochacka i Szum.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Do Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: I po reklamie.

0: Gips i Kukon. I ty masz. W poniedziałek to było trzecie miejsce rap dwudziestki. Na pierwszym był White 2115 i California Love. O, trudno się dziwić, w końcu kto nie chciałby być teraz w Kalifornii? SK.pl, tam możecie głosować na swoje ulubione kawałki w rap dwudziestce. A propos Kalifornii, tam dzisiaj 28 stopni i słońce. Byłoby miło, prawda? Ale jak się nie ma co się lubi, to my zrobimy tak, żeby było jeszcze fajniej. O, to jest SK.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.

0: W sklepach i na euro.com.pl.
1: Wujku, widziałam zebrę.
2: No to chyba normalne na drodze.
1: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
2: Co to za zoo?
1: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy. A czynne jeszcze stały rok od godziny 9.
3: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
4: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo, aktywnie i z klimatem.
8: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
7: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
9: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła. Teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do Twojego ogrodu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 6, 5, 4.
12: Odliczamy do Dni Żar.
13: Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: W Żarach w środowe popołudnie temperatura osiągnie 16 kresek, ale warto mieć parasol pod ręką, bo może popadać. Wiatr będzie delikatny, więc nie przewidujemy większych zawirowań. Wieczorem niebo zasnuje się ciemnymi chmurami, lecz temperatura pozostanie stabilna.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: I już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Wniosek złożyła opozycja po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Andrzej Śliwka z PiS-u zarzucał ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu złe zarządzanie służbami i zdradę munduru.
18: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
19: Zdrada munduru! To było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-owi. A Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił: nie odpuszczę tych pieniędzy.
17: Odpowiadał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Głosowanie zaraz po debacie. Belfast w ogniu. Do północnoirlandzkiego miasta skierowano dodatkowych policjantów z Wielkiej Brytanii. To po to, by powstrzymać ewentualne kolejne zamieszki. W czasie wczorajszych starć rannych zostało 2 policjantów. Protesty wybuchły po brutalnym ataku nożownika. 30-letni Sudańczyk jest oskarżony o usiłowanie zabójstwo. Jego ofiara straciła w ataku lewe oko. Pokaz akcji służby. uszpi okazję, by zasiąść w fotelu pilota śmigłowca. To podczas edukacyjnego pikniku Wiedza ratuje życie w siedzibie głównej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.
14: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
20: Dużo guzików jest.
21: To ciekawe wrażenie dla mnie.
20: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
17: Z Kubą Jantkiem rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
22: SK Żary News.
23: Aleksandra Kanoniak. Rowerzyści znów zawładną ulicami Zielonej Góry. Już w najbliższy piątek kolejna masa krytyczna.
24: Będziemy jechać głównymi ulicami miasta. Trasa liczy około 18 km, ale jest tak wytyczona, żeby każdy dał radę. Tempo również będzie rekreacyjne.
23: Mówi organizator Robert Górski. Start masy krytycznej o 18. Czas na kolejne koszykarskie emocje. Już dziś Zastal zmierzy się z Legią Warszawa w drugim meczu finałowym. Początek spotkania o 20:15 w stolicy.
25: Niedawno ktoś kąpał się w jednym z jezior w Tatrach w stroju Adama, a właściwie to w stroju Ewy. No i posypały się kary, bo to zabronione, ale hity na czasie zabronione nie są, dlatego nie zawaham się ich zagrać. Męskie granie orkiestra, tak zaczynamy. Dobrze, że w radiu nie widać, bo nie wiecie, jaki mam strój. Mati Fuczyło, cześć.
26: Ja się staram.

0: 16 minut po 14. Another 54 Ultra Talk to You, to jest Radio SK. A ja mam taką kwestię. Zbliża się sezon urlopowy, zaraz wakacje, uczniowie odliczają, bo to już w końcu 15 dni, nauczyciele pewnie też odliczają, a rodzice zakładam, że niekoniecznie. Bo w końcu wakacje wcale nie oznaczają wakacji dla was, prawda? Mamo, bo ja się nudzę, tato, a może pojedziemy gdzieś, a i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj pojawia się moje pytanie, czy wy przygotowujecie się jakoś na sezon urlopowy? I w jaki sposób? Czy macie jakieś takie swoje specjalne sposoby? A może w tym roku robicie sobie urlop od urlopów? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam bilety dla was i waszej paczki na film Władcy Wszechświata, a to będzie można sobie urządzić taki krótki urlop w kinie ewentualnie. Czekam na głosówki. Przygotowujecie się? Działacie?
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: ze skrzyni, jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: I po reklamie.

0: no to Kalifornia. California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg i 25 minut przed 15, to jest SK, to są hity na czasie. Ja pytałem o to, czy szykujecie się jakoś na wakacyjne przygody, na sezon urlopowy, w końcu on już tak powolutku rusza. Zakładam, że gdzieś w pracy już mogą pojawiać się te pierwsze kłótnie o to, kto bierze wolne, dlaczego on zawsze ma wtedy, kiedy chce. A tutaj trzeba się dostosować. Wiem jak jest, wszyscy wiemy jak jest, prawda? Ale zapytałem was o to, jak wy się przygotowujecie. Okazuje się, że rodzice mają sposób na to, żeby w wakacje dzieci zrobić wakacje też sobie. Marek się nagrał.
1: Najlepszym sposobem na urlop w czasie wakacji jest babcia. Kiedyś pytała, czy ja się doczekam tych wnuków? No to teraz się doczekam, może je nawet dostanę na jakieś 2 tygodnie, więc... Dobry sposób, pozdrawiam serdecznie.
0: Babcia zadowolona, rodzice zadowoleni, dzieci nie dość, że zadowolone, to jeszcze nakarmione. No, same plusy. Marek, to zanim wyślesz dzieci do babci, możesz swoją ekipę zabrać do kina. 4 wejściówki na film Władcy Wszechświata do Cinema City są twoje. Radio SK. Albo babcię można zabrać.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
4: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta. Bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
18: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
19: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
20: Disney Plus.
21: To jest mój czas.
20: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
22: Mam propozycję.
23: To nie jest jakaś wkrętka?
20: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
24: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: To cały czas jest propozycja do gorącej dwudziestki. Hugo Emil Angel Ultra 80 Move Into The Sun. 5 minut przed 15. W piątek dowiemy się, czy głosami na SKPL wrzucicie ten kawałek do słuchania. Za to gorącej dwudziestki na termometrach to raczej szukać teraz próżno. Znaczy, może gdzieś tam dwudziestka się pokazuje, ale do słońca i poczucia, że jest gorąco, to trochę brakuje, prawda? Diana napisała przed chwilą na eskowym Messengerze, że u niej urlop to już szykuje się na pewno gorący, bo z mężem przeznaczają go na remont, a raczej mąż robi, Diana wymyśla. Mam wrażenie, że my wszyscy w czasie urlopu jesteśmy Dianą i jej mężem. Radio SK. Michał Hanczak się melduje i wrzucamy na luz.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Jak mistrzowski wybór to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
22: W Żarach po południu temperatura osiągnie około 16 kresek. Niebo będzie przykryte chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Wiatr będzie delikatny, co sprawi, że nie odczujemy dużego chłodu. Deszcz nie jest przewidywany, dlatego parasole można zostawić w domu.
2: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłowie opozycji zarzucali, że Kierwiński nie panuje nad służbami. Mówi Michał Woś z PiS.
18: Minister Kierwiński nie zdał tego egzaminu. Nie jest niefortunnym szefem resortu. Jest dowodem na to, że ten rząd stracił panowanie nad tym, co najważniejsze, nad bezpieczeństwem Polek i Polaków.
23: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta, tak już jest.
4: Odpowiadał minister Kierwiński. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Szykuje się wielka ulewa, to w 9 województwach ostrzega IMGW. Najgorzej będzie w warmińsko-mazurskim, na północy mazowieckiego i na obrzeżach podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Miejscami przejdą też burze. Skręci meble, wkręci żarówkę i naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza wprowadza program Złota Rączka dla seniorów.
24: Są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
25: I to się przyda.
24: Oczywiście.
25: Czasami ci seniorzy są sami albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, świetna inicjatywa.
4: A mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
26: SK Żary News.
27: Aleksandra Kanoniak, dziś drugi mecz finałowy w koszykarskiej Orlen Basket Lidze. Na razie Zastal wygrywa z Legią Warszawa 1-0. Trener zielonogórzan Arkadiusz Miłoszewski przyznaje, że dzisiejsze starcie będzie trudniejsze.
28: Legia wyjdzie ze zdwojoną siłą i zdwojoną energią na ten mecz numer 2.
27: A początek meczu w Warszawie o 20:15. Autorzy, poeci, animatorzy kultury i czytelnicy w jednym miejscu. Pod koniec czerwca w Muzeum Etnograficznym w Ochli targi książki naszego regionu.
29: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
30: W Radiu SK.
31: W serwisie padło hasło wniosek o odwołanie i tak sobie pomyślałem, że może wy chcielibyście złożyć jakiś wniosek o odwołanie, jakiś zajęć, czegoś, czego nie chcecie już dzisiaj robić, a musicie. Zbieram takie wnioski na Messengerze Radia SK, można nagrywać głosówki. Może pomogę coś odwołać? Michał Hanczak nie odwołuje programu Wrzuć na luz, gramy hity na czasie.
32: Radio SK.
31: Joe End of Beginning na dobry początek.

0: To jest jeden z tych hitów, które powinny nakręcać was do tego, żeby wyjść z pracy tanecznym krokiem jak najszybciej. Jazzy i Candy Night na antenie Radia SK. Wrzucamy razem na luz 14 minut po godzinie 15, a ja dzisiaj przyjmuję wnioski o odwołanie. Możecie odwołać kogo albo co tylko chcecie, może jakieś zajęcia dodatkowe, może coś, czego wam się nie chce robić, a może kogoś, no, za kim na przykład nie przepadacie. Głosówki, czyli swoje wnioski zostawiacie na Messengerze Radia SK, tak jak Michał. Cześć.
1: Cześć SK.
0: No dzień dobry.
1: Ja wnoszę o odwołanie mojego szefa. Nie chcę dać podwyżki.
0: I powiem szczerze, że takich wniosków o odwołanie szefa jest najwięcej, no bo oni rzeczywiście, jeśli chodzi o podwyżkę, to najczęściej podwyżkę ciśnienia nam fundują. Jest jeszcze jeden wniosek zupełnie inny i to w dodatku grupowy.
2: Odwołujemy wcześniej rok szkolny!
0: No jak słyszeliście, moi drodzy, parę chwil temu stary nie dostał podwyżki od szefa, więc niestety, ale nie mamy za co wysłać was na wcześniejsze wakacje. Trzeba dotrwać do końca roku, niestety, według kalendarza. Radio SK. Alex Warren i Fever Dream już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Legenda powróciła
5: w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
6: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Remix już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3, Przymoście.
13: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
14: Kopelatko w boju.
15: Ty ducha we mnie masz.
13: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
19: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła. Teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do twojego ogrodu.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
22: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
21: O, to może też się wybiorę.
22: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
23: I po reklamie.

Damiano Dawid na antenie Radia SK. 15:28. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jest ten moment, kiedy zagram wam coś nowego, bo rzeczywiście w Radiu SK tych nowości mamy sporo. Najpierw zapytam, czy pamiętacie ten hit, który kilka tygodni temu podbijał nie tylko antenę Radia SK, ale też wiele imprezowni i pewnie też siłowni, bo kardio niezłe można było przy nim robić. To Fast Cars and Superstars od Cristiano Marci, ale ten włoski DJ i producent ma już dla nas coś nowego, coś na lato, w trochę innym klimacie. Razem z Soleo nagrał kawałek Summer is Magic. A czy rzeczywiście będzie magicznie? No przekonajcie się teraz.

0: podobno Kaśka z Handlowego miała urodziny i zrobiła taki prywatny bal w dziale swoim. Ciekawe, czy jeszcze coś zostało. Prywatny bal, cyrko na antenie Radia SK. 26 minut do godziny 16. Mam nadzieję, że u was w firmie też ktoś świętuje i zawsze częstuje cukierkami jak w szkole. A tymczasem ja za kilka chwil poczęstuję hitami na czasie kolejnymi. Między innymi pojawi się hit idealny do śpiewania w samochodzie. Wszyscy znają tekst. Zresztą jestem ciekawy, czy rozpoznacie po takim jednym śladzie muzycznym ten kawałek. Ktoś już wie, z jakiego to hitu. Może jeszcze coś dorzucę, będzie łatwiej. A więcej za kilka chwil w oryginale. Jak ktoś rozpoznał, to niech nagra głosówkę na Messengerze SK.
1: Radio SK. Reklama. Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP 1.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: 5. 5 minut zostało nam do godziny 16. Ja to był Maciek Musiałowski i hit pod tytułem Flora. Dzisiaj składacie wnioski o odwołanie. Jeszcze nikt na szczęście nie nagrał głosówki, żeby mnie odwołać z anteny Radia SK. Bardzo za to dziękuję. Ale macie inne rzeczy i osoby i sytuacje, które chcecie w środowe popołudnie odwołać. Na przykład Dorota nagrała głosówkę.
1: Na mnie możecie odwołać Miel4 i naprawić mi kolano.
0: Przepraszam bardzo, czy jest jakiś hydraulik na sali, bo kolanko jest do zrobienia.
2: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: W Żarach po południu zapowiada się pochmurnie, ciemne chmury zawisną nad miastem. Temperatura utrzyma się na poziomie przyjemnych 17 kresek. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy obawiać się porywów. Deszczu nie przewidujemy, dlatego parasolki mogą zostać w domu.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Trzeba wrócić do pracy i robić swoje, tak minister Marcin Kierwiński komentuje odrzucenie wniosku o odwołanie go z funkcji szefa resortu spraw wewnętrznych. Sejm debatował nad wnioskiem złożonym przez PiS.
18: Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
17: Mówił szef MSWiA, a w obronę Kierwińskiego zaangażowany był m.in. premier. Jutro stanie przed sądem. Rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazja w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a o szczegółach Marta Łazarska.
19: 19-letni wtedy Jomejker zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po 2 tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
17: Mężczyźnie grozi dożywocie. Puchar Europy Seniorów i Mistrzostwa Europy Juniorów we wspinaczce na czas. To już w weekend w Zakopanem w ramach imprezy Tatra Fest. Pod Giewontem powstaje 15-metrowa ściana wspinaczkowa z dwoma torami. Taka sama, na której Aleksandra Mirosław zdobyła złoto podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.
20: SK Żary News.
21: Aleksandra Kanoniak. Stos notatek, podręczników i terminów do zapamiętania. Sesja dla studentów równa się stres. Jak radzić sobie w tym okresie, mówi psycholożka Barbara Ronowicz-Woźna.
22: Aktywność fizyczna, ona jest bardzo ważna. Dbałość o swój oddech, o taką kondycję właśnie oddechową.
21: A sesja na UZ-cie startuje 20 czerwca. 18 km przez Zieloną Górę. W piątek po południu ulicami naszego miasta przejedzie rowerowa masa krytyczna. Start o godzinie 18.
0: Wrzuć na luz!
11: Dwie minuty po godzinie 16, może by coś odwołać, Kasia?
12: A może bym mogła poprosić o odwołanie dzisiaj dyżuru na gotowanie obiadu? Niestety dzisiaj padło na mnie.
11: To może coś zamówimy? Jeżeli ktoś zamawiał hity na czasie, bardzo dobrze trafił. Dostawa do waszych uszu. As it was to Harry Styles, za chwilę Andy Dust, będzie Ego. A ja dzisiaj razem z wami wrzucam na luz solo. Hanczak, witajcie.

0: Euforia to jest wtedy, kiedy już się wyszło z pracy i ma się tydzień za półmetkiem. 13 minut po godzinie 16 wrzucamy razem na luz. Lorin za nami, a przed nami między innymi wrzucanie na luz na rozpoczęciu lata w Santiago. Za kilka chwil kogoś wyślę pod Palmę. 20 czerwca tam się właśnie bawimy. My jako Radio SK, no i wy jako słuchacze. My wam wręczamy zaproszenia w to miejsce razem z Noslegiem i Kasą jeszcze w dodatku, więc SK.pl to jest właściwy kierunek, tam można się zgłosić, za kilka chwil do kogoś dzwonię. Euforia to będzie też u niektórych pewnie od jutra, mimo że Polacy no nie jadą na mundial, to jednak niektórzy kibice na pewno będą zarywać nocki i oglądać te mecze, które no rzeczywiście o dziwnych porach, no bo mundial w tym roku odbywa się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, więc ta różnica czasu jest konkretna, ale statystycznie rzecz ujmując, konkrety też jeśli chodzi o wiek zawodników, oczywiście jest bardzo wielu debiutantów i takich bardzo młodych piłkarzy, którzy mają po 17-18 lat, no i są jakimś objawieniem, na których na pewno wiele oczu będzie zwróconych, ale uwaga, z drugiej strony, jeśli chodzi o ten mundial, mamy też rekordową liczbę zawodników, którzy albo już skończyli 40, albo skończą ją w trakcie tego to turnieju. Jest 8 dokładnie takich piłkarzy, ale jako człowieka, który miesiąc temu skończył swoją 40, to bardzo mnie to cieszy, że w świecie piłki człowiek, który kończy 40 lat, nie jest jeszcze na spalonym. Radio
1: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna 7, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Uwaga, uwaga! 8 czerwca rusza największa koncertowa impreza w Zielonej Górze. Wielkie grillowanie, food truck festival i tydzień niekończącej się zabawy. Na naszej scenie zagrają Problem, Kukę 2115, Artur Rojek, Zalia, DJ Sojna i inni. Szczegóły na bachanalia.pl. Na koncerty zaprasza Uniwersytet Zielonogórski oraz marka Sawicki Biżuteria, sponsor główny Bachanaliów.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
9: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
8: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
9: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
8: Ulica Żagańska 68, Żary.
9: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
10: I po reklamie.

0: Proszę myć ręce, zwłaszcza w punktach gastronomicznych.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: A taki punkt prowadzi na przykład Julita ze swoją mamą, ale to w wakacje. Dzisiaj mamy środę, więc idealny temat. Cześć Julita.
2: Hej.
0: Co wy tam i gdzie sprzedajecie? W Łebie, tak?
2: A no w Łebie mamy z mamą właśnie taką budkę z lodami, goframi.
0: Okej, okay. No to tak naprawdę wy macie pełne ręce roboty w sezonie letnim i wakacje macie na co dzień, no bo lody, gofry, tylko szkoda, że nie dla was.
2: No, coś tam się podje zawsze.
0: A, właśnie zawsze mnie to zastanawiało, czy jak się pracuje na przykład w cukierni, to się podjada te wszystkie słodycze, tak samo właśnie w lodziarni, czy w ogóle już się nie da patrzeć na to po prostu?
2: Pierwszy tydzień da się patrzeć, ale potem już ciężej.
0: No dobra, ale to czekaj. W wakacje lody w Łebie, ale rozumiem, że ty jesteś z mamą spoza Łeby, czy jest to taka sezonowa historia?
2: Dokładnie tak. Co roku wyjeżdżamy właśnie, od 3 lat prowadzimy tą budkę i co roku wyjeżdżamy właśnie do Łeby.
0: I napisałaś na SKPL, że chciałabyś trochę się wyluzować jeszcze przed tym sezonem tak naprawdę.
2: Oj, zdecydowanie tak. Przydałoby się.
0: To powiem ci tak. Ktoś inny 20 czerwca będzie ci stawiał lody. I dlatego, że zapraszam ciebie, twoją mamę i jeszcze dwie osoby, które sobie tam wybierzecie na rozpoczęcie lata w Santago, to właśnie 20 czerwca fundujemy nocleg, do tego jeszcze 500 kieszonkowego na lody na przykład i do tego wszystkiego tam na miejscu konkursy z nagrodami, spotkanie z naszą ekipą, bo Michu Sopkowski i Kama Ryciak będą, będzie też koncert Mesai, a sporo się będzie działo. Ale przede wszystkim zjeżdżalnie, baseny, opalanko, leżenie, co tam tylko chcesz.
2: O ja cię mega, dziękuję bardzo, nie mogę się doczekać.
0: No, wcale się nie dziwię. No, baw się dobrze, a potem widzimy się, mam nadzieję, w Łebie, na lodach.
2: Zapraszam.
0: Albo na gofrach. A z czym gofry najlepsze w tym sezonie, jak myślisz, co będzie modne?
2: Nowita śmietana i owoce, i sosówki koniecznie.
0: Czy to się nie zmienia. No do usłyszenia, do zobaczenia, jestem przekonany. A was zapraszam na SKPL, bo jeszcze mamy dla was trochę zaproszeń do Santago.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago, www.santago.com.

0: Razem z Sylwią Grzeszczak wrzucamy na luz w środę 10 czerwca, 16.37 na zegarkach. Hanczak z tej strony. Ja dzisiaj zbieram wnioski o odwołanie kogoś lub czegoś, co tylko chcecie w środku tygodnia odwołać. Bardzo proszę, można nagrywać głosówki na Messengerze Eski, jak zrobiła to Paulina.
1: Hej Eska, ja odwołuję zmarszczki, bo przy moich ostatnich urodzinach powstały dwie nowe.
0: Daj spokój dziewczyno, to jest radio, tu nie widać, tu się nie trzeba tym w ogóle przejmować. Małgosia z kolei napisała, że najchętniej odwołałaby dzisiejsze zajęcia z pilatesu, bo w ogóle nie chce jej się iść, jeszcze pogoda nie sprzyja. Ale ja zachęcam do tego, żeby jednak pójść. Pewnie już zapłacone, to po pierwsze, a po drugie umiejętność rozciągania się jest przydatna. Zwłaszcza jeżeli ktoś nauczy się rozciągać domowy budżet, tak żeby na cały miesiąc wystarczyło i jeszcze zostało. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: I po reklamie.

0: pozdrowieniami dla wszystkich, którzy właśnie utknęli w jakimś korku, bo na przykład pogoda nie taka, albo jakieś rozkopy, wykopy, albo po prostu, jak zwykle o tej porze, wasza ulica stoi. Drop Dead, Olivia Rodrigo, mam nadzieję, że bardzo dobrze zabrzmiała w waszych samochodach. Za chwilę 17, potem newsy i kolejne hity wam wrzucę do auta. Między innymi Nicki Minaj i Justin Bieber będą.
1: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła. Teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do Twojego ogrodu.
7: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
8: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
7: O, to może też się wybiorę.
8: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Słonecznych dni życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
15: Wieczorem w Żarach temperatura utrzyma się na poziomie 16 kresek. Niebo będzie pokryte gęstymi chmurami, ale deszczu nie przewidujemy. Wiatr będzie słaby, więc nie powinien przeszkadzać w planach na wieczór. Choć słońca nie zobaczymy, atmosfera będzie spokojna i stabilna.
16: Dobrego startu w sezon dwóch kółek życzy sponsor programu, właściciel Centrum Rowerowego Giant w Żarach i Żaganiu.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia w Warszawie. Drzewo przygniotło mężczyznę w okolicy Mostu Poniatowskiego.
18: Na miejscu czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.
17: Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Wszystkie okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo. Karol Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa. Polski prezydent otrzymał zaproszenie i w niedzielę wybiera się do USA. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
19: Część jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają.
17: Mówi Szymon Wójcik z Fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło przemoc, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3. Wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo przez całą dobę pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.
11: SKŻ
3: pożary. News.
0: Aleksandra Kanoniak. Ten prosty gest może uratować czyjeś życie. Dziś w centrum Zielonej Góry stanął krwiobóz, a chętnych do podzielenia się tym bezcennym lekiem nie brakowało.
2: Mam rzadką grupę krwi, więc wolę się z nią podzielić. Jeżeli mogę, jestem zdrowy.
11: Moja krew jest zdrowa. Ja oddaję ją dlatego, że może kiedyś mi się przydać, a nic to mnie nie kosztuje.
0: Obecnie w magazynie najbardziej brakuje krwi o ujemnym RH. Pozostaje czekać na wyniki. Zakończyło się głosowanie w budżecie obywatelskim Zielonej Góry. Do 16 czerwca poznamy zwycięskie projekty.
20: No tak, no Kasi nie ma, więc ja muszę zrobić to za nią i ogłosić, że mamy Międzynarodową Godzinę Szczęścia, czyli minęła już 17, więc mam nadzieję, że naprawdę możecie wrzucić na luz. Dziś dzień elektryka, więc no zwykle mówię, że warto w życiu iść pod prąd, ale jednak jak wracacie do domu, to z prądem i byleby nie w korkach jednak. A ja wam będę grał, niezależnie gdzie teraz jesteście. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, Hanczak z tej strony. Dzień dobry.

0: Mam nadzieję, że tym hitem na nowo podładowałem wam baterię po ciężkim dniu w pracy. 16 minut po godzinie 17, zawsze w Radiu SK około godziny 17 mówimy z Kasią, że mamy międzynarodową godzinę szczęścia. Julia się odezwała w tym temacie.
1: Że międzynarodowa godzina szczęścia nabrała dla mnie jeszcze większego i głębszego znaczenia w momencie, kiedy zmieniłam pracę. I przez ostatnie 2 lata słyszałam międzynarodową godzinę szczęścia, będąc dopiero w połowie drogi powrotnej. A teraz słucham was już przy obiedzie. Jak pięknie! No, jestem taka szczęśliwa!
0: Się wcale nie dziwię. Jak się jest przy obiedzie, to człowiek od razu się cieszy. Pełną gębą i pełną michą. No to za chwilę do obiadu, a w sumie to już po obiedzie pewnie. Bardzo dobrze wiedzie popołudniowe espresso od Sabriny Carpenter. No i jeszcze zachęcam do tego, żeby, jeżeli ktoś ma siłę, ze mną się trochę pobawić. Za kilka chwil zagramy w tabu, czyli ja będę zadawał pytanie, a wy no nie możecie odpowiadać słowami, które na pewną literę się zaczynają. Kto chętny? Czekam na zgłoszenia. Messenger Radia SK, zostawcie namiar na siebie.
2: Radio SK. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, EcoBike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3, Przymoście.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
12: 6, 5, 4. Odliczamy do Dni Żar.
13: Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Wczoraj Kaśka Sochacka zakończyła wiosenną trasę koncertową na warszawskim Torwarze i to był piękny wieczór, ale kolejne koncerty przed Kaśką Sochacką w ramach letniej trasy, także szukajcie w okolicy, a znajdziecie. Ja znalazłem Michała i teraz jak Michał z Michałem zagramy sobie w tabu. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, cześć Michale, witam wszystkich.
0: Już po pracy jesteś? Wolne?
1: A już po pracy to jestem, to ja ten narzeczony, który remont robi.
0: A,
1: narzeczona mnie wpędziła.
0: Okej, dobra, czyli z pracy do pracy. No dobra, Michał, na chwilę się zrelaksujesz, grając ze mną w tabu, mam nadzieję. Za chwilę, przez pół minuty będę zadawał ci pytania, na które nie wolno ci odpowiadać słowami na literę M jak Michał. Takie oto odkrycie dzisiaj wymyśliłem.
1: No dobra.
0: Dobrze, no dobra, no to co, to startujemy, tylko kombinuj, żeby odpowiadać. Smarujemy nim chleb.
1: Nie
0: słyszałem. Czym?
1: Ketchup.
0: Czym? Ketchup. Dobra. Zawody sportowe, które jutro startują, to?
1: Piłka siatkowa.
0: Jak zwrócić się do tenisistki Chwalińskiej? Jakbyś chciał ją zawołać, to jak?
1: Ty bardzo dobra sportmenko.
0: Pracowite zwierzątko, to?
1: Nosorożec.
0: Był przed czerwcem?
1: Kwiecień.
0: No w sumie masz rację. Ej, no powiem ci, że bardzo dobrze, tam powiedzmy, że był lekki falstarcik, ale skoro Michał z Michałem grają, to wiadomo, że przymrużę tutaj oczy i udam, że nie słyszałem, to w sumie uszy zatkam na chwilę. Dobrze, Michał, eskowe gadżety są dla ciebie wszystkie. Nie dziel się z narzeczoną. Ona będzie miała wyremontowany dom za to.

0: Tańczymy z Bledką i nowym singlem Tańcz na antenie Radia SK. 23 minuty zostały nam do godziny 18. Wróćmy jeszcze na chwilę do rozgrywki w tabu. Przed chwilą zapytałem Michała. Zawody sportowe, które jutro startują, to...
1: Piłka siatkowa.
0: Nie mam bladego pojęcia, czy jutro startują jakieś zawody w piłce siatkowej, bo w ogóle można mnie w kwestii sportu wrobić we wszystko i wkręcić we wszystko, więc zaliczam, ale wiem, że jutro startuje Mundial, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Bez Polaków, ale moi drodzy, Radio SK organizuje coś na kształt swoich własnych Mistrzostw Świata i Wszechświata, jeśli chodzi o piłkę nożną, bo startuje u nas SK Karniaki Cup. A w roli głównej po pierwsze Sławomir Peszko, a po drugie wy, czyli słuchacze Radia SK. Od przyszłego tygodnia będziecie mogli odgadywać wygwizdane wypowiedzi, tak mówię na razie tajemniczo, wszystkiego dowiecie się w swoim czasie. No i powalczyć też o udział w wielkim finale tej zabawy, czyli SK Karniaki Cup. To na początku lipca na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też będzie Peszko i tam też ktoś z was zgarnie 10 tysięcy złotych. Przekonałem? No to słuchajcie nas uważnie, szczegóły wkrótce.
2: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
6: Uwaga! Zabawki przejmują eskową antenę.
7: Wszyscy tutaj to zabawki.
8: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
6: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
9: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Powiem wam, kto pojawił się w studiu. Katy Perry oczywiście zaśpiewała Legendary Lovers. Pojawiły się wielkie figurki z Toy Story, Chudego i Baza. Naprawdę Chudy jest z mojego wzrostu. Ale pojawił się też Rafał Adamczak.
1: Pojawiła się figurka Grubego też. Rafał Adamczak, dzień dobry.
0: Tam. Zaraz możemy się porównać, kto ma większą oponkę.
1: Chciałem, żebyś zaprzeczył.
0: Wiem. Jestem bardzo miły. Zostawiam was w bardzo miłych rękach. Imprezka dzisiaj z Rafałem Adamczakiem, a ja wracam jutro po 15. Hanczak, cześć.
2: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: dimineața. ESC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Wieczorem w żarach niebo pokryją gęste chmury, a temperatura utrzyma się na poziomie 15 kresek. Wiatr z południa będzie te łagodny, więc nie przewiduje się większych zawirowań atmosferycznych. To idealny czas na relaks w domowym zaciszu, z dala od kapryśnej aury.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy orderu Orła Białego Wołodymyra Zołeńskiego po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chciał odebrania odznaczenia, otrzymał już opinię kapituły orderu. Teraz ruch jest po jego stronie. Od dziś kupując używany samochód nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować dotychczasowe numery, wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Dodajmy, chodzi wyłącznie o tablicę obecnego wzoru.
5: SK Sport News.
4: Pojedynek Meksyku i RPA na murawie stadionu piłkarskiego otworzy jutro Mistrzostwa Piłki Nożnej. Tegoroczny mundial na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych potrwa ponad miesiąc. Niestety bez udziału Polaków.
6: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki, jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności. Ale dlaczego nie gramy? I to jest żenujące.
4: Podsumowuje Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski, a finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej 9 lipca w New Jersey.
5: SK Żary News.
7: Aleksandra Kanoniak. Relaks wśród drzew? Pomoże aplikacja Czas w Las. Są tam praktyczne informacje, wylicza Anna Niemiec z Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
8: Gdzie możemy zaparkować? Gdzie możemy zanocować? Gdzie możemy rozbić biwak? Gdzie tylko pieszo możemy dojść?
7: W aplikacji są też gotowe pomysły na leśne wyprawy. Kąpiel na CRS-ie także w shortach. Od lat panowie mogli pływać w basenie tylko w przylegających spodenkach. Od dziś zmiana. Można założyć luźniejsze shorty.
9: Imprezka. Dobrze słyszycie? Jako, że minęła godzina 18, dwie po 18 dokładnie, odpalamy imprezkę, będą hity na czasie. Mam nadzieję, że nastroje będą już w porządku, nawet jeżeli w ciągu dnia w pracy albo w szkole coś wam je skutecznie psuło. Ode mnie na początek Calvin Harris i bardzo letnio, Summer. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

Nie wiem, dlaczego przez moment pomyślałem, że mamy poniedziałek, ale jaki tam poniedziałek? My już jesteśmy na półmetku, jeżeli chodzi o drogę do weekendu, a przecież to bardzo lubimy, bo to środa w kalendarzu. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, to już była druga nadzieja w ciągu paru sekund, co się wydarzyło dzisiaj w pracy, w szkole albo na uczelni, to teraz już robicie wielkie uf, łapiecie dystans do tego wszystkiego, zapominacie, bo jutro będzie lepiej. A właściwie to już teraz będzie lepiej, bo to fajny środowy wieczór, tego się trzymamy, imprezka wesce jest, hity na czasie grają, więc chyba nie jest źle, prawda? Słuchajcie, w kalendarzu świąt nieoficjalnych dopatrzyłem się, że dzisiaj, 10 czerwca, mamy dzień jazdy nago na rowerze. Oczywiście pierwsze skojarzenie i pierwsza myśl jest taka, że chyba nic bardziej głupiego wykombinować nie można. Druga sprawa, ale już inna sprawa, że od razu nam się uruchamia wyobraźnia i oczyma wyobraźni widzimy... nieważne. Ale trzecia sprawa jest taka, i to musicie przyznać się mi rację, że bywały sytuacje albo bywają w naszym życiu, że niezależnie od tego, jak bardzo staramy się trzymać fason, to czasami robimy coś wyjątkowo głupiego. Albo to się dzieje na imprezach, albo to się dzieje czasami w pracy, kiedy niezależnie od tego, jaką mamy profesję, to ktoś nas prosi o coś i my wtedy wskutek różnych dziwnych wydarzeń musimy zrobić coś dziwacznego i jak sobie tak myślimy, Boże, gdyby ktoś zobaczył, co ja robię w robocie, to no właśnie. Jaką najdziwniejszą, ewentualnie mówiąc wprost, najgłupszą rzecz i w jakiej sytuacji zdarzyło wam się zrobić? Dajcie znać, jeżeli będziecie mieć odwagę się tym pochwalić, to ode mnie wielki szacun, no i pewnie jakiś prezent też się znajdzie. Czekam pod 664-402-302, tutaj niezmiernie SMS-owo. Czekam też na naszym messengerze eskowym na głosówki Smash Mouth i All Star, czyli Shrekowo już teraz, a później PZ Hour w Radiu SK.

0: Można sobie nucić, śmiało, śmiało. Są miasta, które o tej porze jeszcze zmagają się z falą korków powołniowych. Mam nadzieję, że jak wam wrzuciłem do samochodu właśnie tę nutę, to się w tym korku lepiej stoi. Just the way you are, Milky and David Guetta w Radiu SK. To są hity na czasie, 23 minuty po godzinie 18. Dzisiaj dzień jazdy nago na rowerze. Wiadomo, sytuacja dziwna, sytuacja, a nazywajmy to po imieniu, głupia. Ja was zapytałem o to, co najgłupszego zrobiliście w swoim życiu, albo na jakiejś imprezie, albo w domu, albo w pracy. Czasami nam się takie rzeczy zdarzają. I jest głosówka od Kasi.
1: Najgłupsza rzecz, jaka mi się kiedyś wydarzyła, to była sytuacja, kiedy obcinałam głowę, włosy na głowie mężowi i maszynką do włosów wycięłam mu taki kwadracik z tyłu głowy, bo sobie pomyliłam długości maszynki. Uciekałam, gdzie pieprz rośnie, bo myślałam, że mnie chyba nie wiem, co zrobić.
0: To podobnie jak z tym dniem jazdy naga na rowerze, tutaj też trzeba sobie uruchomić wyobraźnię, żeby to wszystko sobie wyobrazić, co się działo w przypadku tego strzyżenia. Przypominam, nie obcinanie głowy, a obcinanie włosów. Ale z drugiej strony, drogie dziewczyny, gdyby mężowie byli łysi, to takich problemów by nie było.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki Cup.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
13: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, To Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
14: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
15: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
14: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
15: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
14: Ulica Żagańska 68. Żary.
15: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
6: I po reklamie.

0: Znowu zrobiła się odrobina czarująca dzięki temu, co nam Coldplay z Beyoncé podrzucili Hell for the Weekend. No, bo my na weekend, jak już sobie ustaliliśmy, czekamy 18 minut do godziny 19. To imprezka w Radiu SK. Co najgłupszego zrobiliście albo w pracy, albo poza pracą, albo na jakiejś imprezie? O to was pytam, a do tego pytania inspiruje nas dzisiejsze nieoficjalne święto, czyli Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Chciałoby się powiedzieć ała, przy okazji oczywiście wyobraźni, która się uruchamia, ale może to zostawmy. Jest głosówka od Kingi.
1: Najdziwniejsza rzecz, jaką zrobiłam w pracy, ubieram pelerynę przeznaczoną dla klientek, żeby ochronić ich ubranka i udaję, że jestem Supermanem, Batmanem, tudzież Spidermanem i latam po całym salonie, żeby rozweselić towarzystwo. Miłego.
0: Miłego, to już mnie trochę teraz Kinga zaintrygowała, co to za robota, że te peleryny dla klientów i że King... O matko, dobra, zostawmy to. Słuchajcie, ale jeszcze jest SMS pod 664-402-302. Najgłupsza rzecz, jaką zdarzyło mi się zrobić w pracy, to oczywiście pójść do niej. Pozdrawiam słuchając Eski podczas wywozu drewna z lasu. O, i to mnie zainspirowało. Wywozu drewna z lasu. Słuchajcie, tutaj dobijamy do godziny 19, a gość wywozi drewno z lasu. Mam nadzieję, że absolutnie na legalu. Z drugiej strony tak mi się wydaje, że to jest bardzo ciężka robota. A z trzeciej strony, no właśnie, przyszło mnóstwo takich SMS-ów, że najgłupszą rzeczą, jaką zdarzyło wam się w pracy, to było pójść do niej. Ja bym tak jednak nie kozaczył na waszym miejscu, bo ciekawe, jakie byście mieli miny, jakby wam szef powiedział, słuchajcie, to już nie róbcie tych głupich rzeczy, jutro nie przychodźcie. Co by to było?
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
6: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
8: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
9: Spędzasz lato w swoim ogrodzie? Skorzystaj z okazji. Szkółka Unipea zaprasza na wielką wakacyjną promocję. Tylko w czerwcu w Marszowie wszystkie rośliny aż 20% taniej. Tego jeszcze nie było. Wszystkie drzewa, krzewy ozdobne i owocowe, trawy, byliny, kwiaty i zioła. Teraz 20% taniej. Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego w Marszowie przy trasie Żary-Żagań. Unipea. Piękne rośliny do twojego ogrodu.
8: Uwaga, uwaga! 8 czerwca rusza największa koncertowa impreza w Zielonej Górze. Wielkie grillowanie, food truck festiwal i tydzień niekończącej się zabawy. Na naszej scenie zagrają Problem, Kukę 2115, Artur Rojek, Zalia, DJ Sojna i inni. Szczegóły na bachanalia.pl. Na koncerty zaprasza Uniwersytet Zielonogórski oraz marka Sawicki Biżuteria, sponsor główny bachanaliów.
2: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

To jest imprezka w Radiu SK. Za chwileczkę wracamy do tych historii, które według was były głupie, a wam się przydarzyły. Sytuacje, które były waszymi wpadkami, czy to w pracy, czy to w domu, czy to na imprezie. No właśnie, jakie dziwne rzeczy zrobiliście. Cały czas na te historie czekam oczywiście na Messengerze w formie głosówek i pod 664-402-302. Tymczasem Ale Farben, René Miller i Body Talk muzycznie za nami. Takie hity na czasie dla was mamy. Jutro o tej porze będziemy już tak tuż, tuż przed pierwszym meczem na Mundialu 2026. Ach, te wielkie piłkarskie emocje, bez biało-czerwonych, ale co tam. My tutaj w SC robimy własne piłkarskie emocje. Słuchajcie, od poniedziałku będziemy mieć dla was zabawę ze Sławomirem Peszką. Każdego dnia będziemy grać wypowiedź Sławka, w której jedno słowo będzie wygwizdane. Wy się zgłaszacie na sk.pl i odgadujecie na antenie, jakiego słowa brakuje. Dzięki temu możecie wziąć udział w finale zabawy SK Kariaki Cup, a ten finał w Warszawie na PGE Narodowym. Co wy na to? Mam nadzieję, że taki eskowy mundial wam się bardzo podoba i że sprawdzicie temat na sk.pl i tam się oczywiście zgłosicie.

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Fejtek. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Prawdziwe piękno nie potrzebuje kompromisów. Salon Artistic Woman w Żarach to wyjątkowa przestrzeń stworzona dla kobiet, które oczekują więcej. Odkryj medycynę estetyczną oraz makijaż permanentny w standardzie premium w zaskakująco dobrych cenach. Świętuj z nami 7 urodziny i skorzystaj z przygotowanych niespodzianek. Podczas rezerwacji podaj hasło Piękna Siódemka, by otrzymać specjalny rabat na dowolny zabieg. Zadzwoń i umów się już dziś. Artistic Woman, Żary, ulica Podchorążych 21.
6: I po reklamie. Żary na czasie.
7: Aleksandra Kanoniak, cześć. W Żarach już mamy środę, więc coraz bliżej do weekendu. Jeżeli macie ochotę poszaleć na klubowych parkietach, no to warto nadmienić, że już w najbliższą sobotę, czyli 13 czerwca w żarskim klubie Emporium Benassi Bros i urodziny klubu. Poza tym możecie bawić się też w winnym grodzie. Tutaj będzie czekać X-Demon czy też One Love.
8: Muzyką się żyje.
9: Taylor Swift pojawiła się na światowej premierze filmu Toy Story 5, no i nic w tym dziwnego, bo nagrała piosenkę do tej części, to kawałek I Knew It, I Knew You, który za kilka chwil usłyszycie też w imprezce. Taylor powróciła nim do muzyki country, ale też do czasów swojego dzieciństwa, bo nie ukrywa, że jest fanką tej filmowej serii. Zresztą podczas premiery Toy Story 5 poprosiła Toma Hanksa o autograf na kasecie VHS z pierwszą częścią tego filmu. Aktor jest głosem, przypomnę, jednego z bohaterów, a polskie filmowe głosy oraz głosy prezenterów Eski w nowym wydaniu usłyszycie w SK Toy Story Radio. W naszej mobilnej apce działa stacja, którą poprowadzą, no właśnie, zabawki nadające spokoju dziecięcego, a do tego grają tam hity z filmów Disneya. Trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Przed nami kolejne miasta i kolejne koncerty, na które was zapraszamy. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów, będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak, razem z zespołem Bime. Wstęp wolny, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
9: A ja nazywam się Rafał Adamczak i mam przyjemność poprowadzić dla was tę imprezkę w ten jakże przyjemny środowy wieczór. 2,5 minuty po godzinie 19. Jak słyszeliście w tej godzinie, na pewno nowa Taylor Swift, a na początek Tame Impala i Jenny i Dracula.

0: Ale was okłamałem, ale w czym i dlaczego was okłamałem, to o tym za chwileczkę. Tymczasem nasz dobry znajomy Armin van Buuren, jego kompania, czyli Bill & Ted i JC Stewart, Come Around Again, ten numer już wybrzmiał. Armin van Buuren to nasz dobry znajomy, wasz również, bo oczywiście jego kultowy Estate of Trance w ramach SK Live Remix w każdy piątek. SK Live Remix odpalamy od godziny 20 w piątki, a o 22 to właśnie Armin van Buuren przejmuje stery w swoim Estate of Trance. Jest też specjalna stacja w naszej apce eskowej i na sk.pl SK Live Remix. Gdybyście takiego klubowego grania pragnęli na wyciągnięcie ręki i na wciąż, to tam można jak najbardziej. No dobra, teraz muszę przyznać się do kłamstwa. To też w sumie jest coś głupiego, co zrobiłem w pracy, prawda? Chyba można pod ten nasz dzisiejszy temat to podciągnąć. Otóż ten nowy numer Taylor Swift to będzie nie w tej godzinie, a w kolejnej, po 20. Pasuje? Mam nadzieję, że bardzo się nie obraziliście i że doczekacie, kiedy wam ten nowy numer Taylor Swift prosto z tej Story 5 zagram. No i dobra, wracamy też do tego, do naszej myśli przewodniej tego wieczoru, czyli trochę zainspirowani dzisiejszym nieoficjalnym świętem, jakim jest Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Zapytałem was, co głupiego zdarzyło wam się zrobić albo w pracy, albo w domu, albo na imprezie, albo w każdej innej sytuacji, i przyszedł SMS anonimowy. Ja się nie dziwię, że anonimowy. Brzmi on tak: to naprawdę głupie. Mój narzeczony zaprosił mnie na pierwszy wspólny obiad z rodzicami. Byłam mega zestresowana, no i w głowie ustalałam plan, żeby żadnej gafy nie popełnić. Mało się odzywałam, szło gładko, a po kompocie powiedziałam przyszłej teściowej, że ma takie mylące inicjały na domofonie WC, i się zastanawiałam, czy w dobre miejsce idę. Ciekaw jestem, jak potoczyły się losy tego związku. Może anonimowa słuchaczka się jeszcze odezwie do nas i nam tutaj wszystko opisze. Ale jeszcze na Messengerze pojawił się, słuchajcie, jedyna głosówka, co nawet filmik od Irasa. Iras jest operatorem dźwigu, a raczej chyba takiego wielkiego żurawia budowlanego. No i oczywiście ja tutaj widzę, co Iras wykonuje w swojej robocie, ale posłuchajcie, co nam przy okazji powiedział a propos głupich spraw w robocie.
1: Hejka, najgłupszą ja jako dźwigowy. Najgłupszą rzeczą, jaką zrobiłem, to podniosłem gościa w tojtoju, jak siedział. No, musiałbyś to zobaczyć, jak zszedł na dół, na 10 metrów do góry.
0: Pozdrawiam wszystkich. Dowcipniś! No to pozdrawiamy tych, którzy mieli wysokie loty. Kuba i Kuba, stygnie lato.

0: Jak ja uwielbiam taką gitarkę, jak ja uwielbiam takie granie, jak ja uwielbiam takie brzmienie. Another 54 Ultra. Check to you. W Radiu SK w imprezce. To są hity na czasie. 27 minut i będzie godzina 10. 27 minut i będzie godzina 20. A 10 czerwca mamy w kalendarzu. Za tydzień co o tej porze możecie robić?
1: No,
0: kto wie? Co możecie robić za tydzień o tej porze? Oczywiście, że możecie być na Warsaw Music Festivalu i oczywiście, że możecie oczekiwać już na koncert Black Eyed Peas pod całą sceną. To jest możliwe, to jest wszystko w zasięgu waszej ręki, bo na sk.pl możecie wejść i przekonać nas, że to właśnie wy jesteście największymi fanami Black Eyed Peas na świecie i taki podwójny bilet możecie od nas zgarnąć na cały ten dzień festiwalowy 17 czerwca właśnie, więc nie tylko Black Eyed Peas zobaczycie, ale też innych artystów tego dnia, bracia Kacperczyk, Lips, Calvi Remy, będzie też Alien i Mighties, czyli ludzie, których dobrze znacie z anteny Radia SK. Moi drodzy, sk.pl, tu wchodzicie, tu się zgłaszacie, przekonujecie nas, że jesteście największym fanem Black Eyed Peas na świecie, a ja już w tej sprawie po godzinie 20 do kogoś zadzwonię i na pewno kogoś takim podwójnym biletem właśnie na koncert Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival obdaruję. I to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo w tej sprawie.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
13: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
12: O, to może też się wybiorę.
13: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
16: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
15: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
16: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
15: Ulica Żagańska 68, Żary.
16: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
17: I po reklamie.

No i co? I tak sobie słuchacie imprezki w Radiu SK? I bardzo dobrze! A ja wam gramy hity na czasie. To Martin Garrix i Ed Sheeran na Ruminate. Tak nazywa się ten numer, 12 minut do godziny 20. Jutro już kibice piłkarscy będą z niecierpliwością czekać. Wiadomo, inaczej byśmy czekali, gdyby tam grali Polacy, ale i tak czekamy na to, żeby popatrzeć na piłkę nożną w światowym wydaniu, bo jutro rozpoczyna się Mundial. Mecz otwarcia to mecz rozegrany w Meksyku. Meksyk kontra RPA. Tak to będzie wyglądać. A tegoroczne Mistrzostwa Świata, które będą rozgrywane w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przejdą do historii z wielu powodów, bo mają rozszerzony format, bo drużyny będą pokonywać gigantyczne odległości, bo to naprawdę dla organizatorów logistyczne wyzwanie i dla kibiców, ale okazuje się, że rekordowa jest też liczba zawodników, którzy będą grać, a przekroczyli lub przekraczają właśnie barierę 40 lat. Ci najbardziej znani 40-latkowie na mundialu to wiadomo: Cristiano Ronaldo, 41 lat, Luka Modric z Chorwacji, 40 lat, Manuel Neuer, bramkarz niemiecki, 40 lat, ale najstarszy jest bramkarz ze Szkocji, Craig Gordon,

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
10: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
12: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
11: Vito. Twój dom. Twój styl.
12: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
11: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
12: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
13: I po reklamie.
14: Żary na czasie.
15: Aleksandra Kanoniak w Żarach. Cześć, sprawdzimy teraz, co w nadchodzących dniach w repertuarze żarskiego kina Pionier. Jutro na przykład o 16 Tom i Jerry, przygoda w muzeum, o 18 Zawodowcy, a o 20 straszny film. W piątek z kolei nowością będzie Drzewo Magii. To kolejna propozycja familijna o godzinie 20.45. Dzień objawienia również od piątku.
16: Muzyką się żyje.
17: Trzy dni, wiele gwiazd i gatunków muzycznych, jedno miejsce, jedna impreza. W tę sobotę już zaczyna się Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Art Bad, Steve Angelo czy Benny Benassi, a to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
18: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
17: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. To w sobotę. Potem 17 czerwca, czyli dokładnie za tydzień, scenę przejmie legendarna grupa Black Eyed Peas, a kolejny festiwalowy dzień 20 czerwca. Tu legenda muzyki klubowej.
18: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
17: Na Warsaw Music Festival zapraszamy też my, Radio SK. Słuchajcie uważnie i zaglądajcie na sk.pl, bo mamy bilety. Bilety na dzień festiwalowy z koncertem Black Eyed Peas i sam koncert Black Eyed Peas do zgarnięcia już w tej godzinie i na pewno komuś oddam.
19: Impreska.
20: Impreska.
19: Impreska.
17: SK. Dwie minuty po godzinie 20. No właśnie w tej godzinie na pewno kogoś obdarujemy biletami na Black Eyed Peas, koncert w ramach Warsaw Music Festivalu, ale też zagramy hity na czasie. Andy Last, Charis i Zakaria. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dobry wieczór.

0: Rudimental i Khalid, All I Know w Radiu SK, to jest imprezka, to są hity na czasie 12 po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Dokładnie za tydzień w polskich kinach też premiera nowej części Toy Story, która budzi emocje, wśród gwiazd również. Taylor Swift przyznała się do tego, że ta seria filmów to oczywiście piękne wspomnienie z jej dzieciństwa. Jak już dzisiaj wam opowiadałem, dała nawet do podpisania Tomowi Hanksowi kasetę VHS z pierwszą częścią tego filmu. Poprosiła o autograf, ten zdobyła, ale idziemy dalej. Taylor Swift nagrała też swoją piosenkę do najnowszej części Toy Story, do Toy Story 5. I knew it, I knew you. I teraz wam właśnie ten numer zagram.

0: Ale to jest dobra imprezka, Wanuta. Żel i Moving to the Sun. Dzień dobry, wieczór, Jagodo.
1: Dobry wieczór.
0: Sytuacja jest niebywała, moi drodzy, bo nie dość, że ja tutaj wywołuję teraz Jagodę, to tak naprawdę wywołuję do telefonu całą jej firmę, bo Jagoda jest na imprezie integracyjnej i wszyscy jej teraz słuchają, czy to prawda?
1: Prawdopodobnie tak.
0: Czekaj, ja tu przygotowałem, zróbmy dla twojej firmy jakiś hałas. Mam nadzieję, że teraz jest im fajnie. Słuchaj, a ja cię postanowiłem wyciągnąć z tej imprezy na chwileczkę, dlatego że będę miał dla ciebie dobre wieści tak naprawdę, bo chciałem z tobą pogadać o Black Eyed Peas. Opowiadaj, jak wyglądała twoja przygoda z tym zespołem, bo tak pięknie nam to wszystko opisałaś na SKFL.
1: Właściwie moja przygoda z zespołem zaczęła się chyba jak miałam z około 7 lat. Zaczęło się od piosenki Pump It, którą usłyszałam jak soundtrack od jakiegoś filmu. No i tak ten zespół już ze mną został. Na pewno duży wpływ miała też postać Fergie, która stała się moją niekwestionowaną idolką od najmłodszych lat. No i tak już zawsze mam taki sentyment. I za jej sprawą gdzieś tam zaczęłam śpiewać.
0: Ty nawet
1: śpiewam do dziś.
0: O proszę bardzo. Słuchaj, ty nawet napisałaś, że w erze prowadzenia blogów prowadziłaś bloga poświęconego Fergie. Czy to prawda?
1: Tak jest. No pewnie jak miałam jakieś 10 lat, zdarzyła się taka historia.
0: No historia oczywiście idzie do przodu. Fergie w szeregach Black Eyed Peas już nie ma, ale Black Eyed Peas oczywiście istnieją. Za tydzień w Warszawie na Stadionie Legii w ramach wydarzenia, które nazywa się Warsaw Music Festival, wystąpią i moja droga Jagodo, podwójne zaproszenie na koncert Black Eyed Peas właśnie podczas Warsaw Music Festival dla ciebie!
1: Super, bardzo dziękuję. Nie spodziewałam się tego totalnie.
0: To teraz ja muszę ciebie zapytać o to, cała firma ciebie słucha. Kogo ty zabierzesz ze sobą na ten koncert?
1: A to jest właśnie problem akurat, ponieważ wszystkie moje bliskie osoby są w przyszłym tygodniu na wyjazdach służbowych, także to będzie, podejrzewam, kolejny konkurs, no.
0: Czy jest szansa, że ktoś z pracy z tobą pojedzie, kogoś z pracy wybierzesz, zabierzesz?
1: Nie wiem, zobaczymy.
0: O, to teraz będziesz miała najlepszy tydzień ever w robocie, wszyscy się będą tak wdzięczyć, że nie wiem. Słuchaj, fantastycznie, widzimy się na Warsaw Music Festival i bawimy się na koncercie Black Eyed Peas, podwójne zaproszenie od deski dla ciebie. Serdecznie
1: super,
0: dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Wracaj na swoją imprezę integracyjną. Do usłyszenia.
1: Dzięki, cześć.
0: Moi drodzy, to nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi oczywiście o takie zaproszenia. Jutro znowu to zrobimy, kolejne oddamy, a w piątek w gorącej 20 nie dość, że takie zaproszenia wam oddamy, to jeszcze, uwaga, do zgarnięcia też spotkanie z zespołem. SKPL, tu macie szczegóły i to się zgłaszacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
4: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
4: Aha, a co, można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
8: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
7: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

Jeden z wielu niezastąpionych hitów zawsze na czasie, który niesie nieziemsko. Bon Jovi, It's My Life. I wyobrażacie sobie, że takie dźwięki właśnie, a wy na PGE Narodowym cieszycie się na przykład z wygranej, a możecie zgarnąć 10 tysięcy złotych. Już wyjaśniam, o czym mówię. Mundial startuje, czyli Mistrzostwa Świata w piłkę jutro, prawda? Ale my, SK, robimy swoje mistrzostwa i mało tego, ich gospodarzem będzie Sławek Peszko. Tak, ten Sławek Peszko. SK Karniaki Cup, tak nazywa się całe wydarzenie. I teraz uwaga, o co chodzi, żeby móc pojawić się na PGE Narodowym w Warszawie i coś strzelić. Moi drodzy, wchodzicie na sk.pl, tu macie w ogóle wyjaśnione wszystkie szczegóły zabawy, ale zgłaszacie się do tej zabawy, uzupełniając specjalny formularz, i jeżeli do was zadzwonimy, jeżeli pojawicie się na sk.owej antenie, no to już tylko jeden gwizdek będzie was od tego awansiku dzielił. Wystarczy, że odganiecie, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane, a będziecie mieli szansę wygrać taki sportowy weekend i szansę na naprawdę mega kasę, bo przypomnę, w finale to 10 tysięcy złotych. Nawet sobie na sk.pl możecie potrenować. Jest taka historyjka, którą tam Sławek opowiada. Coś jest wygwizdane, no i popróbujcie, czy rzeczywiście byście trafili. A jeżeli chodzi o te nagrody, to i tysiak kieszonkowego, i nocleg dla dwóch osób w Warszawie gwarantujemy. No i właśnie udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i wspólna zabawa z nami, z SK-ową ekipą w VIP-owskiej loży. No i Sławek Peszko będzie. No to co, mam nadzieję, że czujecie się odpowiednio zachęceni i teraz pewnie sobie pomyśleliście, co tam ten prawdziwy mundial biało-czerwonych i tak nie ma, a my tu możemy fajnie niezłą imprezę na Narodowym w Warszawie wykręcić. Więc proszę bardzo, sk.pl, tu macie szczegóły, tu się zgłaszacie, już od poniedziałku w tej sprawie będziemy do was dzwonić i będziemy sprawdzać, co tam zostało u Sławka Peszki wygwizdane. Swedish House Mafia, Wait So Long, później Dua Lipa, Houdini, tak wam gramy w Estę w imprezce. 14 minut zostało do godziny 21.

podpuszczę i zapytam, a wy jak późno wracacie z pracy, to macie jeszcze siłę na to, żeby ogarnąć swoje cztery kąty i żeby było tak na błysk, bo inaczej to nie pójdziecie spać i nie będziecie potrafili odpoczywać? Ja tak mam i powiem wam, że to jest naprawdę troszeczkę dręczące, ale teraz to już chyba wszyscy możemy zdecydować się na odpoczynek, jeżeli chodzi o imprezkę w Radiu SK. Dzisiaj to by było na tyle. Rafał Adamczak, bardzo serdecznie dziękuję. Zbliżamy się do 21, a my słyszymy się jutro.

0: się na SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Żary na czasie.
17: Aleksandra Kanoniak, po raz kolejny cześć w żarach. Wielkimi krokami zbliżają się dni żar. Całość od 26 do 28 czerwca i tak w piątek 26 między innymi żarska scena hip-hop, Kizo i DJ Adbase. 27 Von Promnitz Tour czy też Kult, a 28 Julia Żugaj i Maryla Rodowicz o 21.30. Pozdrawiam.

0: Pażary News.
1: Aleksandra Kananiak, to jest magazyn reporterów Eski Żary. Zwykle w mniejszych miejscowościach formalnie aktywizują się panie, ale panowie też mają coś do powiedzenia. W Drożkowie pod Zieloną Górą działa jedyne w Lubuskiem, a trzecie w kraju koło gospodarzy wiejskich. Więcej w materiale Krystiana Machalicy.
0: Eska 106,6.
2: Prezes koła gospodarzy wiejskich MEN Tomasz Kunc.
3: I wiceprezes Grzegorz Rabczyński, sołtys Drożkowa.
4: No i właśnie, panowie, jak to się zaczęło?
3: No, jak tutaj wpadłem na pomysł, żeby wyremontować salę wiejską, znaczy pomysł był już wcześniej, tylko wpadłem na to, żeby jednak już to zrobić. Okazało się, że mamy za mało ludzi tutaj, chłopaków w naszej Radzie Sołeckiej. No to i szukałem dookoła, bo remont był duży, tak naprawdę sala nie jest mała. No i zacząłem tutaj najpierw do radnego Tomka. Mówię, kurde Tomek, no to może pomożesz coś. Tomek jak powiedział, że nie ma problemu, pomoże. I tak od nitki do kłębka zaczęliśmy zbierać chłopaków. No i zebrała się taka fajna ekipa chłopaków, którzy nam tutaj pomagali podczas remontu. I to zaczęło się rozwijać. Później zaczęły się inne rzeczy po tym remoncie. Remont trwał długo, bo trwał chyba ponad
5: pół roku trwał? No, gdzieś pół roku. No, to pół roku trwał ten remont i w tym czasie właśnie też się zrobiły właśnie jakieś nowe pomysły.
3: Nowe znajomości.
5: I właśnie dzięki temu właśnie powstała taka nieformalna grupa drożków, lokalni mocni drożków, gdzie właśnie jeszcze z koleżanką Karoliną, dobrze pamiętam?
3: Tak,
5: z Karoliną. Zrobiliśmy projekt do LGD-u tutaj w Zaborze i można powiedzieć, wygraliśmy ten projekt. Zostało dofinansowanie i zrobiliśmy projekt Bezpieczne Dzieciaki, gdzie zapraszaliśmy właśnie dzieci szkolne, młodzież właśnie w ramach bezpieczne, czyli bezpieczeństwo z policją, czyli omówienie ze strażą, z wojskiem. I tutaj też właśnie wpadł pomysł właśnie, a czemu nie zrobić koło gospodarzy wiejskich.
3: Tak, bo ja tak oglądałem gdzieś te telewizję, bo tam mało jest, jak pan powiedział, tych kół gospodarzy. One działają na połowie koło gospodyń wiejskich, ten sam rejestr to jest. I tak drugie w Polsce się otwierało, bo pierwsze tak. To było, jedno jest w Warszawie, w Podgratach, drugie jest nad morzem. I mówię, kurczę, no mamy takich fajnych chłopaków, którzy się zaangażowali tutaj w pracę, no bo Drożków jest taką miejscowością, że są starsi mieszkańcy, no i są ci napływowi nowi, którzy no, ciężko pracują na to, żeby wybudować dom i go tam utrzymać. Ale udało nam się tych panów tutaj, młodych chłopaków
5: zebrać.
3: Najpierw zebrać.
5: No.
3: Też było ciężko zebrać, bo każdy zapracowany.
5: Wszystkich zebrać w jedno miejsce tutaj, na świetlicy, porozmawiać z nimi, czy w ogóle chcą wejść w taki projekt, bo to dla nas jest projekt, można powiedzieć. Taki projekt, czy w ogóle chcą, czy...
3: Znaczy każdy powiedział, że pomoże, po pracy przyjdzie, coś zrobi, tak samo jak robić ten remont, ale tutaj są formalnie już... to już tak, nie, tak. Może nie chcę.
5: Ale się namówili po rozmowie, po tych co mniej więcej planach, co chcemy robić, bo tutaj z Grzesiem mieliśmy jakąś wizję, plany i mamy dalej, ale przedstawiliśmy kolegom i zdecydowaliśmy, że no... Tu ruszamy, tylko właśnie formalnie, czy nam się uda, to był bardzo trudny projekt, też właśnie...
3: Bo po pierwsze trzeba było mieć 10 członków w ogóle, tak. Żeby założyć koło KGW, tak, żeby tak. Powstało, to trzeba było mieć 10 osób, a nie każdy chciał formalnie wchodzić do koła.
5: Drugie, że właśnie oprócz 10 to kiedyś było, że jedno koło tylko można było właśnie na wsi, koło gospodyń, bo przede wszystkim to raczej koło gospodyń zawsze się kojarzy.
3: Ze wsią.
5: I było właśnie do 2024 chyba roku, jak się nie mylę, było tylko jedno możliwe. Była później już ustawa, że jest możliwość drugiego koła, to właśnie Grzesiu gdzieś
3: taką
5: tam
3: bramkę.
5: Wynalazł, że jest możliwość, ale jest tam ale. Czyli trzeba spełnić warunek, że musi być koło rolnicze na wsi, przed chyba 2010 rokiem zarejestrowane.
3: Tak, bo kiedyś istniały koła rolnicze, później one się przekształciły, znaczy nie przekształciły, one generalnie miały obowiązek zarejestrowania się w KRS-ie. No nie każdy to chciał, bo to były takie koła, które się zrzeszały tutaj różnie i w różnych formach. I nie każdy miał ochotę się z powrotem zrzeszać jak formalnie. No i u nas takie koło się właśnie troszkę nie zrzeszyło, tak. Jakby formalnie.
5: A zaczęliśmy, że wyjdę słowo, zaczęliśmy z Grzesiem właśnie chodzić po starszych mieszkańcach, mieszkankach Drożkowa i wypytywać, czy w ogóle coś takiego jest, bo jak byliśmy w agencji rozmawiać, to powiedzieli nam, że to już tam kilka już takich kup z województwa lubuskiego podchodziło właśnie do...
6: Takich typowo męskich.
5: Chcieli. Hmm? Tylko właśnie ten był właśnie
3: blokada.
5: Blokada, że nie było tego koła rolniczego. No i po prostu poznaliśmy z Grzesiem, że jednak spróbujemy, bo w agencji to też troszeczkę patrzyli sceptycznie na to, że raczej się nam nie uda.
6: Ale w jakiej agencji dodajmy?
3: Ale nie, no tam, bo byliśmy, znaczy generalnie pani kierownik tutaj była bardzo przychylna nam, nie?
5: Tak.
3: Tylko i pan dyrektor, jeżeli chodzi o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oni nam bardzo kibicowali, tylko że
5: widzieli
3: w nas potencjał, tylko mówili: chłopaki, ale musicie się zewrzeć.
5: Tak.
3: I po prostu grzebać w papierach,
5: tak.
3: Bo naprawdę było bardzo dużo kół,
5: tak.
3: Które chłopaków, którzy chcieli to otworzyć, lub i w innych wioskach czasami poprzez jakieś niesnaski chciało się drugie otworzyć, nie było przepisu po prostu, które pozwalało. No i mówi pan dyrektor, wtedy pan kierownik mówił: tak. Chłopaki, mądrzy jesteście,
5: dacie radę.
3: No i to trwało długo, bo to dwa miesiące,
5: w ogóle znalezienie...
3: Gdzie by nie chodziliśmy?
5: Znalezienie w ogóle koła rolniczego tej całej firmy, czy agencji, jak to tam, nie wiem jak to nawet dokładnie nazwać, ale tego koła rolniczego znaleźć gdzieś na ulicy Kożuchowskiej i tam naprawdę to troszeczkę...
3: Związek,
5: tak. Później sąd, czyli KRS, wszystko wyczekiwanie, czy w ogóle dadzą decyzję pozytywną, tak. Nie dadzą pozytywnej, no i po chyba 2 miesiącach po prostu można powiedzieć...
3: Sukces.
5: Ogłosiliśmy sukces, że się udało, że mamy to. Poszliśmy właśnie do agencji, złożyliśmy, byli panie i pan dyrektor tak samo bardzo zadowoleni, że jednak udało się.
3: No i pierwsze koło gospodarzy wiejskich w województwie lubuskim powstało.
5: W Drożkowie.
6: Panowie, czym się różni koło gospodarzy wiejskich od gospodyń wiejskich? Bo tu pierogów chyba nie lepicie.
3: Formalnie niczym, ale nieformalnie, no tu w kole gospodyń wiejskich są panie, więc panie jak to zajmują się rzeczami, upiększaniem, jakby ogniskiem domowym, tak, o tym, żeby wieś była piękna, żeby mężczyźni mieli co jeść, a panowie no od roboty tak naprawdę, więc my jesteśmy takim wsparciem tutaj dla wsi, taką męską ręką, złotą rączką, jeżeli chodzi o świetlicę, bo nie ukrywam, tutaj odkąd tych chłopaków zebraliśmy wokół siebie, dołączają nowi, co mnie bardzo jako sołtysa cieszy, bo mam wsparcie naprawdę takiej silnej ręki, jeżeli chodzi o tutaj koło gospodarzy. Współpraca tutaj jest z kołem gospodyń, a trzeba dodać, że prezesem akurat koła gospodyń w Drożkowie jest pan mężczyzna, więc tutaj wspieramy się. My robimy robotę ciężką, oni robią pięknie, no i wszystko razem daje fajny efekt.
6: Panowie, powiedzieliśmy sobie, że są dwa, zdaje się, według naszej wszystkich wiedzy, koła gospodarzy wiejskich. Czy było tak, że...
3: Trzy w Polsce.
6: Trzy łącznie, z wami.
3: Tak, my byliśmy trzecim...
6: Dobra, to trzy łącznie, czyli dwa pozostałe. Panowie, czy była taka okazja, że zadaliście pytanie tam kolegom z nadmorza czy spod Warszawy: ej panowie, chcemy coś takiego zrobić, pomóżcie nam.
5: Znaczy, pan co, tak, tam spróbowałem właśnie wejść w kontakt z kołem gospodarzy wiejskich.
3: Rugatak,
5: chyba tak, dokładnie.
6: Czyli to jest gdzieś pod Warszawą.
3: Tak.
5: I mamy współpracę, wiadomo, gdzieś jakieś tam kilka pytań, słów, gdzieś tam piszemy,
3: otuchy.
5: Wspieramy się teraz, także, a nas wspierali jak najbardziej od samego początku. Kibicowali nam niemiłosiernie, że tylko żeby nam się to udało, i jest w planach gdzieś tam na pewno. Ja jako prezes będę dążył do tego, żeby jakieś spotkanie zrobić integracyjne, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, wymienić się poglądami, jak to jest u nich, a jak jest u nas. Także jest i się cieszę z tego bardzo.
3: Jeżeli chodzi o rozgraty, to oni są jakby starsi doświadczeniem od nas. No i teraz mają taki wielki projekt, akurat zimę, bo jesteśmy w kontakcie, oni przez całą jesień i zimę mają taki projekt w ciągu tak naprawdę, 6-miesięczny dla osób z okolicy i robią co raz w tygodniu takie spotkania, potencjówki, jakieś różne inne rzeczy dla osób starszych. No, taki duży projekt. Fajnie.
5: Też kibicujemy.
3: I też chcielibyśmy taki.
5: Tak, wszystko jest, można powiedzieć, do...
3: Przed nami,
5: bo tak jak pan powiedział i my mówimy, no, jesteśmy młodym kołem, dopiero niedawno założonym, tak prężnie, próbującym na własny rachunek na razie, w sensie, no, żadnego dofinansowania na razie nie mamy. Gdzieś tam, tak, każdy może, to gdzieś tam pomoże.
3: Na razie żyjemy bez własnych składek.
5: Tak, własny składek i to jest fajne, to jest piękne, że tak jak pan przyjeżdża, rozmawiamy, czy inne media tak samo się interesują, jest to bardzo interesujące i bardzo ciekawe.
3: No i w gminie i tutaj wśród mieszkańców mamy generalnie pozytywną opinię, więc jak wywiesiliśmy baner, tutaj taki duży, 8-metrowy, że jak powstaliśmy, no to ludzie dzwonili i mówili fajnie, że coś się dzieje.
5: Najpierw było, co to w ogóle jest.
3: No, co to w ogóle jest, tak? Co to jest ten men?
5: Tak, pani jedna sąsiadka idzie i mówi, co wyście otworzyli, co to jest za twór? No, także, albo coś nowego, tak? Coś nowego na wsi, bo zawsze to, jak pan mówił, było koło gospodyń wiejskich i tak by tak się ujęło, że tak
3: utarło.
5: Utarło się, że tylko koło gospodyń, a tu jest coś innego, nawet w całej gminie też wypytują się, pytają się, kibicują, bo to też jest, można powiedzieć, nie tylko jakiś kierunek dla Drożkowa, ale też dla naszej całej gminy, jako gmina Zabór, no bo to też idziemy w świat właśnie jako gmina Zabór, tak? Miejscowość Drożków, ale jako gmina Zabór, także

0: Tych integracji będzie sporo, ale...
1: Znaczy nawet nie chodzi o integrację, to chodzi o wspólne jakieś tam pomysły i plany, tak? Na całą...
0: Też wymiana planów,
2: Wymiana planów.
1: Bo to nie sztuka, żeby każdy usiadł sobie w swoim własnym domu, tak? Każde koło i tak generalnie no, każdy coś tam rzepkę skrobie, tak? Fajnie, jakbyśmy się zebrali wszyscy i zrobili jakąś taką fajną, dużą akcję, która przyniesie jakby wszystkim ludziom z gminy, z całej gminy, jakąś korzyść, tak? No my planujemy szkolenia bezpieczeństwa cywilnego. Na to są finanse i jako tutaj zrzeszenie tych wszystkich kół będziemy się starać właśnie o finanse. No i będziemy ludzi szkolić. No, takie czasy mamy, że trzeba ludzi szkolić. Pierwszą rzeczą, którą się udało, to był ten remont.
3: Tak, remont.
0: Drugą A to rzecz... taki trochę czyn społeczny? Czy...
1: To był czyn
3: tylko
1: społeczny.
3: Tylko i wyłącznie był... czyn
1: tak,
3: społeczny.
1: Tak, oprócz materiałów, które tutaj jako sołectwo zapewnialiśmy, to wszystko to było w czynie społecznym. No, ani grosza nie wydaliśmy na nic tak naprawdę. Była wyremontowana sala w środku, odmalowane wszystkie ściany i na zewnątrz, także chłopaki, bo mamy jednego chłopaka, który zajmuje się czyszczeniem elewacji, no przyszedł tutaj ze swoją firmą i wyczyścił nam elewację.
0: Tak. Czyli pierwsza rzecz to remont świetlicy.
1: Tak.
0: No to też super, że czyn społeczny, że się chce, prawda? Też ludziom w tych, no, mówiąc wprost, no, na wioskach. Bardziej się chyba chce dbać o ten swój kawałek ziemi, prawda? Tak mi się wydaje.
1: No jeżeli chodzi o starszych mieszkańców, to tak. To oni zawsze nam pomagali.
0: Też inna kultura, też są inaczej nauczeni, wychowani w innych czasach.
1: Tak. Więc o to chodzi, że ci starsi zawsze nam pomagali. I za co im bardzo serdecznie dziękujemy. My jako KGW MEN chcielibyśmy ich troszkę odciążyć i zaprząc do pracy nowych mieszkańców.
2: Młodszych,
1: którzy no w tej chwili, jak to się mówi, młodzież 30+, to on już nie młodzież. Aczkolwiek no to są ludzie, powiedzmy, w średnim wieku, tak ujmijmy, którzy no, ciężko pracują na siebie, na swoje rodziny, tak? Ale zamiast usiąść po pracy, tak naprawdę, i tak się zdarzało, że 18 przedsiębiorców, bo większość mamy przedsiębiorców w kole, zamiast przyjść, usiąść sobie przed telewizorem, wypić piwko, tak? No to przychodzili do nas na salę, czy przychodzą w ogóle do nas i nam po prostu pomagają. No i to jest fajne takie tych 2 godzin przed telewizorem nie spędzenie, a spędzenie z nami i spowodowanie, że ten drożków tętni i rano, bo oczywiście panie, którzy są bardziej doświadczone, powiedzmy, zajmują tutaj salę rano, czyli, bo oni mają tutaj na emeryturach są, więc generalnie rano, a my wieczorami tak naprawdę.
0: Co jeszcze udało się zrobić?
1: No później założyliśmy po tym remoncie, wystąpiliśmy do LGD-u o dofinansowanie naszych projektów 3 spotkań dla dzieci.
3: Tak. To było spotkanie właśnie...
1: I ono się odbywało we wrześniu i w październiku.
3: Tak, we wrześniu i w październiku z dziećmi. Dwa nasze spotkania się odbyły tutaj w świetlicy w Drużkowie z policją. Bardzo interesujące, bardzo ciekawe dla dzieci i dla rodziców tak samo. Drugie spotkanie z wojskiem. Przedstawiciele wojska tutaj byli o alarmach, nie tylko, o bezpieczeństwie, jak się zachować w czasie właśnie sygnałów, co to jest w ogóle sygnał, jak reagować. No i trzecie spotkanie, akurat udało nam się wejść w kontakt z panią prezes Martą Ratajską OSP ŁAS, gdzie powstała nowa remiza. I trzecie spotkanie właśnie dzieci z dziećmi mieliśmy właśnie w nowej remizie, gdzie właśnie było pokazana, co to jest remiza, jak ona wygląda, wóz bojowy i pierwsza pomoc, użycie AED, żeby się nie bać, co powiedzieć, co zrobić, także naprawdę to był taki drugi, jakby można powiedzieć, nasz taki już konkretny.
1: Oficjalny. Znaczy oficjalny nasz, ale jeszcze nie jako KGW.
3: Jak nie KGW.
1: I tutaj pochwalimy się, bo zakładaliśmy, że tych, tak z doświadczenia, jak nam panie w LGD-zie mówiły, a tam wpisze 30 użytkowników jako sukces, no bo więcej może się nie udać. A u nas było 120, ponad 120 dzieci wpisanych na listę, bo my wpisywaliśmy dzieci, a oni przyszli z rodzicami, więc podejrzewamy, że około ponad 200 osób przez nasze tutaj szkolenia się przewinęło. Uważamy, że to jest wielki sukces dla nas, jako pierwsze takie spotkanie nasze, pierwszy nasz taki projekt. No i Był już październik.

0: wynik. I zacząłeś listopad. A w listopadzie?
1: No, to 11 listopada, szybka akcja tutaj z OSFA i Sołtysa. I szybka reakcja w sensie takim, żeby się
0: KGW.
1: Zwołać KGW chłopaków, żeby porozwieszać flagi na głównej ulicy naszego tutaj, naszej miejscowości w Dróżkowie. Także naprawdę szybka, sprawna akcja, tak samo i po wszystkim, tak samo zdjęcie, także tutaj szacunek dla chłopaków, że szybko przyszli, zareagowali, nie pytali się co, jak, tylko wiedzieli co robić, raz, tak. Dwa.
0: I... No ja tutaj dziękuję bardzo serdecznie, że sobie, no myślę, z chłopakom z KGW generalnie, bo ja pamiętam jak to było w zeszłym roku, tak? W zeszłym roku pamiętam, że z dziewczynami z Rady Sołeckiej, no chodziliśmy, ja na drabinie, dwóch chłopaków na drabinie, dziewczyny na dole nosiły te wszystkie targały, te wszystkie sprzęty. No a w tym roku dziękuję bardzo, bo dziewczyny miały trochę lżej, mogły nam zrobić jakiś dobry, ciepły poczęstunek, a chłopaki po tych słupach biegali. To, no, to właśnie to jest taki fajny dodatek jako KGW Men. No i później no, co?
1: Akcja Movember 2025.
0: Tak jest. Włączyliśmy się w akcję województwa lubuskiego,
1: tak.
0: Pana marszałka i też tutaj wspieraliśmy te badania, które były tutaj w fokusie, organizowane przez Urząd Marszałkowski. Zachęcaliśmy naszych mieszkańców, żeby na te badania...
1: Przede wszystkim panów, także...
0: No panów.
1: Przede wszystkim panów, młodych, starszych, żeby chociaż... Tak jak ostatnio byłem na forum, powiedziano taki przykład, że usłyszałem fajny przykład, że no, każdy jak ma samochód, to przynajmniej raz w roku musi zrobić przegląd. Żeby on dalej był sprawny i ten. To tak samo było właśnie do tego, że przynajmniej raz w roku mężczyzna powinien, nie powinien się bać przede wszystkim, powinien raz w roku zrobić sobie badania i to uważam, że daje większe szanse przeżycia i no nie bać się panowie, jak tutaj rozmawiamy. Nie bać się zrobić badań.
0: Badanie nie boli, to jest USG, tak naprawdę to jest bezinwazyjne. Lepiej, jeżeli już, nie daj Boże, ma się coś znaleźć, żeby się znalazło na bardzo wczesnym etapie i kiedy jest operacyjne,
2: dokładnie.
0: Niż później, kiedy już niestety, no już jest bez szans.
3: No mówiąc wprost, profilaktyka.
0: Tak jest, przekazywaliśmy naszym małym mieszkańcom paczki Mikołajkowe,
3: tak,
0: 6 grudnia. No i jak to w Mikołajki trzeba było te paczki zamówić. My jako sołostwo zamówiliśmy, zapłaciliśmy za te paczki. No ale nagle 5 godzinie, nie pamiętam, to było w południe jakoś, tak dostałem telefon z hurtowni, trzeba to rozładować. No. 5 palet. Ludzie dzwonię tutaj do Rady Sołeckiej, mówię, dziewczyny, bierzemy, ale mówię, kurczę, jeszcze KGW Men. Piszę do chłopaków, mówię, nie wiem gdzie jesteście, macie się zebrać na sali, trzeba 5 palet wypakować. No i był Johan, byłem ja jeszcze
1: tak.
0: Tam.
1: Ci co mogli to...
0: Ci co mogli przyszli i naprawdę no, te 5 palet rozpakowaliśmy, ja wiem, w 15 minut tak naprawdę, więc wow. Super akcja, super.
1: No i teraz
0: i po to właśnie chłopaków mamy, żeby
1: dokładnie to chciałem powiedzieć.
0: Mamy już złożony projekt w Urzędzie Gminy szkoleń z obronności cywilnej. No i też tutaj akurat wiosna jest, jeżeli mówiliśmy o profilaktyce mężczyzn, to wiosna to jest profilaktyka kobiet, jeżeli chodzi o raka piersi, no i tu też będziemy panie wspierać.
4: SK Żary News.
5: Co ciekawego można znaleźć w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach? O tym opowiada Arkadiusz Olak.
6: Zaczynamy od sali wejściowej, od holu. Mamy tutaj galerię obrazów lokalnych artystów. Widzimy tutaj zabytki Żar, jak wyglądały. Niektóre się zmieniły od czasu namalowania, niektóre tak wyglądały przedwojennie. Od wejścia wita nas również strój regionalny, tak zwany strój lubuski, który stworzyłem na potrzeby konkursu na strój właśnie lubuski w Kalsku, ale miał też swoją większą premierę na finale Miss Polski, gdzie Oliwia Mikulska z Żar nosiła go podczas grupowania i to tak fajnie
2: podniosło jego rangę. Teraz każdy, witając tutaj się w muzeum, może to zauważyć, zrobić sobie zdjęcie, więc to jest taka fajna ciekawostka. Idziemy z holu do sali tak zwanej długiej, w sali, która mieści bardzo dużo ciekawostek, wszystkiego mamy tu trochę. Jest tutaj dużo etnografii, czyli taki mamy ustawioną kuchnię, jak wyglądała w latach 20., 30., ale też niekiedy i powojennie wyglądały kuchnie w domach. Mamy kredens, który każdy, jak widzi ten kredens, osoba jakaś tam starsza, to mówi, że a takie coś było w domu, taki kredens był u babci, tutaj wszystko się mieściło, to jest niezniszczalne, więc taki kredens, jeśli ktoś ma w domu, na pewno kojarzy. Otwierany, dużo szafę, dużo tam właśnie drzwiczek, szafeczek, bardzo pojemny. Dzisiejsze meble nie umywają się do tego. Tak, mamy też inne sprzęty, takie domowe, jak maszyna do szycia, magiel, prekursor pralki frani, czyli taką drewnianą pralnicę, która służyła do prania, maselnice, inne sprzęty, które były wykorzystywane. Dzisiaj mamy miksery, termomiksy i inne gadżety, a kiedyś było wszystko ręcznie robione, więc tak to u nas wygląda. Możemy też tutaj oglądać różnego rodzaju wytwory przemysłu, jaki był tutaj przedwojennie. Jest tutaj trochę o tkactwie. Mamy figurkę małego tkacza. Jest to forma, która została wykorzystana do zrobienia właśnie figurki na fontannie tkaczy. To jest rzeźba pana Kmiecika. Mamy tutaj również trochę o szklarstwie, jakie tutaj było w Wymiarkach i w Kunicach. I dużo browarnictwa, ponieważ Żary słynęły z browarów. Dzisiaj niestety nie mamy z tego za bardzo czego się napić, ale zostały wspomnienia, zostały porcelanki, niektóre wykopane, niektóre przekazane do muzeum. I też właśnie o browarnictwie powojennym, jakie tutaj było piwo żarskie i łużyckie i nie tylko. Mamy w tej sali również trochę o takiej właśnie, trochę mojej kategorii, gdzie jest dużo o sklepach, jakie były w Żarach, trochę o konfekcji damskiej, kapelusze, wieszaki z domów handlowych i tego typu ciekawostki, więc dla każdego coś ciekawego, nie, na pewno się nie znudzicie. Muzeum jest małe, ale zawsze można sobie tak wszystkiego trochę popróbować, pooglądać. W sali długiej również znajduje się wystawa wojskowa, historia żarskiego garnizonu, jaki tutaj istniał od 1945 do 2001 roku. Jest to taka sala tradycji, gdzie możemy znaleźć właśnie pamiątki po tym, co tutaj było, ponieważ same koszary są w dosyć opłakanym stanie, ale może czeka je lepsza przyszłość. A to, co było kiedyś, to możemy tutaj obejrzeć na miejscu i jest to taka fajna sala, gdzie można i zobaczyć miniatury czołgów i mundury i właśnie pamiątki takie mniejsze, większe, związane z wojskowością. Jesteśmy w sali tak zwanej gotyckiej, ponieważ nasz budynek właściwie składa się z dwóch budynków. My jesteśmy w tej starszej części, która opiera się na murach miejskich. Ta część jest właśnie gotycka. Część frontowa, którą się wchodzi, jest na podstawie gotyckiej, a ma górę renesansową. I my jesteśmy w tej starszej części, tej takiej naszej, no w sumie najładniejszej na pierwszej piętrze sali. Znajduje się tutaj trochę archeologii, czyli rzeczy, które zostały wykopane w ziemi na terenie naszego miasta, regionu. Są tutaj też urny popielnicowe, czyli jak na Łużycach były chowane osoby, które zmarły. Zna się w całym środku sali taki najbardziej kulminacyjny punkt. Jest to makieta miasta, jak wyglądała w XVIII wieku. I to najbardziej obrazuje to, jak miasto się zmieniało. Każda osoba, która tu przychodzi, spędza nad tą makietą najwięcej czasu, ponieważ tutaj widać i obiekty, które do tej pory wyglądają tak samo, czy też rzeczy, które się zmieniały. Mamy tutaj widoczne wciąż mury miejskie, które zostały zburzone dopiero w XIX wieku. Widzimy pałac, zamek, który do tej pory stoi, może w innej formie, ale widać, jak to miasto się zmieniało. Sam układ miasta nie zmienił się aż tak bardzo, mimo tych bombardowań i zmian przez te 200 lat. Ale widzimy też nasz budynek, który się zachował, widzimy kościół farny, a także ogólny układ miasta, który
6: i zabudowę miejską, która była bardzo gęsta,

dzisiaj jest to dosyć rozrzedzone, ale wciąż zauważamy ten średniowieczny układ i możemy to sobie porównać. Takich ciekawostek, tych właśnie modelarskich czy też miniaturowych, to widzimy w tej sali również makietę kaplicy cmentarnej, jaką mieliśmy w Żarach. Ja tak to nazywam żarskimi powązkami. Bardzo ładny cmentarz, który został zniszczony w latach 60., co było bardzo dużą szkodą. Niestety nie mamy już tego. To jest park przy szkole muzycznej, a przedwojennie był to właśnie cmentarz z wieloma nagrobkami, które były i bardzo ornamentacyjne i bardzo ładne, a już z tego się właściwie nic nie zachowało. Kościół sam sobie był zbombardowany w czasie bombardowania miasta w 1944 roku. Też go nie ma, a została makieta. Takim elementem też, który tu jest pokazany, jest kościół i pałac, które właściwie kościół się mieści cały czas w Obrachtowie, a pałac został zniszczony. To jest taka makieta, którą zrobiłem kilka lat temu, ponieważ interesuję się wsią Olbrachtów i jak się dowiedziałem, że był tam pałac, to chciałem się dowiedzieć jak najwięcej. Sam budynek istniał do lat 60., ale niestety został zburzony. W tym miejscu obecnie znajduje się dom jednorodzinny, a to powstawało tak, żeby właśnie uczcić to, że taki pałac istniał. To zostało zrobione przeze mnie z rzeczy, które znajdziemy w domu. To są takie kasetony sterpenowe, które się używa do zdobienia sufitu. To są części kartonu, części jakieś tam właściwie śmieci, które można przerobić na coś fajnego. Z tym też brałem udział w programie Poznaj swoje miasto z obecnym dyrektorem Rafałem Szymczakiem. Tam przedstawialiśmy historię Pałacu w Obrachtowie. Nawet taka forma historii jest bardzo fajna. Z tym też byłem na spotkaniu w bibliotece w Obrachtowie. Dzieci były bardzo zainteresowane, ponieważ jest to coś namacalnego. Nie jest to płaskie zdjęcie, które dużo nam nie mówi, a możemy się przez to nauczyć, jak wyglądał budynek, w którym miejscu stał, jak naprawdę duży był. I to jest taka też fajna forma bawienia się historią. W sali również znajdują się kartusze herbowe, które znajdowały się w kaplicy pałacowej, które tutaj są przechowywane właściwie tak zabezpieczająco i może kiedyś wrócą do zamku czy do pałacu, kiedy będą wyremontowane. Mamy tutaj takie właśnie pamiątki po bractwie kurkowym, jakie było w Żarach. Są tutaj kusze, ale także klejnoty kurkowe, które uczestnicy takich zawodów dostawali po zawodach i byli tym obdarowywani. I to jest taki fajny element, który pokazuje, jak bogata historia była naszego miasta, jak te sporty działały. A obok jeszcze w związku z zamkiem mamy elementy, które są właściwie takim pamiątką pierwotnego muzeum, które istniało w latach 30. w zamku. Mam tutaj miecze, jakieś topory, inne sprzęty takie ostre, które może właśnie po remoncie zamku wrócą na swoje pierwotne miejsce i będą tam mogły być prezentowane jak za pierwszym razem. Ciekawostką sali gotyckiej jest taki stary list, który pochodzi z połowy XIX wieku, który został napisany w budynku, w którym się znajdujemy. Są to zapowiedzi ślubne i to było napisane w Zorał, czyli w Żarach, 31 sierpnia 1848 roku, więc zapraszamy do obejrzenia tego listu na żywo, ponieważ jest to oryginalny list. Jesteśmy w sali konferencyjnej, to jest druga część budynku gotyckiego. Tutaj na co dzień prezentuje się wystawa z ceramiką mierostowicką, ponieważ no, nasz region to nie tylko porcelana, którą zobaczymy zaraz, ale także ceramika, która była produkowana w Mierostowicach. Zakład, który powstał na podstawie właśnie zakładów niemieckich, które mają swoje korzenie w XIX wieku, a w Żarach, przy obok Żar właściwie, w Mierostowice produkowały te swoje wyroby. Każdy na pewno pamięta z domu coś z Mierostowic, może nie kojarzę, że to są Mierostowice, ale ceramika, która jest taka najczęściej w brązowych barwach, dosyć taka toporna, ale niektóre fasony, kształty są dosyć takie wychodzące designem na nowe poziomy i są to rzeczy nie tylko brązowe, jak nam się wydaje, ale też kolorowe się zdarzają. Mamy wiele takich znanych rzeczy jak serwisy kawowe, czy też kufle albo wazony, ale też takie mniej spotykane rzeczy jak maski, czy inne takie wyroby w różnych kształtach. I

0: Bardzo popularne były z tych zakładów czajniki, które były produkowane. Sam czajnik był produkowany w Mirostowicach, a grzałka do niego powstawała w szczecińskiej Selfie. To było składane w całość i dzięki temu ludzie w czasach PRL-u mogli ugotować sobie wodę na tą słynną kawę w szklance z koszyczkiem. Ale do tej pory te czajniki działają i są niezniszczalne, więc każdy do tej pory może korzystać. Ta sala to również to nasza tak zwana ścianka z fotelem zabytkowym, na którym można siadać. To nie jest obiekt, który jest odgrodzony barierką. I na fotelu mogą sobie osoby odwiedzające muzeum robić zdjęcie. Obok fotela siedzą dwie panie ubrane w stroje mojego autorstwa. I są to stroje z przełomu XIX-XX wieku, właściwie na modę tych lat uszyte. I takie manekiny dodają trochę życia temu miejscu i dzięki temu każdy, kto sobie robi zdjęcie, jest informowany o tym, co tutaj mamy. Czasem te stroje zmieniamy, żeby też było trochę różnorodności i tak fajnie sobie właśnie zrobić taką pamiątkową fotografię i później oznaczać nas na Facebooku, ponieważ to zawsze też dla nas jest fajna promocja. W tejże sali również stoi strój szyty na modę początku XVIII wieku, ale jest ciekawy według mnie, ponieważ na spódnicy ma wydrukowaną panoramę żar, jak żar wyglądała w 1714 roku. I ten właśnie strój pierwotnie moja siostra modelowała w zamku. Chodziła sobie tam, robiliśmy tam sesję specjalną, a ostatnio Miss Polski Oliwia Mikulska odwiedziła nas, przymierzyła ten strój, zrobiliśmy tutaj kilka pamiątkowych zdjęć i także z tego mamy relacje, więc zapraszamy każdego do oglądania tego stroju, bo jest moim zdaniem niespotykany w takiej formie pokazać historię miejsca, w którym przebywamy. Jesteśmy na pierwszym piętrze muzeum, taka nasza perła w koronie, ponieważ sala porcelanowa jest najładniejszą salą w naszym budynku. Tutaj przechowujemy w ładnie podświetlonych gablotach wyroby żarskiej fabryki, która istniała od 1888 roku. Budynek fabryki znajdował się przy ulicy Górnośląskiej. Założył ją pan Gustaw Otręba w dawnej fabryce gwoździ. Fabryka porcelany powstała. Mamy tutaj dzbanek, który symbolizuje pierwsze kroki pana Otręby, ponieważ pochodził on z Goznicy. Tutaj mamy jeden dzbanek, który pochodzi z Goznicy. Także od tego się zaczęło. Pierwsza gablota pokazuje pierwsze wyroby, jakie fabryka oferowała. Są dosyć doporne, grubościenne, ale wciąż mają swój urok. Kształty nawiązują do tych, które były produkowane na Śląsku lata wcześniej, ponieważ na początku fabryka musiała coś mieć, żeby zacząć swoje podwoje. Mamy tak zwane patyczaki, czyli dzbanki, które mają taki prosty patyczek jako uchwyt. Mamy też wyroby secesyjne, bardziej takie wyrafinowane. Pierwsze wyroby były często malowane ręcznie, ale też pojawiała się kalka, czyli taki rodzaj naklejki, którą się wypalało w piecu. I ta kalka była już kontynuowana do końca istnienia fabryki. Z ciekawostek takich z tych pierwszych lat mamy też filiżankę dla wąsaczy, czyli jak panowie w tych latach mieli bardzo bujne wąsy, a chcieli napić na przykład kawy z pianką, to ochraniało to ich wąsy przed wąsem właśnie z pianki. Późniejsze gabloty to są już wyroby z czasów rodziny Carstens, kiedy to w 1918 roku przejęli fabrykę i tutaj już mamy wyższy poziom tych właśnie wyrobów. Są to, tak jak wcześniej, i serwisy kawowe, i obiadowe, i często rzeczy takie ozdobne, jak bomboniery na cukierki, wazony mniejsze, większe. Wszystko, co byśmy chcieli, to było tam produkowane. To jest jedynie taki ułamek tego, co fabryka miała do zaoferowania, ponieważ jak się mówi, my nie potwierdzamy tego, ale tak według literatury jest napisane, że około 20 tysięcy wzorów i dekoracji było. My mamy tu właśnie taki mały ułamek tego, co było produkowane. Różne kolory, różne kształty. i nawiązania do historii, takie neorenesansowe, neorokokowe kształty i bardzo współczesne, czyli art deco, które wyprzedzało swoją epokę i mogłoby powstać dzisiaj, a nikt by tego nie zauważył, że to ma 100 lat. Było też dużo nawiązań do krajów azjatyckich, mamy wzory azjatyckie właśnie, więc wszystko, co było popularne w danym okresie, to było przerabiane na wzory na porcelanie. Mamy tutaj także wiele zestawów tak zwanych śniadaniowych. Taki zestaw to jest filiżanka, spodek, talerzyk. I takie zestawy często ludzie kolekcjonują, ponieważ rzadka porcelana jest dosyć poszukiwana na rynku takim antykwarycznym. I taki zestaw, mimo że jest mały w stosunku do całego serwisu, to może być elementem, który ludzie zbierają i ktoś może mieć kilkanaście takich zestawów. Na środku sali mamy ładnie ustrojony stół z zestawem obiadowym i to pokazuje tak bardziej namacalnie, jak taki serwis się prezentuje na dużą skalę, ponieważ mamy właśnie po trochę wszystkiego, a to taka fajna forma do zrobienia sobie także zdjęcia. Idąc dalej, historią fabryki. W jednym narożniku sali mamy wyroby, które są z lat 40., kiedy to zakazano używania złota w przemyśle ceramicznym i wtedy zdobiono elementy takie wypukłe, jakieś tam brzegi farbką brązową dla zaakcentowania tych kształtów, a kiedy złoto było zakazane i tak możemy rozpoznać też porcelanę, która była już przy ostatnich latach produkcji, że tak była zdobiona. Nie znajdziemy na niej złota niestety. Fabryka skończyła swoją działalność w 1945 roku, kiedy to zakłady zostały zamknięte, sprzęt wywieziony i niestety po fabryce dzisiaj zostały tylko pojedyncze budynki. Budynku, który był salą wystawową, po wojnie była szkoła rolnicza, później była sala zabaw i obecnie chyba jeszcze sala zabaw. I teraz jest tam ogólnie park handlowy, a sama ulica Górnośląska jest bardzo fajnym miejscem do obejrzenia w ogóle, ponieważ ma bardzo ładną zabudowę, dużo willi fabrykańskich, dużo kamienic secesyjnych, więc sama okolica jest wciąż bardzo fajna do oglądania i taką w sumie pamiątką po tym, co tutaj było tworzone. Ostatnio w sieci pojawił się bardzo ciekawy film, który pokazuje produkcję porcelany w Żarach z roku 30 XX wieku. Jest tam bardzo fajnie pokazane po kolei, jak przebiega proces produkcji porcelany. Od toczenia gliny, poprzez formy, nieformy, wypalanie 3 razy, dekorowanie. Więc każdego, kto jest zainteresowany tym, jak produkcja porcelany żarskiej przebiegała, zapraszamy do muzeum. Mamy tutaj film, który 10 minut pokaże Wam naprawdę, jak to wyglądało i jak to naprawdę było. Była praca ręczna, ponieważ tam jest bardzo dużo pracy ludzkich rąk. To nie jest ta linia produkcyjna, która produkowała wszystko od początku do końca bez użycia człowieczej ręki i jest to fajny element do taki obrazujący, ile pracy wkładano w każdy poszczególny talerzyk. Ostatnio właśnie, tak samo jak mówiliśmy o tym stroju z dołu, Oliwia Mikulska, nasza Miss Polski 2025, wraz z moją siostrą, która jest moją modelką, ubrane były w suknie mojego autorstwa, przechadzały się po muzeum, zrobiliśmy małą sesję, także w sali porcelanowej i tutaj jest naprawdę bardzo dobry klimat na nawet jakby ktoś chciał z zewnątrz zrobić sobie mini sesję z produktami czeskiej porcelany, to zapraszamy i można wykorzystać to i dla naszej promocji, i dla własnej promocji, więc każdy na tym zyskuje. Muzeum jest dosyć młode, ponieważ ma dopiero powyżej 10 lat, ale nie jest to muzeum, które trwa tutaj od II wojny światowej, dlatego często osoby, które miały coś w domu, nie wiedziały dokąd to zanieść i niestety zdarzało się, że ludzie wyrzucali rzeczy, które były dosyć wartościowe historycznie. Dlatego jeśli ktoś ma coś w domu po dziadku, jakieś dokumenty, może zdjęcia, zdjęcia bardzo cenimy, ponieważ pokazują rozwój miasta. I jeśli ktoś ma taką pamiątkę, nawet jeśli nie chce jej przekazywać na stałe do muzeum, to my bardzo chętnie skserujemy, żeby to miało jakąś formę zachowania na dalsze lata. I jeśli ktoś ma właśnie taką czy pamiątkę, czy zdjęcia, czy coś związane i z żarami, i z regionem, to my bardzo chętnie przyjmiemy.
1: Co najczęściej ludzie przynosili?
0: Ludzie przynoszą różne rzeczy, pocztówki przynoszą, czasem jakieś rzeczy znalezione na strychu, w futrynie, jak wyrywali drzwi. Przy remontach często znajdują się różne ciekawostki, jakieś dzbanuszki, jakieś rzeczy i porcelanowe, i metalowe, i wszystko właściwie, co można było schować gdzieś tam w zakamarkach albo się zgubiło, więc tu nie ma reguły i nawet części ubioru się zdarzają, więc wszystko, co naprawdę wydaje się być stare, a nie ma wykorzystania w takim życiu codziennym.
1: A jeśli chodzi o to, co już widzieliśmy, o wszystko, co można zobaczyć w muzeum, co najbardziej podoba się odwiedzającym?
0: Odwiedzający muzeum cenią sobie to, że wszystko jest wszystkiego po trochę. Tak właściwie każdy, kto ma swojego konika, znajdzie coś dla siebie. Bardzo dużym zainteresowaniem, tak jak mówiłem, cieszy się makieta miasta, ponieważ to jest takie zobrazowane w 3D, jak wyglądały żary dawniej, ale po całym oprowadzeniu na dole muzeum ta sala porcelanowa jest takim efektem wow, ponieważ jest najbardziej efektowna. I myślę, że to jest taką właśnie perłą w koronie i ludzie najczęściej zapamiętują porcelanę, ponieważ jest takim elementem wieńczącym to zwiedzanie i często najbardziej sobie cenią tą różnorodność, jaką tutaj mamy. I jeśli ktoś ma 5 minut, to zapraszamy wejść, zobaczyć, co tu mamy. Jesteśmy niedaleko dworca kolejowego, jesteśmy w centrum, więc to jest taki punkt, który nawet jak ktoś czeka na pociąg czy na autobus, można tutaj przyjść i sobie obejrzeć, czy dłuższy czas, czy krótszy.
1: Skąd właśnie u Ciebie taka pasja do historii?
0: Pasja właściwie to jest do żar. Historia wyszła właściwie przez żary. Tak zaczęło się od tego, że kiedyś ta mama mnie oprowadziła po mieście, pokazała jakieś tam detale, na które nie zwracamy uwagi codziennie, architektoniczne, i od tego się zaczęło właściwie fascynacja naszym miastem. Historia taka ogólna nie cieszyła się takim dużym zainteresowaniem u mnie, a żary były zawsze na pierwszym miejscu. Też to się przeobraziło w to, że mając 16 lat zacząłem budować w popularnej grze Minecraft nasze miasto, jak wyglądało przed bombardowaniem w 1944 roku. To mnie bardzo dużo nauczyło topografii miasta, jak ulice się nazywały, jak budynki wyglądały, i gdzieś tam się w internecie pojawiały jakieś zagadki, w którym miejscu jest ten budynek, co to za detal, to ja na wszystko potrafiłem odpowiedzieć. To tak też nauczyło mnie bardzo dużo o mieście i to też pokazuje, że popularna gra nie musi być takim bezmyślnym klikaniem, a może pokazać nam, nauczyć nas historii i tego, gdzie żyjemy. I myślę, że to jest fajna forma dla najmłodszych, żeby nauczyć się czegoś o własnym mieście, czy też o regionie. A tutaj nadarzyła się okazja, że w muzeum zwolniło się miejsce, więc dostałem taką szansę i tutaj się spełniam powoli i pracujemy w zespole, tworząc ciekawe projekty. I myślę, że to będzie się tylko rozwijało, ponieważ mamy tam plany na rozbudowę muzeum, rozbudowę oferty, więc myślę, że to jest dla każdego i mieszkańca, i dla nas fajna okazja, żeby coś z tego muzeum wynieść pozytywnego.
1: Ale to też jest sztuka, żeby nie tylko wiedzieć, ale potrafić o tym opowiedzieć, żeby tą wiedzę przekazać innym jednak.
0: Ja właściwie nie potrafię się tak wypowiadać o tym, co robię. Bardziej ja to widzę w głowie, ale jeśli ktoś już zapyta, co to jest, o co chodzi, to całą historię, jak do tego doszedłem, to bardzo chętnie powiem. Więc zapraszam każdego, kto tutaj przyjdzie. Każdy tutaj pracownik ma swoją działkę tak zwaną. Jeśli ktoś ma pytania, to na pewno to, co potrafimy odpowiedzieć, odpowiemy. I będzie to dla każdego na plus.
1: Ale tutaj nie tylko na przewodzeniu w muzeum ta rola się kończy, bo jeszcze jest Twoja pasja tak do szycia. To jest chyba idealne połączenie takich dwóch ról.
0: Tak, ja wybrałem krawiectwo właściwie takie historyczne, ponieważ ubranie każdemu towarzyszy na co dzień i tak towarzyszyło przez lata. I to jest najprostsza forma właściwie podróży w czasie, ponieważ koszula towarzyszyła ludziom od zarania dziejów, później suknie, później się zmieniają fasony i dzięki temu możemy zmieniać swoje poglądy na temat tego, jak, dlaczego ktoś akurat tak się ubierał, dlaczego tak. To też pokazuje, jak działało społeczeństwo. To najprostsza forma właśnie nauki historii poprzez takie ubranie się w coś z dawnych lat tak zwanych. I ja w tym celu wykorzystuję brzydko mówiąc, moją siostrę, która często jest modelką moich wyrobów i staram się odwiedzać wszystkie miejsca zabytkowe, czy też takie, które w regionie są ładne, czy też zabytkowe, czy też właśnie jakieś zamki, pałace. I już obskoczyliśmy większość wokół żar. Żary też były wykorzystane w tym, co my tutaj robiliśmy, sesje różne. Ja też nagrywam, jak to w ruchu się zachowuje, ponieważ często widzimy taki strój na manekinie i to nie pokazuje nam, jak to w prawdziwym życiu się zachowywało, a przez to możemy zauważyć, jak to działa bez szkody dla zabytkowych ubrań, których nie powinniśmy nosić, a wzorując się na krojach właśnie z danej epoki, to możemy widzieć, jak zachowywały się takie ubrania i jak wyglądało to ubrane na żywą osobę.
1: No, stoimy właśnie przed suknią z wizerunkiem żar z 1714 roku. Powiedz, jak długo trwa proces wytworu takiej sukni?
0: Ta suknia akurat powstała bardzo szybko, ponieważ sama grafika to jest właśnie załączony plik do takiej firmy, która drukuje tkaniny. I tutaj zostało tylko wykorzystanie tej tkaniny, oprzycie jej, zrobienie tych zakładek. Więc to samo w sobie nie zajęło bardzo długo, ale proces wymyślania takich rzeczy to najczęściej najdłużej zajmuje, a jeśli już coś zacznę tworzyć, to już taka lawina idzie i to nie jest takie straszne. Najdłużej idą jakieś rzeczy takie wyszywane, czy też bardzo skomplikowane, jakieś koronki, nie koronki, więc to zależy od projektu, zależy od tego, co chcemy odtworzyć. Ja często właśnie odtwarzam rzeczy, które są albo obiektami muzealnymi, albo są wzorowane na historii i są czymś, co możemy tutaj doświadczyć namacalnie.
1: Czy masz w planach kolejne projekty?
0: Ja planów mam bardzo dużo. W komputerze zakładek mam z 2000 z rzeczami, które mi się podobają, które by się chciało odtworzyć. Mam nakupione też materiałów na różne projekty, ale często brakuje czasu. Dlatego jest to ciężkie, żeby zrobić wszystko na raz, ale zawsze coś tworzę, zawsze coś się robi. Ja nie potrafię siedzieć przed telewizorem i nic nie robić. Zawsze coś tam w rękach się tworzy, się tam przyszywa się. Cały czas jest w ruchu. I mam tam 5 różnych projektów rozpoczętych, 10 jeszcze jest w głowie i wciąż nowe inspiracje nachodzą, więc wystarczy tych inspiracji chyba do końca życia, a i tak wszystkich nie zrealizuję, bo tak się nie da. Mam nadzieję, że te, które najbardziej gdzieś tam mi w głowie siedzą, to powstaną w końcu.
1: Czyli gdzieś tam zawsze manualnie pracowałeś?
0: Tak. Ja tak ogólnie jakieś tam kreatywne rzeczy lubię robić. Też lubuję się w domkach dla lalek, dlatego zrobiłem tutaj, też jest na wystawie w muzeum, kamienica, która stała przy ratuszu, przy rynku, która została zbombardowana. Ja ją zrobiłem, żeby też zobaczyć, jak to mogło wyglądać w 3D. Także mam te inne makiety mojego autorstwa. Rzeczy 3D, rzeczy kreatywne, rzeczy takie namacalne, które możemy doświadczyć, to ja bardzo chętnie tworzę. Takie moje hobby.
1: Jeśli chodzi o żary, ktoś może nie wiedzieć, co tutaj ciekawego się znajduje. Jakie są zabytki takie do polecenia, do obejrzenia?
0: Moim zdaniem właściwie to całe Stare Miasto warto obejrzeć, ponieważ nie zajmie to dużo czasu. Tak w godzinę, jeśli chcemy, to możemy obejść wokół murów, dawnych murów miejskich, zobaczyć i muzeum, i kościół farny, i wieże, i parku kawałek. Zobaczyć kawałek zamku, pałacu, obejść z powrotem ulicą Parkową przez dawną szkołę tkacką. Idziemy później na przykład Deptakiem, też zobaczymy dużo kamienic. Możemy przejść właśnie na Zatorze, na ulicę Górnośląską, gdzie była fabryka porcelany. Tam też jest dużo kamienic ładnych, willi, więc to jest właściwie takie miasto, które na szybko zwiedzimy godzinę, dwie. A jeśli się zatrzymamy przy każdej kamienicy, to możemy tu spędzić nawet i cały dzień. Co kto lubi, to każdy znajdzie swój taki element, na którym mógłby się zatrzymać, czy też posiedzieć w parku z książką, czy też bardziej aktywnie pójść do Jurzarskiego Lasu na spacer, czy na rowery, czy na jogging. Myślę, że to jest fajne dla różnych grup wiekowych, ponieważ tu i dzieci znajdą coś fajnego, i starsi, i dorośli. Zapraszamy na takie aktywne spędzanie czasu w Żarach i zapraszamy do muzeum.
1: A jeśli chodzi o najmłodszych, to widzisz to zainteresowanie historią?
0: Najmłodsi to zależy od dziecka, ale dużo dzieci, ponieważ mamy tutaj warsztaty takie związane z historią, też warsztaty z szyciem, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci są bardzo kreatywne, dzieci mają milion pomysłów i często nawet my nie nadążamy. Myślę, że dla dziecka takiego kreatywnego tutaj coś się znajdzie, a dla dziecka aktywnego place zabaw, park właśnie, czy też kąpielisko. Każde dziecko coś będzie miało z tego, że tutaj przyjedzie.
2: SK 106,6.
3: A teraz o historii naszego regionu opowie historyk Grzegorz Biszczanik.
4: Cześć Grzegorzu.
5: Cześć, witam bardzo serdecznie.
4: Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Nie ukrywam, że już dawno chciałem cię zaprosić, bo jesteś bardzo ciekawą postacią. Masz ogromną wiedzę na temat historii, chyba nie tylko Zielonej Góry, ale zwłaszcza Zielonej Góry. Powiedz może na początek, skąd wzięła się u ciebie w ogóle pasja do historii, szczególnie do historii właśnie Zielonej Góry?
5: No to już od najmłodszych lat, jak już byłem małym chłopcem, to ta historia mnie interesowała. To się zaczęło od tego, że z moim tatą bardzo dużo spacerowałem, będąc małym chłopcem właśnie po Zielonej Górze. Mój tata dużo rzeczy mi pokazywał, a że w okolicy też dzisiejszej redakcji Radia SK. Miałem też dziadków i tu też jest dosyć dużo takich ciekawych i historycznych zakątków. No to mnie tata zabierał. No i tak to się zapoczątkowało, że ta historia zasiana takim małym ziarenkiem zaczęła kiełkować we mnie i tak to się właśnie zaczęło. No i skończyło się na takim etapie, że teraz jestem właśnie takim historykiem.
4: A co potem? Byłeś dzieckiem, zainspirowałeś się? Jak to potem bardziej zawodowo wyglądało?
5: Znaczy tak, no byłem dzieckiem, historia tak jak w szkole mnie też interesowała. Miałem zresztą w szkole podstawowej bardzo dobrą panią nauczycielkę od historii. Tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam panią Wiesławę Kurian. Potem jak poszedłem do liceum, tam też miałem swojego anioła stróża w postaci też bardzo dobrej pani nauczycielki, pani Małgorzaty Szymczak, która rozpostarła takie anielskie, historyczne skrzydła nade mną. No i potem stwierdziłem, że skoro historia mnie interesuje, dobrze się odnajduję w tym i nie sprawia mi jakichś tam większych problemów nauka historii, stwierdziłem, że rozpocznę studia historyczne. No i oczywiście te studia zakończyłem. Potem zrobiłem także doktorat z historii na naszym Uniwersytecie Zielonogórskim. No i tak to właśnie się potoczyło, że też nie chciałem wyjeżdżać z Zielonej Góry jako zielonogórzanin. Te wszystkie szczeble nauki właśnie były w Zielonej Górze. No i tak coraz bardziej chciałem wgłębiać się w tą historię regionalną, w tę historię naszej Zielonej Góry.
4: Ile ty już lat zgłębiasz tą historię?
5: Oj, to tak już jak policzyć, to jakby nie patrzeć, to dosyć długo, no będzie już za 3 dekady, jakby tak policzyć sobie.
4: Już nawet trochę się też zmieniła ta historia w międzyczasie, prawda, bo mamy już teraz też nowe rzeczy. Grzegorz, a co najbardziej, dlaczego Zielona Góra, co najbardziej cię tak fascynuje, czemu akurat to miasto? Poza tym, że jesteś zielonogórzaninem, wiadomo.
5: No właśnie, to jest właśnie ta pierwsza podstawowa zasada, to, że jestem zielonogórzaninem od urodzenia. Chciałem właśnie zobaczyć, jak ta historia Zielonej Góry się rozwijała. Trzeba też zauważyć, że miasto nie było zniszczone podczas II wojny światowej. No i to też jest takim przyczynkiem, żeby poznawać tę historię. No i w ogóle ta historia jest dosyć ciekawa, bo Zieloną Górę znamy z winiarstwa. No jest rozpoznawane miasto nie tylko w Polsce, ale także i na świecie z winiarstwa. No ale mieliśmy dużo, dużo innych jeszcze takich bardzo historycznie znaczących gałęzi rozwoju miasta. Chociażby tutaj też trzeba powiedzieć o przemyśle ciężkim w postaci chociażby powojennej fabryki Zastalu, czyli wagonów. Czy włókniarze także byli w Zielonej Górze, co jest pozostałością w centrum, które popularnie zwane jest przez mieszkańców polską wełną. Więc tak to wszystko jest wzięte w jeden punkt właśnie zielonogórski, żeby to poznać. To mnie zaciekawiło i tak właśnie się to wszystko zaczęło.
4: właśnie a propos Zastalu, bo tu ta nazwa często się przebija w różnych w miejscach, w różnych klubach sportowych i tak dalej, tu mnie zaciekawiłeś, bo wiadomo, Zielona Góra nie tylko winem, co ja się w pełni zgadzam. Często mówimy tylko o tym, a przecież Zielona Góra nie tylko z tego słynie. Jeżeli moglibyśmy wrócić do tego Zastalu, bo mnie to osobiście też ciekawi, powiedz coś więcej na temat tej historii, tego ciężkiego przemysłu właśnie w Zielonej Górze.
5: No to była jedna z największych fabryk przedwojennego miasta, nie tylko Zielonej Góry właśnie, ale też ówczesnych Niemiec. No, produkowano nie tylko wagony, ale także i mosty. Ciekawostką nawet jest to, że w Zielonej Górze, a właściwie w Grünbergu, w zakładach Boyhelta, montowano nawet samochody. Także to też jest taka ciekawostka związana z naszym miastem, a po wojnie, jak się okazało, kiedy przyjechali tutaj pierwsi polscy pracownicy na tereny zakładów Boyhelta, odkryto, że montowano nawet części kadłubów do łodzi podwodnych, więc ta historia przemysłu ciężkiego jest dosyć mocna w Zielonej Górze, bo pamiętajmy, że jadąc do Wrocławia chociażby, jedziemy mostem grunwaldzkim, który, jak się okazuje, był wyprodukowany właśnie w Zielonej Górze przed wojną.
4: A tam gdzieś jest jakaś informacja tego typu w tym moście, czy po prostu jest jako ciekawostka?
5: Nie ma informacji. Nie ma informacji właśnie we Wrocławiu. Historycy i regionaliści Dolnego Śląska oczywiście wiedzą o tym, że ten most był w Zielonej Górze produkowany. Jest wiele innych też mostów we Wrocławiu i tam jest też taka ciekawostka, że na przykład są tabliczki znamionowe, gdzie jest nazwa firmy Boyhelt, no i przedwojenna nazwa Zielonej Góry, czyli Grünberg in Schlesien. Natomiast jako takiej tabliczki pamiątkowej odwołującej się do naszego miasta, no niestety nie ma.
4: Pracujesz z historią, pracujesz pewnie też z ludźmi, masz do czynienia bardzo często z różnymi osobami, które dopytują cię, korzystając z twojej wiedzy. To też cię dopytam, bo mnie ciekawi jedna rzecz. Czy w kontekście jakby twojego doświadczenia jako historyka są takie mniej znane fakty lub epizody, które według ciebie są jakby... zasługują na takie podkreślenie. Coś, czego my może nie wiemy, a jest naprawdę ciekawe.
5: Oczywiście, Zielona Góra jest pełna takich smaczków historycznych. Moim ulubionym takim właśnie smaczkiem jest to, że przed wojną, bo mówimy tutaj o przedwojennym mieście, w latach 20. chciano wybudować w Zielonej Górze lotnisko, które miało być przy dzisiejszej ulicy Urszuli. No, proszę sobie wyobrazić, miasto przed wybuchem II wojny światowej miało zaledwie 25 tysięcy mieszkańców i w takim mieście chciano wybudować lotnisko. Mamy teraz 140 tysięcy mieszkańców po połączeniu. No i takiego lotniska w mieście nie mamy. No, oczywiście mam na myśli tutaj lotniska w granicach miasta pasażerskiego, a to planowano zrobić właśnie przed wojną. No i to, że teraz my się szczycimy w tym, że w Zielonej Górze mamy klub żużlowy z wielkimi tradycjami, natomiast kiedyś, przed wojną, jednym z najbardziej ulubionych sportów to były kręgle, a teraz mamy niezbyt wiele kręgielni, które możemy odwiedzić. To są takie ciekawostki, które właśnie wypływają podczas długich kwerend, analiz niektórych materiałów, czy na przykład czytaniu przedwojennej prasy, bo jak się okazuje, to co my teraz wiemy na temat historii regionalnej, historii Zielonej Góry, no może być bardzo mocno poszerzone właśnie lekturą dawnej prasy.
4: A powiedz mi a propos postaci, znanych postaci kojarzących się z Zieloną Górą. Według ciebie kto jest taki najbardziej popularny, najbardziej zasługuje na podkreślenie tutaj dzisiaj?
5: No to zdecydowanie Georg Boyhelt, właśnie twórca i właściciel przedwojennej fabryki wagonów i mostów, czyli powojennego Zastalu. To właśnie człowiek, dzięki któremu to miasto zostało rozsławione na praktycznie cały świat. To jest też fundator jednego z kościołów w Zielonej Górze, a właściwie kościoła pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. To właśnie dzięki niemu ten kościół powstał. No jest też kilka osób powojennych, którzy byli zasłużeni dla miasta, no niestety są też troszeczkę zapomniani. I tutaj chociażby warto wspomnieć o księdzu proboszczu Antonim Haburze, który był proboszczem parafii prawosławnej w Zielonej Górze, który łączył starszych i młodszych ludzi tutaj naszego regionu. No niestety nie ma żadnego upamiętnienia. Też warto upamiętnić, wydaje mi się, te osoby, które przez wiele lat robiły bardzo dobrą pracę, jeżeli chodzi o fotografię Zielonej Góry. Czyli mam na myśli tutaj i Czesława Uniewicza, i Zbigniewa Rajchę, czy chociażby Bronisława Bugla, bez których zdjęć teraz moglibyśmy w ogóle nie wiedzieć, jak to miasto w nieodległych czasach wyglądało, bo zaledwie 40-50 lat temu oni w czasach PRL-u robili fantastyczne, doskonałe zdjęcia ukazujące Zieloną Górę i bez ich pracy, no teraz byśmy nie poznali, jak to miasto wygląda.
4: A co w tym macie patrona miasta, powiesz? Dlaczego akurat Święty Urban?
5: Święty Urban. Dobre pytanie. Wielu z nas pewnie chciałoby mieć za patrona miasta Bachusa. Natomiast...
4: Tak się chyba też kojarzy większości ludziom, jeżeli nawet nie wgłębiamy się w ten temat, tak? Ale...
5: No, tak właśnie pewnie większość myśli, że patronem miasta powinien być Bachus. Natomiast tutaj odniesienie bardziej do tej religii, która jest obowiązująca też u nas. Myślę, że Święty Urban jako patron miasta może się sprawdzić. Natomiast wiadomo, że dla większości zielonogórzan i osób z regionu to patronem będzie zdecydowanie król wina, czyli Bachus.
4: I tego się trzymajmy. Grzegorzu, czy jest w Zielonej Górze jakieś miejsce, które ma dla ciebie szczególne znaczenie, albo emocjonalne, albo historyczne?
5: Emocjonalne to może nie, bardziej historyczne. Ja, będąc małym chłopakiem, zawsze i do tej pory zawsze z sentymentem wracam do Doliny Luizy. To jest dawny teren Wagmostawu. Jest taka zresztą ulica Dolina Luizy w Zielonej Górze, czyli tak dla tych, którzy nie są za bardzo zorientowani w topografii Zielonej Góry, to jest przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej. Jest tam taki zbiornik wodny, często odwiedzany przez zielonogórzan, gdzie można oczywiście sobie pospacerować, posiedzieć na pomostach czy przy ławeczkach. Natomiast tam kiedyś była restauracja. Wielka, ogromna restauracja z kołem młyńskim, z ogromną salą taneczną. Budynek był okazały. Ja go jeszcze pamiętam jako młody chłopak już, który chodził tam sam. Ten budynek już był opuszczony w kiepskim stanie, natomiast jeszcze był. No on teraz przestał istnieć, nie ma śladu po nim. Natomiast ten zbiornik, który tam jest w dalszym ciągu, jest bardzo fajnym miejscem do odwiedzenia. No i to jest taki teren, który został bardzo fajnie zrewitalizowany i przywrócony na łono Zielonej Góry po takich wielu latach zapomnienia. No to jest takie właśnie miejsce, gdzie lubię sobie wrócić.
4: A zaciekawiłeś mnie teraz, gdzie dokładnie był ten budynek, bo ja często jestem na Wagmostawie, lubię tam spacerować.
5: To tak jakbyśmy stali przy tych blokach, które są przy Marii Curie Skłodowskiej, tam są takie kilkupiętrowe bloki, to na wprost przy takim przejściu jest, po prawej stronie mamy zbiornik i taki spad mamy przy lewej stronie, to właśnie przy tym spadzie ten budynek się znajdował. Taki dosyć okazały budynek, gdzie właśnie była restauracja.
4: A powiedz mi teraz, według ciebie, jakie wydarzenia zielonogórskie mają jakby taki największy wpływ na kształtowanie tej naszej tożsamości Zielonej Góry? Może poza winobraniem, bo to jest jakby tutaj oczywiste, ale coś innego.
5: Nie, no winobranie to oczywiście jest od pokoleń tutaj w Zielonej Górze, więc wiadomo, że to kształtuje naszą tożsamość. Natomiast takie inne wydarzenie, które mogłoby być ciekawe, a jest no niezbyt rozpowszechnione, to jest to zakończenie też II wojny światowej, moim skromnym zdaniem. Dlatego też, że Zielona Góra nie została zniszczona w czasie II wojny światowej. To było takie białe miasto, czyli we wszystkich domach i mieszkaniach, które tylko były wywieszone białe flagi, prześcieradła pokazujące, że nikt tego miasta nie będzie bronił, że tutaj nie ma wojska. Sama postawa też księdza Gottwalda, który też relacjonował w swoich listach, że Rosjanie, wchodząc do miasta, chcieli to miasto i ostrzeliwać i w jakiś sposób tam bombardować. Natomiast reakcja mieszkańców i jego samego doprowadziła do tego, że to miasto nie zostało zniszczone. Te zniszczenia, które mieliśmy, czyli zaledwie 5% zniszczeń w 1945 roku, to nie jest spowodowane walkami, tak jak jakby w naszym sąsiednim, bratnim mieście Gorzowie, czy chociażby Głogowie, gdzie te miasta praktycznie zostały zrównane z ziemią, no to Zielona Góra bardzo mało miała zniszczeń i to były zniszczenia przypadkowe, bo coś się komuś rozlało, jakiś alkohol, to zostało podpalone przez przypadek. To są tego typu zniszczenia. To jest takie wydarzenie, które też jest zapomniane. Ten brak zniszczeń miasta po takiej, no jakby nie patrzeć, najkrwawszej wojnie w dziejach naszego świata.
4: To też temu zawdzięczamy tą dzisiejszą infrastrukturę i te wszystkie pomniki historii, które dzisiaj widzimy. Mówimy chyba trochę o szczęściu jednak, tak?
5: No, z jednej strony szczęście, z drugiej strony jednak pewne działania, które też były przeprowadzone w mieście, które no, pokazały, że to miasto nie jest jakieś tam bardzo mocno strategicznie ważnym miastem. Mimo to, że znajdowało się w zakolu Odry i było jednym z takich no, większych miast, natomiast szczęście w nieszczęściu tej II wojny światowej było takie, że my jako miasto nie mieliśmy tutaj jednostek wojskowych i wojska, więc tutaj Rosjanie też przez jakiś tam wywiad swój mieli informację, że tutaj może nie być walk. No dzięki temu, że to miasto znajdowało się pośród wzgórz, było wiele sadów, winnic, no to też pokazywało, że tutaj raczej jakichś tam większych walk może nie być.
4: Powiedz mi, jak oceniasz dzisiaj w kontekście twojego doświadczenia właśnie w pracy z ludźmi zainteresowanie mieszkańców historią własnego miasta, czyli Zielonej Góry? To rośnie, maleje, jak to widzisz?
5: To znaczy z roku na rok jest coraz lepiej. Coraz więcej osób interesuje się swoją małą ojczyzną, czyli Zieloną Górą. Coraz więcej ludzi chce poznawać historię domów, w których mieszka, szczególnie tych starych, nawet swoich osiedli PRL-owskich, bo zauważa jednak, że te osiedla były całkowicie inaczej budowane. One same w sobie były samowystarczalne. Nie trzeba było daleko wyjeżdżać, żeby na przykład zrobić zakupy. Tutaj mam na myśli chociażby osiedle pomorskie czy osiedle użyckie. Tam wszystko mamy w jednym miejscu i ludzie chcą poznawać te swoje małe skrawki Zielonej Góry. Coraz więcej osób, nawet młodych, też się interesuje historią Zielonej Góry, mimo to, że jako takiej historii regionalnej w szkołach nie ma. Oczywiście są nauczyciele i chwała im za to, którzy tę historię regionalną wprowadzają we własnym zakresie na tyle, na ile można do szkół i też interesują miasto. Robi się w niektórych szkołach na przykład sesje historyczne, które nawiązują do historii regionalnej, historii Zielonej Góry, więc jest oczywiście coraz lepiej. Tym bardziej, że coraz więcej materiałów mamy też ogólnodostępnych i każdy, brzydko to może zabrzmi, ale każdy z ulicy może pójść do archiwum i wyciągnąć sobie teczkę budowlaną domu, w którym na przykład mieszka. Kiedyś to było zdecydowanie trudniejsze z tego względu, że też nauka języków zdecydowanie bardziej na to wpłynęła, więc jest coraz lepiej i jest to zauważalne.
4: A co zrobić, żeby było jeszcze lepiej? Co zrobić, żeby jeszcze skuteczniej popularyzować wiedzę o historii, zwłaszcza wśród młodzieży?
5: No to wiadomo, potrzeba tutaj też wsparcia nauczycieli, którzy będą coraz bardziej mogli i chcieli zainteresować też historią regionalną i poszczególnych miast na swoich lekcjach. Powinniśmy też mieć więcej takich odwołań też historycznych, bo owszem, mamy otwarte piwnice winiarskie, gdzie tych ludzi coraz więcej przybywa i chwała za to organizatorom. Mamy winobranie, natomiast powinniśmy więcej mówić o tej naszej historii regionalnej. Tutaj nie zapominać też o innych rzeczach w historii ważnej, czyli właśnie o tym włókiennictwie, bo mamy, mało osób o tym wie zapewne, ale w tej największej galerii handlowej w budynkach byłej polskiej Wełny mamy takie malutkie muzeum przy samym wejściu, gdzie wystarczy wejść przez drzwi obrotowe, skierować się przy jednej z aptek i niedaleko Empiku na piętro i tam mamy historię właśnie włókiennictwa w Zielonej Górze, gdzie można zobaczyć, jak kiedyś w centrum handlowym obecnym pracowano, więc te odniesienia są bliżej niż nam się wydaje.
4: W tym miejscu, o którym mówisz, a wiadomo, nie możemy powiedzieć nazwy, chociaż jest ona oczywista, przyznam, no byłem bardzo dużo razy, nie wiedziałem, że takie coś jest. Na pewno następnym razem tam pójdę i spróbuję to znaleźć. A powiedz mi teraz, czy uważasz, że nasze miasto, czy Zielona Góra dobrze dba o dziedzictwo kulturowe, historyczne? Bez wchodzenia może w politykę, ale tak ogólnie, jak ty to widzisz? Możemy coś zrobić więcej, żeby ta dbałość była jeszcze bardziej wyraźna?
5: Robi się w mieście dosyć sporo dobrego, jeżeli chodzi o pamięć historyczną, bo odnawia się kamienice, odnawia się klatki schodowe, przywracamy pamięć takim rzeczom, które są zapomniane, czyli gdzieś jakby byśmy my to powiedzieli, trafiły na śmietnik historii, one są przypominane. Robi się teraz dużo. Ta polityka historyczna, że tak to nazwę, też jest coraz lepsza i pamiętamy, że możemy też przez to

0: powstają też przecież nowe muzea w Zielonej Górze, bo chociażby tutaj trzeba wspomnieć o Muzeum PRL-u Nie Lubię Poniedziałku, które właśnie też jest takim magnesem przyciągającym chociażby do zielonogórskiego Zatonia, bo mamy ten wspaniały pałac, te wspaniałe ruiny, gdzie możemy przejść się, poczuć zapach czosnku niedźwiedziego, co zresztą teraz zapraszam, by go czuć, ale też przy okazji zobaczyć zdecydowanie coś innego historycznego, ale tego bliżej nas, co jeszcze my pamiętamy.
1: Ja się w pełni z tobą zgadzam, bo historia, no bardzo ciekawa historia Zielonej Góry jest dzisiaj towarem eksportowym. Widzę, że wiele osób to po prostu dostrzega. Towarem eksportowym, jeżeli chodzi o promocję miasta, o właśnie przyciąganie turystów, czy budowanie tej świadomości, chociażby też wśród mieszkańców Zielonej Góry.
0: Zdecydowanie tak, no. My sami jesteśmy ambasadorami. Jeżeli będziemy mówić, że jesteśmy z Zielonej Góry i ktoś będzie wiedział, o, to faktycznie, to wy tam macie winobranie, macie te piwnice winiarskie, macie ten klub żużlowy, koszykarski, a wasza piłkarska drużyna coraz lepiej sobie radzi, no to my też jesteśmy tymi ambasadorami gdzieś w świecie, bo mówiąc, że jestem, ja zawsze mówię, że jestem z Zielonej Góry, zawsze i to też jest, fajnie, bo wiele osób musimy sobie też przypomnieć taki niuans, a taką śmieszną sytuację, że niegdyś Zieloną Górę mylono z Jelenią Górą, a teraz to się zdecydowanie zmienia. Nie mylimy się.
1: Na korzyść Zielonej Góry. Już nas chyba mylą z nimi, a nie na odwrót. Ale to, co wspomniałeś, wiesz co, ja się często zastanawiam, czy jeżeli chodzi teraz trochę w skali bardziej makro regionu i Zielonej Góry, bo wiadomo, nasze województwo jest stosunkowo młodym województwem. Wiadomo, znamy naszą historię. Wszyscy jesteśmy tutaj trochę skądś. No wiadomo, nie mówimy o nas, bo myśmy się tu urodzili. Nasi rodzice, dziadkowie, no to nie są ludzie, którzy tutaj się rodzili. Oni z akcji Wisła, czy z różnego rodzaju tego typu smutnych przedsięwzięć tutaj się pojawili. I czy my po tych 70, 80 latach mamy już taką swoją tożsamość? Bo mnie to, powiem Ci, trochę boli. Uważam, że dalej ją budujemy i może nie wstydzimy się, ale jeszcze jest trochę do zrobienia, a ja myślę, że możemy zapomnieć o tym, co było. Już jest tyle lat za nami, że ta świadomość i ta tożsamość lubuszanina czy zielonogórzanina już według mnie istnieje. Podnieśmy głowę, uśmiechnijmy się, powiedzmy tak, jestem z Zielonej Góry, jestem ze Słubic, jestem z Lubuskiego i myślę, że już naprawdę się nie ma czego wstydzić, to trzeba się tym wręcz chwalić. Jak ty to widzisz?
0: Trzeba pamiętać, że nasze województwo lubuskie znajduje się na zachodzie, to raz, a dwa, jest pomieszane z kilku historycznych regionów. O tym nie możemy zapominać. Natomiast faktycznie te kilkadziesiąt lat już wspólnego zamieszkiwania tych terenów, mimo tych delikatnych różnic między Ślązakami czy Łużyczanami, no jednak jesteśmy takim regionem mocno skonsolidowanym i możemy tutaj mówić, że jestem z Zielonej Góry, z województwa lubuskiego, natomiast nie z zielonogórskiego jestem, tak? Bo faktycznie mamy dwie stolice, ale mimo to jesteśmy jednym regionem, który dosyć dobrze sobie radzi na mapie promocyjnej, bo jesteśmy zauważani i nie tylko w kraju, już nie ma, coraz rzadziej jest mylone nasze województwo z tym województwem, gdzie jest stolica w Lublinie i coraz lepiej to wygląda. Jesteśmy takim rozpoznawalnym, zielonym punktem na zachodzie naszego kraju.
1: A wracając do Zielonej Góry z powrotem, powiedz mi, czy są w mieście jakieś obiekty, jakieś budynki, które według Ciebie wymagają takiej pilnej rewitalizacji? Coś cennego, co troszeczkę jest gdzieś tam jeszcze zostawione, może na później?
0: Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Z tego względu, że na bieżąco są niektóre budynki rewitalizowane i przywracane im wcześniejszy historyczny wygląd. Natomiast dobrze by było moim skromnym zdaniem troszkę baczniej przyjrzeć się ulicy Reja. Dlatego, że Reja stosunkowo jest młodą ulicą w Zielonej Górze, bo ma zaledwie tam 130 lat. Natomiast mamy tam fantastyczne secesyjne kamienice z wieloma zdobieniami, no, które ostatni remont to miały na początku XIX wieku, jak były budowane. W związku z tym, no, warto im się przyjrzeć, bo

0: no już ząb czasu je nadgryzł i warto też z tej ulicy zrobić taką też perełkę naszą zielonogórską, bo wbrew pozorom ona nie jest daleko od ratusza, a ma czym się pochwalić.
1: Ja trochę rozwinę to pytanie, bo zadałem je celowo a propos tych zdobień, o których wspomniałeś. Z góry przeproszę, ja mieszkam w Zielonej Górze ponad 4 lata, wcześniej też tu często bywałem, ale wiadomo, z racji pracy, różnych zawodowych wyzwań, rzadko przez tą Zieloną Górę się idzie, tylko raczej jeździmy samochodem. Ja kiedy zacząłem spacerować, odkryłem, to jest, bo odkrycie Ameryki trochę się śmieje, ale odkryłem na naprawdę wielu budynkach, na fasadach, różne płaskorzeźby, różne symbole, które właśnie wiążą się z Zieloną Górą. Ja wcześniej tego z auta po prostu nie widziałem, wiadomo, kwestia prędkości i skupienia na drodze. Mógłbyś to rozwinąć, bo mnie to zafascynowało, często o to ludzi pytam. Naprawdę jest mnóstwo budynków, zwłaszcza w centrum, gdzie jeżeli się przystanie i popatrzy na właśnie fasadę budynku, tam są zdobienia, czy to winogronowe, czy jakieś twarze, czy jakieś symbole. Ja tu bardzo polecam, wiem, że tutaj nie odkryłem Ameryki, ale mógłbyś to rozwinąć?
0: To znaczy, to był też przyczynek do powstania mojej pierwszej książki, Nieznane twarze Zielonej Góry. Kiedy moja córka była jeszcze bobaskiem, oseskiem, który był wożony w wózku, ja ją nosiłem bardzo często w chuście, a w związku z tym chodziłem z nią bardzo dużo po Zielonej Górze. No i z takim małym dzieckiem, no, trzymając ją, no to oglądałem właśnie te fasady. No i to właśnie też mnie przyciągnęło, moją uwagę, wzrok był kierowany właśnie na te fasady i tu można zobaczyć fantastyczne rzeczy na tych kamienicach poprzez inicjały fundatorów, czy daty powstania tych budynków, czy różnego rodzaju właśnie twarze, głowy zwierząt, odniesień na przykład do cechów piekarskich, które funkcjonowały, to wszystko wtedy na kamienicach występowały. Te detale architektoniczne aż przesiąkały przez te kamienice, o czym nie możemy teraz powiedzieć przy nowoczesnym budownictwie, co jest bardzo zapomniane. Oczywiście teraz deweloperzy próbują, starają się jakieś tam coś dodać, żeby się wyróżniało, natomiast to nie jest tak jak kiedyś przed wojną, czy tam na początku XX wieku te kamienice były budowane. Tu mamy przesyt różnorodności. Te kamienice nie są takie same i warto czasami podnieść głowę, idąc spacerkiem sobie po deptaku, bo dzięki temu chociażby możemy zobaczyć, że nie musimy jechać daleko za granicę, żeby zobaczyć krzywą wieżę. Wystarczy stanąć przy ulicy Żeromskiego, podnieść głowę do góry, spojrzeć na naszą wieżę ratuszową i zobaczymy, że tą krzywą wieżę mamy u nas, na ratuszu, bo ona jest delikatnie przesunięta.
1: Grzegorzu, bardzo Ci dziękuję raz jeszcze za to, że na ten czas. Dziękuję Ci za spotkanie. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK 106.6. SK 106.6.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka. I po reklamie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.